I take it smart.

0: graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Po reklamie. Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
2: Witajcie mobile. Dzisiaj w programie chińskie auta pod lupą polskich serwisów i czy można spać w samochodzie. Arek Włodarski, ruszamy.
1: Autoradio.
2: Spanie w kabinie w czasie postoju, podczas podróży bywa wygodnym i oszczędnym sposobem na odpoczynek, szczególnie w trakcie tych długich tras. Ale zanim się na to zdecydujemy, trzeba znać przepisy oraz wiedzieć, gdzie można legalnie się zatrzymać. Bo właśnie kluczowe znaczenie ma miejsce, w którym to zrobimy. Bo nie ma zakazu spania w aucie, ale samochodem nie można zatrzymać się byle gdzie. Postój jest niedozwolony na przykład na poboczach dróg przebiegających przez mosty, wiadukty, na poboczach autostrad, ekspresówek. Niedozwolone jest również wjeżdżanie do lasów, rezerwatów przyrody czy parków narodowych w celu biwakowania. Najbezpieczniejszy wybór do postoju to oczywiście publiczne parkingi, stacje paliw, jeśli jest taka możliwość, i popularne MOPy, czyli miejsca obsługi podróżnych, które często mają zaplecze sanitarne i gastronomiczne.
1: Aktualne przepisy.
2: Warto pamiętać, że na parkingach prywatnych, przy galeriach handlowych czy w niektórych strefach miejskich mogą obowiązywać dodatkowe regulaminy. W takich miejscach nocowanie w aucie może być zabronione lub wymagać zgody zarządcy. A jak jest w innych krajach? No jest dość restrykcyjnie, choć zróżnicowanie. W Niemczech czy Austrii dopuszcza się krótkotrwały odpoczynek w aucie, zwykle ograniczony do jednej nocy w danym miejscu. Bardziej restrykcyjne zasady obowiązują m.in. w Belgii, Holandii czy części krajów południowych Europy, gdzie spanie w samochodzie poza wyznaczonymi kempingami lub specjalnymi strefami jest zabronione i grozi wysokim mandatem i odholowaniem auta. Planując podróż po Europie, warto wcześniej sprawdzić lokalne przepisy. Różnice między krajami są spore i mogą realnie wpłynąć na organizację naszego noclegu, jeśli takowy będziemy chcieli sobie zafundować w aucie. Teraz chińskie samochody pod lupą polskich serwisów.
1: Porady ekspertów.
2: Chińskich aut jest coraz więcej na naszych drogach, kuszą bogatym wyposażeniem, mocnymi silnikami oraz często znacznie niższymi cenami od konkurencji. Najwięcej pytań budzi trwałość i niezawodność popularnych Chińczyków. Według ekspertów Profi Auto na razie nie ma sygnałów wskazujących na ponadprzeciętną awaryjność aut z państwa środka. Wiele osób zainteresowanych kupnem takich pojazdów pyta o dostępność części. Do najpopularniejszych modeli są dostępne, choć nie zawsze od ręki. Na niektóre zamówienia trzeba czekać tygodniami, ale uwaga, nie dotyczy to wyłącznie chińskich producentów. Warto rozróżnić marki na te dopiero wchodzące na nasz rynek z tego państwa oraz od tych, które zdążyły się już zadomowić i zbudować odpowiednie struktury. W przypadku tych drugich, takich jak BYD, MG Omoda czy Jayco, będzie zdecydowanie łatwiej o części.
1: Autoradio.
2: Do tego chińskie auta mają proste konstrukcje, przynajmniej w wersjach spalinowych. Jak mówią mechanicy, podzespoły pochodzą od uznanych dostawców, a jeden silnik często trafia do kilku modeli. Jeśli pojawia się wersja hybrydowa, to przeważnie jest oparta na tej samej jednostce benzynowej. Zaletą chińskich aut jest niewielka liczba wersji. Nie różnią się istotnie samochody między sobą, nie ma wielu wariantów reflektorów na przykład czy zawieszenia. To upraszcza logistykę i dostępność części. Problemem pozostaje ograniczona liczba zamienników. Te, które są, to głównie są chińskie. Analizując asortyment magazynowy, widać, że podstawowy przegląd okresowy popularnego chińskiego auta można dziś bez problemu wykonać na własną rękę w serwisie niezależnym nawet. Dostępne są filtry, klocki i tarcze hamulcowe oraz elementy układu zawieszenia. Dziękuję, dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Radio. Reklama.
1: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam. Dotacjusz.
1: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie.
5: Poranek z muzycznym radiem.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Dziś Dzień Dziecka. Psychologowie radzą czasem dzieci słuchać. Trwa dogaszanie lasów w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Stolica dołącza do miasta z nocną prohibicją. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Dziś Dzień Dziecka. Psychologowie zachęcają do tego, by częściej wsłuchiwać się w opinię dziecka, zwłaszcza w ważnych dla nich sprawach.
3: Uczymy się tego, żeby dzieci po pierwsze w ogóle zaprosić do rozmowy, ale jeszcze, żeby uwzględnić ich zdanie. No, myślę, że tutaj mamy trochę z tym problem.
4: Jeżeli on odmawia chodzenia na jakieś zajęcia, to może to nie jest taki po prostu wymysł i ja na siłę będę próbować go zachęcić. Może za dużo, może to dziecko potrzebuje posiedzieć w piaskownicy, tak? A jeżeli chodzi o nas, nastolatki, no to tym bardziej. Nic o młodych ludziach bez młodych ludzi.
5: Lubię poczytać książkę, bo nie mam co robić. Na rowerze też bardzo często. Czasami mi się tak nudzi, że pojeżdżę po prostu po mieście i tyle.
2: Mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, psycholożka Marta Szczodrak i szóstoklasista Błażej. Co drugie dziecko twierdzi, że nauka zabiera mu większość wolnego czasu, a co czwarty nastolatek uważa, że wolnego czasu nie ma wcale. Jeszcze dziś strażacy dogaszają wielki pożar lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec.
6: Ogniem objęte było łącznie około 300 hektarów lasu. Działania gaśnicze obecnie koncentrują się na dogaszaniu niewielkich zarzewi ognia oraz monitorowaniu terenu, gdzie temperatura pozostaje nadal podwyższona.
2: Do akcji zaangażowano w ciągu kilku dni 1500 strażaków. Tej nocy w całej Warszawie zacznie się nocna prohibicja. Po 22 nie będzie można kupić alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Więcej o tym ograniczeniu Ben O'Connor.
7: Zakazowi z początku towarzyszyły kontrowersje, przyznaje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
8: Zmieniłem zdanie po latach, bo ja nie jestem zwolennikiem restrykcji, ale po latach dyskusji tych ostatnich zostałem przekonany do tego, że to ma szansę mieć pozytywny wpływ na miasto.
7: Pilotaż programu zakończył się sukcesem, mówi Jan Śpiewak, jeden z pomysłodawców zakazu.
9: Policja i Straż Miejska notuje kilkunasto, nawet kilkudziesięcioprocentowe spadki interwencji w dzielnicy Praga Północ i Śródmieście. Zwrot w sprawie nocnej prohibicji w Warszawie był efektem po prostu nacisku społecznego, nacisku medialnego.
7: Bezwzględny zakaz sprzedaży alkoholu w Warszawie będzie obowiązywał od godziny 22 do 6 rano. Alkohol wciąż będzie można kupić w restauracjach i barach.
2: Podobny zakaz wprowadziło 180 gmin w Polsce, w tym kilka miast wojewódzkich. Lato w Polsce ma być długie i upalne. Gorąco ma się zrobić już w połowie czerwca, gdzie niegdzie ponad 30 stopni. Będzie też bardzo sucho, ostrzega klimatolog dr Krzysztof Bartoszek.
10: To nie oznacza też, że nie będą występowały burze i intensywne opady, no ale trzeba pamiętać właśnie, że w przypadku intensywnych opadów one mają to do siebie, że większość tej wody wyparowuje, spływa. No zjawisko pogłębiania się tej suszy będzie dalej postępowało.
2: Susza może rujnować kolejne uprawy i powodować pożary w lasach. Sport. Nasi piłkarze przegrali z Ukrainą 0-2 w towarzyskim meczu we Wrocławiu. W środę podopieczni Jana Urbana podejmą w Warszawie Nigerię. Iga Świątek z kolei odpadła z Rolanda Garrosa, ale w Paryżu wciąż mamy tenisistkę, która ma szansę na awans do ćwierćfinału. To Maja Chwalińska, która o miejsce w najlepszej ósemce turnieju zagra dziś z reprezentantką gospodarzy Diane Parry. Mecz po południu na korcie centralnym, najprawdopodobniej około 14:00.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
11: Kochamy muzykę.
12: Ale fajnie popadało. Czy fajnie, że to poniedziałek? Czy fajnie, że to już czerwiec? Na pewno powody do zadowolenia mają dzisiaj dzieciaki. 1 czerwca w dniu swojego święta, w dniu dziecka, pozdrawiamy serdecznie, uściski wczesnoporanne, 4 minuty po godzinie 6. Muzyczne Radio kłania się. Zbyszek Deka, dzień dobry.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama.
2: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
3: Zapraszam. Dotacjusz.
2: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
1: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Skończył się maj, nie skończyła się wiosna. Dziś pierwszy dzień czerwca, 6:12.
1: Wiosna. W muzycznym radiu.
2: Cześć, tu Piotr Kupicha z zespołu Phil. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę!

0: Muzyczne radio.
1: Bo i po co ten pośpiech? Znaczy jak po co? Poniedziałek, już koniec weekendu, trzeba się sprężyć o poranku. No to działamy. Stawiamy was na nogi. 6.15, Muzyczne Radio 1 czerwca. 1 czerwca roku 1950 ukazał się komunikat prasowy Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych o zrzuceniu przez amerykańskie samoloty u polskiego wybrzeża masowych ilości stonki ziemniaczanej, która po wydostaniu się na brzeg miała się rozplenić po całym kraju. A co tam u nas w naszym regionie?
0: Kalendarium regionu.
1: Coś z bliższej okolicy rzeczywiście. 1 czerwca rozpoczynamy od roku 1813, ponad dwa wieki temu. Do Zittau, czyli Żytawy, wkroczył sztab polskiej armii dowodzonej przez księcia Józefa Poniatowskiego w trakcie wycofywania się po klęsce wojsk napoleońskich z Rosji. 1 czerwca roku 1905 z okazji 25-lecia działalności Towarzystwa Karkonoskiego otwarto drogę z Równi pod Śnieżką na szczyt góry o długości 1,5 kilometra. Droga została nazwana drogą jubileuszową. I jeszcze rok 1942. Do wojciechowskich zakładów wapienniczych przywieziono pierwszą grupę jeńców rosyjskich. Wcześniej pracowali tu jeńcy francuscy.
0: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

0: zrobię z tego Fight Club, bo ja...
1: Herbuty z Alia Bambino, Vito Bambino oczywiście, męskie granie orkiestra 2026, potańcowane jest, 6:26. No, już mówiłem, ale warto jeszcze przypomnieć, że dziś już czerwiec, pierwszy dzień czerwca, Dzień Dziecka.

0: zmieniła nam się na moment pogoda. Spadł długo wyczekiwany deszcz, popadało w nocy, może popadać w pierwszej części dnia, głównie w południowej części regionu, na południowym wschodzie tego deszczu będzie najwięcej, ale za jakiś czas, za kilka godzin pogoda powinna się poprawić, powinno się zrobić ładniej, może już nie tak ciepło jak w ostatnich dniach maja, bo dzisiaj na dolnośląskich termometrach do 21-22 stopni, ale kolejne dni znów mają być cieplejsze. Aktualnie od 13 do 16 stopni. Ciśnienie wynoszące 1011 hektopaskali ma rosnąć. Umiarkowany wiatr będzie wiał z kierunków północno-zachodnich. Północnych. Powietrze na Dolnym Śląsku mamy czyste. Na najwyższym szczycie Sudetów na Śnieżce teraz 7 stopni na plusie.
1: Muzyczne radio.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Płynu.
7: Zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
8: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
11: Muzyczne radio. Na wiosnę.
12: Kiedy tylko jest ci źle, wali się na głowę świat. Zapamiętaj, że wciąż masz mnie, jestem

zdążył pokazać rockowy pazur, zdążył pokazać i włoski taneczny temperament. Damiano Dawid. Za 14 minut godzina 7, za chwilę u nas horoskop. Czerwcowy już horoskop.

0: tych słodkości w Dniu Dziecka to na pewno będzie i to nie tylko w przenośni, ale i w dosłowności, w postaci lizaków, lodów, bombonierek i takich. Pierwszy dzień czerwca z Muzycznym Radiem, za 10 minut godzina 7, czas na horoskop.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Barany, od rana może coś denerwować, na szczęście ktoś sprawi, że odzyskają dobry humor. Byki, zapowiada się ciekawy dzień, przestrzeganie zasad będzie głównym tematem do rozmyślań. Bliźnięta czeka bardzo pracowity dzień, ale za to gwiazdy wróżą powodzenie w finansach. Raki, świat nie będzie czekał i tylko na początku tygodnia stanie się nieco przychylniejszy. Lwy, zechcą oderwać się choć na chwilę od codzienności, warto porzucić sztywne ramy. Panny, czeka dziś ciekawy dzień, siła przebicia przyniesie wiele niespodziewanych zysków. Wagi, rano mogą czuć się słabawo, po południu poczują przypływ sił i wybiorą się na przykład na zakupy. Skorpiony, chodzić będą dziś własnymi ścieżkami i najlepiej nie wchodzić im w drogę. Strzelce, z niechęcią podejmą się nowych spraw. Jeśli się da, spróbują zapomnieć o pracy. Koziorożce, zechcą zerwać z nudą i w każdej sytuacji zaznaczyć swoją niezależność. Wodniki, nie powinny bać się nowych wyzwań. Wkrótce okaże się, że warto było komuś pomóc. A ryby, od samego rana mogą czuć się trochę przestraszone ilością zaplanowanych obowiązków. Co do osób urodzonych 1 czerwca, to są przyjazne, uprzejme, zazwyczaj są to osoby ambitne, nie brakuje im dobrych pomysłów, które jednak nie zawsze potrafią należycie zrealizować. Lubią podróże i wędrówki i wszelkiego rodzaju zmiany miejsc pobytu. Szczęśliwa cyfra 7, kamień szlachetny, diament, sprzyjający znak zodiaku to skorpion. Imieniny obchodzą dzisiaj Jakub, energiczny, kulturalny, z wielką ogładą, Konrad, odważny i śmiały, potrafi doradzać, oraz Magdalena, wnikliwa, dyplomatka. Przyjmijcie najlepsze życzenia, pozdrawiamy. 1 czerwca to także święto służby ruchu lotniczego, no poza tym, że oczywiście Międzynarodowy Dzień Dziecka, o czym mówimy od wczesnych godzin porannych. Wszystkim serdeczności, najlepsze życzenia i pozdrowienia w dniu, który będzie już trwał 16 godzin i kwadrans, można powiedzieć. Dokładnie 14 minut. Zakończy się zachodem słońca tuż po godzinie 21. Muzyczne Radio, jest 6:52.
1: Muzyczne Radio.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
2: Ostrzeżenia przed burzami, objęte nimi jest większość kraju. Z zarzutami aresztowany adwokat podejrzany w sprawie fałszywych alarmów. Rusza dodatkowa sesja egzaminów maturalnych. Marcin Krzemiński. Większość kraju z ostrzeżeniami przed burzami. O poranku w wąskim pasie na południu od Zgorzelca po Nowy Sącz obowiązują alerty pierwszego stopnia. Wyładowaniom będą tam towarzyszyć ulewne deszcze. I tak do 10:00, potem 2 godziny przerwy, w trakcie których burze przeniosą się do centralnej i wschodniej części Polski. Alerty najniższego stopnia będą obowiązywały wtedy w 12 województwach. To będzie obszar od Starogardu Gdańskiego i Elbląga po Węgorzewo. To na północy i od Zabrza po Przemyśl na południu kraju. Specjalne komisje do wyceny strat tymczasem pojawią się w Balczarzowicach na Opolszczyźnie. To po sobotni nawałnicy, która przeszła przez miejscowość. Trąba powietrzna, która tam się pojawiła, zniszczyła kilka budynków, w tym 2 domy mieszkalne. Ich mieszkańcom gmina zaproponowała mieszkania zastępcze w Niezdrowicach, choć poszkodowani postanowili pozostać u znajomych i rodzin. Komisje powołane przez wojewodę opolską Monikę Jurek oraz przez samorząd oszacują, jaka pomoc zostanie przekazana osobom poszkodowanym przez sobotnią trąbę powietrzną. Adwokat z Warszawy usłyszał zarzuty i został aresztowany na 3 miesiące. Maciej Z. miał podszywać się pod inne osoby i wysyłać fałszywe powiadomienia o planowanych zamachach na życie prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Podczas przeszukań w jego mieszkaniu znaleziono cudze dokumenty, na przykład dowody osobiste i prawa jazdy, ale na tym nie koniec, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji.
3: W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
2: Maciejowi Z. grozi do 8 lat więzienia, a także wydalenie z zawodu. Służby podkreślają, że to śledztwo niezwiązane ze sprawą fałszywych wezwań służb do domu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Według nieoficjalnych doniesień zatrzymany adwokat jest rodzinnie powiązany z politykiem warszawskiego PiS-u. Ważne dla kierowców. Dziś litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,05 zł, benzyny 98 6,63, na oleju napędowego 6,34. Tak wynika z obwieszczenia resortu energii. Przypomnę, że do połowy czerwca obowiązuje program CPN ceny paliw niżej, co oznacza niższą akcyzę na paliwo i obniżkę akcyzy. Pisemnym egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się dziś dodatkowa sesja egzaminów maturalnych. Przystąpią do niej ci maturzyści, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać egzaminów w sesji głównej majowej. Wyniki matur podane zostaną 8 lipca. Kartka z kalendarza jeszcze u nas przyszła na świat 1 czerwca 1926 roku w Los Angeles jako Norma Jean Mortenson. Dziś przypada 100. rocznica urodzin aktorki Marilyn Monroe.
4: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. French Open już bez Igi Świątek w dniu swoich 25 urodzin. Rozstawiona z trójką Polka przegrała w 4. rundzie z Martą Kostiuk z Ukrainy 5-7-1-6 po słabym meczu.
5: To nie jest tak, że trzymałam się idealnie w tych poprzednich meczach, tylko po prostu ta gra wystarczyła w pewnym sensie, no ale no dzisiaj faktycznie no nie czułam dobrze piłki na rakiecie. Zrobiłam tyle błędów, że nie dało się tego meczu wygrać, grając w ten sposób.
4: A dziś o awans do ćwierćfinału zagra Maja Chwanińska z francuską Diane Parry. To nie było dobre spotkanie, na pewno najsłabsze za kadencji Jana Urbana. Polscy piłkarze przegrali we Wrocławiu towarzyski mecz z Ukrainą 0-2. Zdaniem naszego kapitana, Roberta Lewandowskiego, nie było aż tak źle.
6: Wynik nie do końca odzwierciedla to, co było na boisku, bo wydaje mi się, że jakbyśmy czy w pierwszej połowie się inną ramkę, czy w drugiej, jak mieliśmy gdzieś tam, byśmy złapali kontakt, to pewnie spokojnie moglibyśmy jeszcze zremisować. Myślę, że Ukraińcy gdzieś minimalnie tą determinacją po prostu chyba wykorzystali więcej niż mieli i dlatego wygrali ten mecz.
4: Szansa na rehabilitację pojutrze. Polacy zagrają w Warszawie z Nigerią. Wieczysta Kraków po raz pierwszy w historii zagra w piłkarskiej ekstraklasie. W finale pierwszoligowych baraży zespół Kazimierza Moskala pokonał Chrobrego Głogów 2-1.
7: Jest to niesamowita rzecz, którą ten klub dokonał w przeciągu kilku lat. Awans do ekstraklasy to rzadko się spotyka i mnie cieszy osobiście to, że miałem w tym swój udział.
4: Zatem do ekstraklasy awansowały Wieczysta, Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Tytuł wraca do Kielc. Po trzyletniej przerwie to znów piłkarze ręczni Industrii są mistrzami Polski. W rewanżowym meczu finałowym Kielczanie po raz drugi pokonali broniącą tytuł Wisłę Płock, tym razem 36-27. Duński kolarz Jonas Vingegaard z drużyny Wisma Liza Bike został zwycięzcą 109. edycji wyścigu Giro d'Italia. Ostatni, 21. etap ze startem i metą w Rzymie wygrał po finiszu z peletonu Włoch Jonathan Milan. I jeszcze hokej. Finlandia po raz piąty została mistrzem świata. W finale turnieju Szwajcarii pokonała gospodarzy 1-0 po dogrywce. W meczu o brąz Norwegia sensacyjnie pokonała Kanadę 3-2 także po dogrywce.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Radio. Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 20 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
4: Po reklamie.
0: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne Radio 1 czerwca w poniedziałek, jest 7:15.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto, w Jeleniej Górze i Zgorzelcu, dealer marki Omoda i Jayco.
2: Witajcie mobile, dzisiaj w programie chińskie auta pod lupą polskich serwisów i czy można spać w samochodzie. Arek Włodarski, ruszamy.
1: Autoradio.
2: Spanie w kabinie w czasie postoju, podczas podróży bywa wygodnym i oszczędnym sposobem na odpoczynek, szczególnie w trakcie tych długich tras. Ale zanim się na to zdecydujemy, trzeba znać przepisy oraz wiedzieć, gdzie można legalnie się zatrzymać. Bo właśnie kluczowe znaczenie ma miejsce, w którym to zrobimy. Bo nie ma zakazu spania w aucie, ale samochodem nie można zatrzymać się byle gdzie. Postój jest niedozwolony na przykład na poboczach dróg przebiegających przez mosty, wiadukty, na poboczach autostrad, ekspresówek. Niedozwolone jest również wjeżdżanie do lasu, rezerwatów przyrody czy parków narodowych w celu biwakowania. Najbezpieczniejszy wybór do postoju to oczywiście publiczne parkingi, stacje paliw, jeśli jest taka możliwość, i popularne MOPy, czyli miejsca obsługi podróżnych, które często mają zaplecze sanitarne i gastronomiczne.
1: Aktualne przepisy.
2: Warto pamiętać, że na parkingach prywatnych, przy galeriach handlowych czy w niektórych strefach miejskich mogą obowiązywać dodatkowe regulaminy. W takich miejscach nocowanie w aucie może być zabronione lub wymagać zgody zarządcy. A jak jest w innych krajach? No jest dość restrykcyjnie, choć zróżnicowanie. W Niemczech czy Austrii dopuszcza się krótkotrwały odpoczynek w aucie, zwykle ograniczony do jednej nocy w danym miejscu. Bardziej restrykcyjne zasady obowiązują m.in. w Belgii, Holandii czy części krajów południowych Europy, gdzie spanie w samochodzie poza wyznaczonymi kempingami lub specjalnymi strefami jest zabronione i grozi wysokim mandatem i odholowaniem auta. Planując podróż po Europie, warto wcześniej sprawdzić lokalne przepisy. Różnice między krajami są spore i mogą realnie wpłynąć na organizację naszego noclegu, jeśli takowy będziemy chcieli sobie zafundować w aucie. Teraz chińskie samochody pod lupą polskich serwisów.
1: Porady ekspertów.
2: Chińskich aut jest coraz więcej na naszych drogach, kuszą bogatym wyposażeniem, mocnymi silnikami oraz często znacznie niższymi cenami od konkurencji. Najwięcej pytań budzi trwałość i niezawodność popularnych Chińczyków. Według ekspertów Profi Auto na razie nie ma sygnałów wskazujących na ponadprzeciętną awaryjność aut z państwa środka. Wiele osób zainteresowanych kupnem takich pojazdów pyta o dostępność części. Do najpopularniejszych modeli są dostępne, choć nie zawsze od ręki. Na niektóre zamówienia trzeba czekać tygodniami, ale uwaga, nie dotyczy to wyłącznie chińskich producentów. Warto rozróżnić marki na te dopiero wchodzące na nasz rynek z tego państwa oraz od tych, które zdążyły się już zadomowić i zbudować odpowiednie struktury. W przypadku tych drugich, takich jak BYD, MG Omoda czy Jayco, będzie zdecydowanie łatwiej o części.
1: Autoradio.
2: Do tego chińskie auta mają proste konstrukcje, przynajmniej w wersjach spalinowych. Jak mówią mechanicy, podzespoły pochodzą od uznanych dostawców, a jeden silnik często trafia do kilku modeli. Jeśli pojawia się wersja hybrydowa, to przeważnie jest oparta na tej samej jednostce benzynowej. Zaletą chińskich aut jest niewielka liczba wersji. Nie różnią się istotnie samochody między sobą, nie ma wielu wariantów reflektorów na przykład czy zawieszenia. To upraszcza logistykę i dostępność części. Problemem pozostaje ograniczona liczba zamienników. Te, które są, to głównie są chińskie. Analizując asortyment magazynowy, widać, że podstawowy przegląd okresowy popularnego chińskiego auta można dziś bez problemu wykonać na własną rękę w serwisie niezależnym nawet. Dostępne są filtry, klocki i tarcze hamulcowe oraz elementy układu zawieszenia. Dziękuję, dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
3: Wiosna.

0: na jednej z dzikich plaż.
1: Muzyczne radio.
0: Zespół Rotary, to poniedziałek, Muzyczne Radio, to już czerwiec, pierwszy dzień czerwca. Dzisiaj urodziny obchodzi m.in. Artur Gadowski, kończący 59 lat, wokalista muzyk m.in. zespołu Ira. 52 lata z kolei kończy Kanadyjka Alanis Morissette, która jest najlepiej debiutującą artystką świata. Jej pierwsza międzynarodowa płyta Jagged Little Pill sprzedała się w nakładzie ponad 33 milionów sztuk. Płyta została wydana w 1995, potem w 1996 na singlu wydano m.in. piosenkę Ironic z tego albumu. No to Alanis musiała mieć wtedy jakieś 20 parę, 22 lata. Dziś kończy 52 lata.

0: Radio. Reklama.
1: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam. Dotacjusz.
1: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
4: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
7: Od 14 do 16 stopni wskazują dolnośląskie termometry. Popołudnie nie tak ciepłe jak ostatnie majowe dni. Dzisiaj z temperaturą dochodzącą do 21-22 stopni. Umiarkowany wiatr będzie wiał z kierunków północno-zachodnich, północnych.
6: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
8: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: W pierwszej części dnia chmury, miejscami jeszcze opady deszczu, głównie w południowej i południowo-wschodniej części regionu. Później pogoda powinna się poprawić. Na Śnieżce mamy teraz 7 stopni. Powietrze na Dolnym Śląsku jest dzisiaj czyste. Czas na raport regionalny. Jacek Rogulski.
9: Dzień dobry. Joanna Uciechowska, mama 24-letniej Polki, która w Chinach leży w śpiączce w szpitalu, dzisiaj wylatuje do Chin specjalnym samolotem MON z medykami wojskowymi. W niedzielę wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w mediach, że specjalny samolot MON przewiezie chorą studentkę do Polski. Przypomnijmy, Klaudia Uciechowska to 24-letnia studentka z Wałbrzycha, która uczy się w Kamiennej Górze. Z mamą Klaudii rozmawiał Andrzej Pawlukiewicz.
10: Klaudia w dalszym ciągu jest nieprzytomna, nie odzyskała przytomności. W dalszym ciągu ma zapalenie płuc. W tej chwili ma zapalenie mózgu. Zrobił jej się ropień przy wątrobie, więc jest stan zapalny w jamie brzusznej. Niestety pojawiła się zakrzepica na obu kończynach, a ostatnio, ponieważ nie można jej podawać leków przeciwzakrzepowych ze względu na jej ogólny stan zdrowia, więc wszczepiono jej filtry do żyły głównej. Myśmy zbierali na to środki, na transport medyczny, prywatnie. Są to środki, które w dalszym ciągu mamy i te środki zostają przeznaczone na dalsze leczenie Klaudii i opłaty przede wszystkim za szpital w Pekinie. My nie jesteśmy do końca rozliczeni w Pekinie w tej chwili. Mamy wpłacone 130 tysięcy złotych, ale dostałam informację, że koszt jej leczenia przekroczył 100 tysięcy dolarów. Więc te środki trzeba będzie uregulować. Wszystko, co zostaje przekazane na Się Pomaga, czyli tam, gdzie mamy tą zbiórkę i wszystko będzie szło na jej leczenie. Ja dostałam telefon z MON-u, że chcą pomóc w transporcie Klaudii do Polski, więc oczywiście wyraziłam na to zgodę, bo w te środki, które udało nam się zebrać wcześniej, pójdą na jej leczenie. Oni zajęli się wszystkim, zajęli się też znalezieniem szpitala dla Klaudii w Polsce, który ją przyjmie. Wszystkie zgody już załatwiał MON. Potrzebowaliśmy ich 13, ponieważ przez 13 państw będziemy lecieć. Jak dalej postępować, ja nie mam pojęcia, ja nie jestem lekarzem. Ja po prostu chciałabym dostać konkretne informacje od polskiego lekarza, jak wygląda jej stan, tak od A do Z, jakie są rokowania, co my możemy zrobić, bo na pewno Klaudia będzie wymagała teraz hospitalizacji na OIOM-ie, a później pewnie długiej rehabilitacji neurologicznej, no bo niestety przy zapaleniu mózgu, ja nawet nie wiem, czy ona, jeżeli się wybudzi, czy ona będzie mówić, czy ona będzie chodzić, czy zaczynamy wszystko od nowa.
9: I uzupełnijmy jeszcze, że Klaudia Uciechowska to 24-letnia studentka z Wałbrzycha, która uczy się w Chinach. W kwietniu w akademiku straciła przytomność i od tamtej pory jej stan się pogarsza. W całej Polsce prowadzona jest zbiórka na leczenie Klaudii, zwłaszcza że jej tato to emerytowany strażak zawodowy służący w Kamiennej Górze.
8: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
9: Teraz Wałbrzych i speleolodzy z Wałbrzyskiego Klubu Górskiego i Jaskiniowego, którzy ruszają z nową wyprawą w Góry Przeklęte na północy Albanii. Zespół pod egidą Fundacji Speleologia Polska zamierza pogłębić najgłębszą jaskinię tego kraju oraz zbadać nieodkryte dotąd jej części. Materiał Jacka Zycha.
5: Tak, w tym miejscu warto od razu zaznaczyć, że wałbrzyscy grotołazi wracają w rejon Doliny Valbon, aby kontynuować eksplorację jednego z najmniej zbadanych górskich obszarów Europy. Głównym celem tegorocznej wyprawy jest, jak już wspomnieliśmy, dalsza eksploracja jaskini Spella de Valbones, która aktualnie osiąga głębokość 725 metrów. Ekipa przeprowadzi również badania powierzchniowe w celu lokalizacji nowych otworów wejściowych. Na miejsce jadą eksperci z Polski oraz innych krajów europejskich.
11: Więc część badań, część materiału do badań dostarczamy my z terenu, gdzie po prostu tylko wytrawny speleolog jest się w stanie dostać. Natomiast oni prowadzą sobie badania powierzchniowe, na przykład badania dendrochronologiczne, badania mchu w tym roku będą prowadzone, były badania nietoperzy, badania ślimaków. Oczywiście prowadzimy też badania lodu w jaskiniach, tego lodu, którego teoretycznie też tam być nie powinno, a jest.
5: To Łukasz Pokorski, członek ścisłego kierownictwa wyprawy speleologicznej do Albanii. Większość czasu w Albanii speleolodzy spędzą głęboko pod ziemią. Codzienne schodzenie i powrót na powierzchnię zajmowały już zbyt wiele czasu.
11: Założyliśmy podziemny biwak, wybudowaliśmy tam z kamieni platformę, postawiliśmy namiot. Normalnie tam mieszkamy, gotujemy, żyjemy i w tym momencie mamy na przykład na taką eksplorację 10 godzin dziennie, a nie 2 godziny dziennie, bo taki średni czas zejścia na biwak to było 4 godziny, wyjścia też 4 godziny. No, szybki zawodnik jest w stanie to zrobić na dół w półtorej, wyjść w 3 godziny, ale to mu wszystko pożera czas na eksplorację, a ona tutaj jest najważniejsza.
5: Trudne warunki pogodowe w wyższych partiach krasu ograniczają czas bezpiecznej pracy w jaskiniach wyłącznie do miesięcy letnich. Polscy badacze operują w rejonie Doliny Valbones od lat, systematycznie nanosząc na mapy kolejne metry podziemnych korytarzy. Rezultaty tegorocznych prac pomogą też określić rzeczywisty potencjał hydrologiczny całego masywu. Do tematu będę wracał. Jacek Zych, Muzyczne Radio.
9: A na koniec jeszcze wyjątkowo miła informacja. Międzynarodowy Dzień Dziecka to święto obchodzone na całym świecie. W Polsce i w wielu innych krajach Dzień Dziecka wypada 1 czerwca, czyli właśnie dzisiaj. To święto, które ma szczególne znaczenie. Cała uwaga skierowana jest na najmłodszych obywateli. To okazja do wspólnego świętowania, także refleksji nad prawami najmłodszych. Dzieci otrzymują prezenty od swoich rodziców i oby ich dzisiaj nie zabrakło. Wiele miast organizuje także festyny, pikniki i specjalne wydarzenia, a my wszystkim dzieciom z okazji ich święta życzymy mnóstwa zdrowia, uśmiechu i wspaniałych przyjaźni. Niech spełnią się dosłownie wszystkie wasze marzenia. Kolejny raport o 8:30.
8: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Hey, I'm Deep End and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Waiting for the summer. Cierpliwość, jeszcze 3 tygodnie i będzie lato. Dziś pierwszy dzień czerwca.
1: Ogłoszenie płatne.
0: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Wodnik informuje, że jutro w godzinach od 9 do 13 w związku z prowadzeniem prac na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody przy ulicy Bankowej 5/7 w Jeleniej Górze, to budynek KCM, dalej numery 8, 10, 12, 14, 14A, 16 i 18 przy ulicy Solnej 1, Szkolnej 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Za utrudnienia Spółka Wodnik przepraszam.
1: Ogłoszenie płatne. Reklama.
2: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas twoja praca ma znaczenie.
1: Po reklamie.
8: Poranek z muzycznym radiem.
9: Budzimy przebojowo.

0: Sylwia Grzeszczak w Muzycznym Radiu. Za 13 minut, godzina 8. Portfel.
1: Dzień dobry, to jest magazyn Portfel. Krzysztof Szwałek, zapraszam na informacje. Rosną oszczędności Polaków. Według NBP na koniec kwietnia trzymaliśmy już w bankach prawie 1,5 biliona złotych. To więcej niż wynosi zadłużenie rządu i samorządów. Pod uwagę brano środki zgromadzone na rachunkach bieżących, kontach oszczędnościowych i lokatach. Według ekspertów odkładamy, bo możemy. Pensje cały czas idą w górę. Bezrobocie jest niewielkie. Rosną też świadczenia społeczne. Co ważne, powiększa się różnica pomiędzy wartością depozytów a zadłużeniem gospodarstw domowych. Na koniec kwietnia nie sięgało ono 850 miliardów złotych. Oszczędności mamy więc o 160% więcej. To najwyższy wskaźnik od 27 lat. Pieniądze nie biorą się znikąd. Większość Polaków ciężko na nie pracuje. Eurostat pokazał właśnie najnowszy ranking narodów spędzających najwięcej czasu w pracy i znów jesteśmy w ścisłej czołówce. Tygodniowo na wykonywanie obowiązków zawodowych przeznaczamy 38,7 godziny, tyle samo co Bułgarzy, a w Europie wyprzedzają nas tylko Grecy. W bogatszych krajach zachodniej Europy pracuje się krócej. Na przykład Holendrzy przeznaczają na to średnio niespełna 32 godziny tygodniowo, a Duńczycy i Niemcy niecałe 34 godziny. Generalnie Europa pracuje dużo krócej niż 15 lat temu. Według analityków ma to związek ze starzeniem się społeczeństwa. 22 czerwca ruszy nabór do programu Mikroretencja. Właściciele domów jednorodzinnych będą mogli otrzymać dopłaty do inwestycji w instalacje do zbierania i wykorzystywania deszczówki. Program zapowiadano już wielokrotnie, ale termin startu pozostawał niewiadomą. W piątek Ministerstwo Klimatu ogłosiło, że dokładne zasady oraz wszystkie dokumenty zostaną dziś opublikowane na stronach wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Wsparcie obejmie koszty kwalifikowalne poniesione od połowy 2024 roku do końca przyszłego roku i może pokryć maksymalnie 90% wydatków na jedno przedsięwzięcie, nie więcej jednak niż 8 tysięcy złotych. Całkowity budżet programu Mikroretencja wynosi 173 miliony złotych.
2: Pora dla inwestora.
1: W piątek na warszawskiej giełdzie dominowali kupujący, wszystkie główne indeksy zakończyły dzień nad kreską. WIG20 zyskał 0,45% i ma 3687 punktów, a wynik byłby jeszcze lepszy, gdyby nie przecena kruka. Kurs wrocławskiej spółki spadło ponad 5%. Na rynku walutowym stabilnie, za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,25 zł, za dolara 3,65 zł, a za franka 4,66 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 4,91 zł, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 17,55 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek, do usłyszenia.
2: Portfel.
3: Muzyczne Radio.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Szukasz nowoczesnego ocieplenia dla twojego domu? Firma Celuloza Dolny Śląsk ociepli twoje poddasze, strop lub dom szkieletowy wdmuchiwaną wełną mineralną, drzewną lub celulozą. Zadzwoń 500 305 123 lub wejdź na www.123ocieplenia.pl.
2: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
3: Zapraszam. Dotacjusz.
2: Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
1: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.com.pl.
4: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: Ósma.
1: Czas na wiadomości.
6: Trwa usuwanie skutków sobotniej trąby powietrznej na Opolszczyźnie. Potem zarzuty za napaść na nastolatka w centrum Krakowa i dzieci o pozytywnym myśleniu.
7: Trzeba się uśmiechać.
6: I to nie tylko 1 czerwca. Marcin Krzemiński, zerwane dachy i powalone drzewa. Potężna nawałnica spustoszyła wieś Balcerzowice w województwie opolskim. Strażacy wciąż usuwają skutki żywiołu, który w sobotę przeszedł nad gminą Ujazd. Jak informuje starszy brygadier Piotr Zdziechowski, nawałnica uszkodziła 18 budynków, w tym 11 domów mieszkalnych.
8: Z tych 11 budynków właśnie te 5 wymagały zabezpieczenia plandekami. Natomiast z dwóch budynków powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie pozwolił przebywać w tych dwóch budynkach. Mieszkańcy, rodziny, które zamieszkiwały te budynki mieszkalne, one udały się do swoich rodzin. Miały już zabezpieczone mieszkania u najbliższych już w sobotę.
6: Dziś rozpocznie pracę komisja szacująca straty. Przypomnę, że dziś też w większości kraju możliwe silne burze. Nie dotkną tylko zachodu i północno-wschodniej Polski. Są zarzuty za atak na 12-letniego ucznia w centrum Krakowa. Na klatce schodowej kamienicy na chłopca wracającego ze szkoły rzucił się 32-letni mężczyzna. Dziecko głośnym krzykiem spuszyło napastnika. Następnego dnia policja zatrzymała sprawcę. W niedzielę został przesłuchany, potwierdza Iwona Szelichiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji.
9: Usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego. Został on również skierowany na obserwację do szpitala.
6: Za naruszenie nietykalności cielesnej grozi kara do roku więzienia. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko wójtowi Jedlińska koło Radomia. Według śledczych Kamil D. miał żądać od dyrektorów podległych mu jednostek pieniędzy na prezenty dla prominentnych polityków. Gotówka zamiast na upominki miała jednak trafiać do jego kieszeni. W sumie według śledczych miał przyjąć około 12 tysięcy złotych. Kamil D. nie przyznaje się do winy, twierdzi, że go pomówiono, grozi mu do 10 lat więzienia. Ebola rozszerza się coraz bardziej poza Afrykę. Pierwszy pacjent z objawami po wizycie w Demokratycznej Republice Konga trafił właśnie do szpitala w São Paulo w Brazylii. Kolejny jest izolowany w Austrii. Wirus trafił też do Australii. Z tego powodu lotniska zaczęły kontrolować turystów. USA, które organizują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, zakazują wjazdu tym, którzy w ostatnim czasie byli w Afryce Środkowej. Światowa Organizacja Zdrowia jednak wciąż uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą. To 1 czerwca, dziś Dzień Dziecka. Jak już mówiliśmy, warto wsłuchiwać się w opinie najmłodszych, także te, w których wydawałoby się, że wymagane jest doświadczenie życiowe.
4: Wiecie, co to znaczy myśleć pozytywnie?
5: Na przykład ktoś sobie pomyślił, że jutro będzie jednorożec tęczowy, no i że będzie.
10: Że na przykład ktoś myśli, że mu się uda ładny rysunek i udał mu się.
7: Trzeba się uśmiechać.
6: No właśnie, najlepsze są proste rozwiązania. Jak pozytywnie myśleć, podpowiadały przedszkolaki z miejskiej czwórki w Giżycku.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Jeśli to miał być sprawdzian przydatności nowych piłkarzy do kadry, to należy im się dwuja. Polska przegrała towarzyski mecz z Ukrainą we Wrocławiu 0-2. Jan Urban sprawdził aż 20 zawodników. W kadrze zadebiutowali Kacper Potulski, Oskar Wójcik, Norbert Wojtuszek i Mateusz Żukowski. Biało-czerwoni zagrali jednak słabo. Spróbujemy się odkuć w środę w Warszawie, mówi pomocnik Piotr Zieliński.
12: Jeszcze jest ten ostatni sparing, na który trzeba wydobyć energię, trochę radości z tej gry i żebyśmy dobrze zamknęli ten sezon.
11: Pojutrze Polacy zagrają towarzysko z Nigerią. To jeszcze na krótko wrócę do sobotniego finału Ligi Mistrzów, w którym Paris Saint-Germain pokonało w rzutach karnych Arsenal Londyn. UEFA wybrała wczoraj najlepszego piłkarza rozgrywek. Został nim pomocnik PSG, Gruzin Chwicza Kwaratskhelia. Już tylko jedna Polka została w grze o tytuł na kortach Rolanda Garrosa i nie jest to Iga Świątek, która wczoraj przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7 i 1-6. Szansę na ćwierćfinał zachowała jedynie Maja Chwalińska, która dziś zagra z francuską Diane Parry. W pozostałych dzisiejszych meczach czwartej rundy Anastazja Potapowa zagra z Anną Kalińską, Madison Keys z Dianą Schneider, a Aryna Sawalenka z Naomi Osaką. W drugim tygodniu turnieju nie ma już żadnego z poprzednich zwycięzców i zwycięzczyń tego wielkoszemowego turnieju. Industria Kielce odzyskała Mistrzostwo Polski w Superlidze Piłkarzy Ręcznych. Po dwuletniej dominacji Orlen Wisły Płock w finale Industria dwukrotnie pokonała nawciarzy. Wczoraj przed własną publicznością 36-27. Brawa dla naszych rywali, to dzięki nim jesteśmy jeszcze lepsi, mówi trener Industrii Krzysztof Lijewski.
13: Dzięki dobrej postawie Orlen Wisły Płock w ostatnich sezonach zrozumieliśmy, że żeby wygrać, odzyskać tytuł, trzeba zrobić coś więcej. Chłopaki zrobili kawał wspaniałej, ciężkiej roboty, nie tylko w meczu. To są treningi, to są godziny rozmów, analizy wideo.
11: Zespół z Kielc wywalczył Mistrzostwo Polski po raz 21. Zastal Zielona Góra zagra w wielkim finale koszykarskiej Ekstraklasy. Zespół, który do fazy play-off dostał się poprzez dodatkowe eliminacje, pokonał w półfinale Arkę Gdynia 3-0. O złoto Zastal zagra z drużyną z Warszawy, ale jeszcze nie wiadomo którą, bo rywalizacja Legii z Dzikami się jeszcze nie skończyła. Legia prowadzi 2-0, a dziś mecz numer 3 w hali Dzików.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
3: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelofit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów Krivit 50 zł taniej 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Po reklamie.
0: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dziecka, pierwszy dzień czerwca, Muzyczne Radio, poniedziałek, 18 minut po godzinie 8. Wspominaliśmy już dzisiaj o czerwcowych urodzinach Artura Gadowskiego, Alanis Morissette, którzy przyszli właśnie na świat 1 czerwca, ale 1 czerwca, 79 lat temu, urodził się też Ronnie Wood, gitarzysta, basista w zespołach The Jeff Beck Group, w grupie The Faces, no i oczywiście od roku 1975 z grupą The Rolling Stones. Ronnie Wood urodzony w 1947 roku, w 1959, a więc 67 lat temu, urodził się z kolei Alan Wilder, który na początku lat 80. dołączył do grupy Depeche Mode, klawiszowiec, który zastąpił w zespole Vince'a Clarka, który rozstał się z zespołem w połowie lat 90. z kolei. Simon Gallup też się rozstawał z grupą The Cure, na szczęście do niej wracał. Współzałożyciel zespołu, basista w zespole The Cure, przyszedł na świat w 1960, a więc kończy dziś 66 lat. The Cure zresztą już niedługo, tego lata, na początku lipca, z występem w Polsce, w Gdyni, na Openerze. A Muzyczne Radio przypomni dziś dość nietypowy utwór grupy The Cure z albumu Faith, utwór, w którym oprócz perkusji słychać tylko basy, bo na gitarach basowych zagrali zarówno wokalista Robert Smith, wykorzystując świetnie brzmiący i dzisiaj po 45 latach efekt, jak i właśnie Simon Gallup, basista kończący dziś 66 lat.

0: Summer, grupa The Cure, w 66. urodziny basisty Simona Galapa.
1: Wiosna w muzycznym radiu.
2: Hey Poland, we are Rad City and you're listening to Muzyczna Radio. They really love music.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Burmistrz gminy i miasta Gryfów Śląski zaprasza na Quizonalia 2026. W sobotę 6 czerwca rozpoczynamy 15 biegiem gryfitów i paradą ulicami miasta. Huczne otwarcie o 19:00. W strefie koncertowej wystąpią Kubańczyk.

0: Gotowanie na wielkiej patelni, Janusz Łuczak z zespołem oraz koncert z okazji 45-lecia zespołu Lombard. Patronat Muzyczne Radio.
1: Zapraszam, Daniel Koko, burmistrz gminy i miasta Gryfów Śląski.
2: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowy o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
6: Strefa opadów przesuwa się na południowy wschód. Pada teraz jeszcze m.in. na ziemi kłodzkiej. Za jakiś czas pogoda powinna się poprawić, powinno zrobić się ładniej z temperaturą, która ma po południu dochodzić do 21-22 stopni. Umiarkowany wiatr będzie wiał z kierunków północnych.
5: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
7: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Raport regionalny, Jacek Rogulski.
8: Prokuratura rejonowa w Zgorzelcu prowadzi śledztwo przeciwko 51-letniemu mieszkańcowi powiatu zgorzeleckiego, który jest podejrzany o przywłaszczenie znalezionych pieniędzy w kwocie bagatela około miliona złotych.
9: Do zdarzenia doszło 18 maja na ulicy Łużyckiej w Zgorzelcu. Jak ustalili śledczy, podczas przewożenia gotówki z pojazdu konwojowego wypadł worek zawierający blisko milion złotych. Jak informuje rzecznik prasowa prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze Ewa Węglarowicz-Makowska,
10: podczas przewożenia środków pieniężnych konwojenci zgubili jeden worek z pieniędzmi. Nie zauważyli tego faktu, pojechali dalej.
9: Według śledczych przejeżdżający drogą 51-latek zatrzymał samochód, zabrał worek z pieniędzmi i odjechał.
10: Drogą przejeżdżał mężczyzna, który zatrzymał swój samochód, zabrał worek z pieniędzmi do samochodu i odjechał z miejsca zdarzenia. Nie przewiózł tych pieniędzy do siedziby policji czy też do biura rzeczy znalezionych, ale po prostu przywłaszczył je.
9: Po działaniach operacyjnych policji i prokuratury mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut
10: przywłaszczenia znalezionych pieniędzy w łącznej kwocie około 1 miliona złotych. Ten czyn zagrożony jest karą do 1 roku pozbawienia wolności.
9: Podejrzany nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec niego poręczenie majątkowe w wysokości 50 tysięcy złotych. Śledczy nie ujawniają szczegółów jego wersji wydarzeń.
10: On został przesłuchany w charakterze podejrzanego, nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, złożył wyjaśnienia. Wobec niego prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 50 tysięcy złotych. Ten człowiek nie był wcześniej karany sądownie.
9: Do tej pory nie odzyskano utraconych pieniędzy, a prokuratura kontynuuje czynności, które mają wyjaśnić wszystkie okoliczności sprawy i doprowadzić do odnalezienia miliona złotych. Jelenia Góra, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
8: Jubileusz 50-lecia świętowali ratownicy Grupy Karkonoskiej GOPR. Z tej okazji w ostatnią sobotę przy dolnej stacji wyciągu na Szrenice w Szklarskiej Porębie powstało niecodzienne górskie miasteczko. Atrakcji nie brakowało, były m.in. pokazy, warsztaty oraz edukacyjne panele. Jubileusz połączony z obchodami Dnia Dziecka był także okazją do podziękowań za służbę, odwagę i codzienną gotowość niesienia pomocy w górach, mówi Dawid Wiewiórski, ratownik GOPR.
11: 50 lat minęło, można powiedzieć, że bardzo szybko wszystko się pozmieniało w ciągu tych 50 lat, cała technologia poszła naprzód, a my jako grupa, która nie tylko ratuje, ale również edukuje ludzi, bo bardzo zależy nam na tej edukacji jednak, ponieważ góry są naszym wspólnym dobrem, postanowiliśmy z okazji naszego jubileuszu 50-lecia zrobić piknik Miasteczko Górskie, które udało nam się również zrealizować dzięki pozyskaniu funduszy z projektu Interreg, a dodatkowo połączyliśmy swoje siły ze szklarsko-porębiańskim Moksialem, dzięki któremu mamy również Dzień Dziecka, także te dwie imprezy dzisiaj dzisiaj tutaj w Szklarskiej Porębie mają swój bieg, mają swój tor i my się bardzo cieszymy, że Państwo jesteście z nami.
4: Bardzo cieszymy się, że możemy to robić wspólnie z GOPR-em. Anita Kaczmarska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej. Taka górska, fajna atmosfera i energia dla najmłodszych również. GOPR zapewnia to, co istotne, czyli wszystkie kwestie związane z bezpieczeństwem i mnóstwo naprawdę fantastycznych rzeczy, a my to, co dla dzieciaków najistotniejsze, a więc mnóstwo dobrej zabawy. Te imprezy plenerowe w Szklarskiej Porębie mają tę wyższość nad wszystkimi innymi, że zawsze jesteśmy w pięknym miejscu w Szklarskiej Porębie. Jak słońce świeci, tak jak dzisiaj lekko wieje wiaterek, to po prostu wszystkim dopisują humory.
12: Bardzo nam się podoba, jak najbardziej, ale zaczynamy dopiero pod górkę, jedną, drugą przyszłyśmy na piechotę. Dużo fajnych miejsc, które trzeba będzie teraz zaliczyć, więc już zmykamy.
8: Na koniec zmieniamy temat. Coraz dłużej przebywamy na zwolnieniach lekarskich. Przeciętna długość zaświadczenia lekarskiego wyniosła 11 dni, a otrzymał je statystycznie co drugi Polak ubezpieczony w ZUS. Mieszkańcy Dolnego Śląska chorowali w 2025 roku przez blisko 18,5 miliona dni, informuje Iwona Kowalska-Matis, rzecznik Dolnośląskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
13: W ubiegłym roku spędziliśmy na zwolnieniach lekarskich 290 milionów dni. Jeżeli te 290 milionów dni spróbujemy sobie przeliczyć na lata, to wtedy wyjdzie, że w ubiegłym roku na zwolnieniach lekarskich spędziliśmy 795 tysięcy lat.
8: A liczby są jednak niesamowite. Czy chorujemy, czy po prostu chodzimy na zwolnienia? Pewnie jedno i drugie. Kolejny raport o 9.30, a przed nami prognoza pogody w Karkonoszach.
14: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Pogoda w górach.
15: Dzień dobry Państwu. Ze stacji centralnej GOPR w Jeleniej Górze mówi ratownik dyżurny Maryk Barzak. Wysoko w górach temperatura dość niska, bo w granicach 5-6 stopni. Wiatr północny, taki dość nieciekawy, bo to chłodny wiatr, nawet do 14 metrów na sekundę. Niestety sama grzbiet góry jest pokryty mgłą, widzialność ograniczona do 30 metrów. W tej chwili drobne opady deszczu, które nie będą przeszkadzać, ale w nocy padało, więc te szlaki mogą być mokre. Miejscami może być ślisko na kamieniach ze względu na wilgoć i trzeba będzie uważać. Natomiast w miejscowościach podgórskich, w granicach 13 stopni, to na pewno się będzie zwiększać. Tego wiatru nie odczujemy, niestety pełne zachmurzenie. Tam gdzieś drobne opady przelotne deszczu też występują. Szlaki będą na pewno mokre, bo po nocy, szczególnie w takich leśnych terenach, gdzie zwiększa wilgoć niż poprzednia. W tych odkrytych terenach, ponieważ nie było dużo opadów i jest sucho, ale ten deszczyk nam się przyda. I ogólnie zapraszamy w góry, tak jak na co dzień, tylko odpowiednio się przygotować. Dziękuję.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
16: Hello Poland, I'm Paweł Styla and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiamo 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Portfel. Dzień dobry, to jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, zapraszam na informacje. Rosną oszczędności Polaków. Według NBP na koniec kwietnia trzymaliśmy już w bankach prawie 1,5 biliona złotych. To więcej niż wynosi zadłużenie rządu i samorządów. Pod uwagę brano środki zgromadzone na rachunkach bieżących, kontach oszczędnościowych i lokatach. Według ekspertów odkładamy, bo możemy. Pensje cały czas idą w górę. Bezrobocie jest niewielkie. Rosną też świadczenia społeczne. Co ważne, powiększa się różnica pomiędzy wartością depozytów a zadłużeniem gospodarstw domowych. Na koniec kwietnia nie sięgało ono 850 miliardów złotych. Oszczędności mamy więc o 160% więcej. To najwyższy wskaźnik od 27 lat. Pieniądze nie biorą się znikąd, większość Polaków ciężko na nie pracuje. Eurostat pokazał właśnie najnowszy ranking narodów spędzających najwięcej czasu w pracy i znów jesteśmy w ścisłej czołówce. Tygodniowo na wykonywanie obowiązków zawodowych przeznaczamy 38,7 godziny, tyle samo co Bułgarzy, a w Europie wyprzedzają nas tylko Grecy. W bogatszych krajach zachodniej Europy pracuje się krócej, na przykład Holendrzy przeznaczają na to średnio niespełna 32 godziny tygodniowo, a Duńczycy i Niemcy niecałe 34 godziny. Generalnie Europa pracuje dużo krócej niż 15 lat temu. Według analityków ma to związek ze starzeniem się społeczeństwa. 22 czerwca ruszy nabór do programu Mikroretencja. Właściciele domów jednorodzinnych będą mogli otrzymać dopłaty do inwestycji w instalacje do zbierania i wykorzystywania deszczówki. Program zapowiadano już wielokrotnie, ale termin startu pozostawał niewiadomą. W piątek Ministerstwo Klimatu ogłosiło, że dokładne zasady oraz wszystkie dokumenty zostaną dziś opublikowane na stronach wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Wsparcie obejmie koszty kwalifikowalne poniesione od połowy 2024 roku do końca przyszłego roku i może pokryć maksymalnie 90% wydatków na jedno przedsięwzięcie, nie więcej jednak niż 8 tysięcy złotych. Całkowity budżet programu Mikroretencja wynosi 173 miliony złotych.
1: Pora dla inwestora.
0: W piątek na warszawskiej giełdzie dominowali kupujący, wszystkie główne indeksy zakończyły dzień nad kreską. WIG20 zyskał 0,45% i ma 3687 punktów, a wynik byłby jeszcze lepszy, gdyby nie przecena kruka. Kurs wrocławskiej spółki spadło ponad 5%. Na rynku walutowym stabilnie, za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,25 zł, za dolara 3,65 zł, a za franka 4,66 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 4,91 zł, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 17,55 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.

10-9 Zbyszek Deka ode mnie na pożegnanie. Dzisiaj coś z płyty, która obchodzi dziś urodziny. Ukazała się 1 czerwca roku 1999 i była zresztą debiutancką płytą Dido. Chodzi o album No Angel, który rozpoczynał się od utworu Here With Me. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Pozdrawiam.

0: W atrakcji wstęp wolny zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festival Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 9:00.
2: Czas na wiadomości.
4: Głód, którego nie widać. Za chwilę o tym, jak odżywiają się dzieci. Potem akcja dogaszania po ogromnym pożarze w powiecie wołomińskim i siedziba policji w domu narodzin Adolfa Hitlera. Marcin Krzemiński. Dziś Dzień Dziecka, święto radosne, ale przy okazji warto przytoczyć też mniej wesołe dane. Prawie co czwarte dziecko nie ma ze sobą w szkole nic na drugie śniadanie, wynika z raportu pod nazwą Ukryty głód dzieci Federacji Polskich Banków Żywności. Michał Helwak, współautor raportu, mówi, że chodzi o niedożywienie jakościowe, o głód, którego nie widać.
5: Dzisiaj głód oznacza raczej właśnie jedzenie niskiej jakości i sytuację, w której brzuch jest pełen, ale organizm nie jest właściwie odżywiony, bo nie dostaje właściwych składników odżywczych, które są potrzebne do budowy ciała i do poprawnego, zdrowego funkcjonowania.
4: W badaniu ankietowym przeprowadzonym w szkołach podstawowych w całym kraju wzięło udział blisko 1000 dzieci. Od środy rowerzyści kierujący hulajnogą elektryczną w wieku do 16 lat będą musieli używać podczas jazdy kasków ochronnych, przypomina policja. Mandat za jazdę bez kasku zapłacą opiekunowie. Z badań wynika, że stosowanie kasku przez rowerzystów zmniejsza ryzyko śmiertelnych urazów głowy o ponad 70%, w przypadku użytkowników hulajnóg o ponad 40%. Strażacy na Mazowszu dogaszają miejsca po pożarze lasu w powiecie wołomińskim. Ogień przed weekendem objął tam około 300 hektarów lasu. Akcja koncentruje się na dogaszaniu zarzewi ognia, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik prasowy Mazowieckiej Straży Pożarnej.
6: Każde miejsce, gdzie pojawia się wyższa temperatura, pojawia się dym, musimy przelać, zmineralizować tą warstwę gleby, aby mieć pewność, że to miejsce nie będzie powodem do wznowienia pożaru. Pogoda niestety strażakom nie do końca sprzyja z uwagi na to, że cały czas nie mamy opadów deszczu. Pojawia się wiatr, który może rozpalać, rozniecać te drobne ogniska pożaru.
4: W sumie w tej ogromnej akcji brało udział 1500 strażaków, policji, leśników oraz żołnierzy. Odbudowa lasu potrwa wiele lat. Nieważne. Niedzielne referendum w sprawie odwołania burmistrz Krzyża Wielkopolskiego. Choć za odwołaniem Marty Kubiak opowiedziała się większość z blisko 1700 głosujących, to aby referendum było ważne, powinno w nim uczestniczyć blisko 1900 osób. W domu, w którym urodził się Adolf Hitler, będzie mieścić się komenda miejska policji. Tak zdecydowało austriackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Na remont budynku w miasteczku Braunau przy granicy z Niemcami wydano prawie 20 milionów euro. Media krytykują decyzję, bo ich zdaniem banalizuje i neutralizuje pamięć. Pojawił się nawet żart, gdy na urodziny Hitlera przemaszerują przed jego domem neonaziści. Policja już tam będzie. Oficjalne otwarcie siedziby policji w domu, w którym urodził się Hitler, zaplanowano na połowę lipca.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Maja Chwalińska zagra dziś o ćwierćfinał French Open. Nasza tenisistka po raz pierwszy w karierze doszła tak daleko w wielkoszumowej rywalizacji. Jej rywalką na centralnym korcie będzie reprezentantka gospodarzy Diane Parry. Rywalka w zasięgu, choć niewygodna, mówi Chwalińska.
8: Ona też gra świetny tenis i bardzo fajnie się na to patrzy. Jednoręczny backhand, myślę, dużo slice'a, bardzo ciekawy też dla oka, więc na pewno to będzie bardzo dla mnie duże wyzwanie.
7: Polka zagra drugi mecz na centralnym korcie, a o 11:00 wyjdą na niego Włoch Fabio Cobolli i Amerykanin Zakarii Sfajna. Z turnieju w czwartej rundzie odpadła wczoraj Iga Świątek po porażce z Ukrainką Martą Kostiuk. Bezbarwny występ piłkarskiej reprezentacji Polski w towarzyskim meczu we Wrocławiu. Biało-czerwoni przegrali z Ukrainą 0-2. Muszę sprawdzać nowych zawodników, mówi selekcjoner Jan Urban.
9: Musimy brać pod uwagę to, że tych rotacji musi być dużo i tak będzie w kolejnym spotkaniu. Ja muszę się dowiedzieć, na kogo mogę liczyć, stąd też i debiuty, ale również minuty dla tych, którzy w eliminacjach grali mniej. Nie byli niektórzy zawodnicy, nawet ci z podstawowego składu w swojej najwyższej dyspozycji i to było widać jak na dłoni.
7: Może lepiej będzie pojutrze, w Warszawie zagramy z Nigerią. 6 lat temu grali w klasie okręgowej, za 2 miesiące zadebiutują w Ekstraklasie. Wieczysta Kraków pokonała w finale pierwszoligowych baraży Chrobrego Głogów 2-1 i awansowała do elity po raz pierwszy w swojej historii. Warszawa zamienia się od dziś w stolicę koszykówki w tej ulicznej odmianie 3-3. Pod Pałacem Kultury i Nauki rozpoczynają się Mistrzostwa Świata, mówi kapitan naszej kadry Przemysław Zamojski.
1: Nigdy bym się nie spodziewał, że będziemy mieli okazję rozgrywać największy turniej u nas w kraju, w samym centrum naszej stolicy, także przepiękna chwila przed nami. Liczymy, że kibice licznie przyjdą nas wspierać, będą nas dopingować i przez ten cały tydzień będziemy mogli się cieszyć z sukcesów naszych polskich reprezentacji.
7: Dziś turniej rozpoczną Polki. O 18.55 zmierzą się z Madagaskarem, a o 20.45 z Czechami. Polacy do gry wejdą jutro, wieczorem czekają ich mecze z Mongolią i Łotwą.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio. Muzyczne radio. Kochamy muzykę.

0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
2: Na zakupy tu lecimy, mocno kasy tak lubimy.
3: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
0: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków. Perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.com.pl.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Mrozu i aura w muzycznym radiu, poniedziałek i pierwszy dzień czerwca, czyli dzień dziecka, także spędzamy go z muzycznym radiem. 17 minut po 9 mówimy wam dzień dobry i zapraszamy na nasz przedpołudniowy program. Z okazji właśnie Dnia Dziecka, poniedziałek i nowy miesiąc, a co w horoskopie, o tym już teraz.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Barany od rana może coś denerwować. Na szczęście ktoś sprawi, że odzyskają dobry humor. Byki, zapowiada się ciekawy dzień. Przestrzeganie zasad będzie głównym tematem do rozmyślań. Bliźnięta czeka bardzo pracowity dzień, ale za to gwiazdy wróżą powodzenie w finansach. Raki, świat nie będzie czekał i tylko na początku tygodnia stanie się nieco przychylniejszy. Lwy zechcą oderwać się choć na chwilę od codzienności, warto porzucić sztywne ramy. Panny, czeka dziś ciekawy dzień, siła przebicia przyniesie wiele niespodziewanych zysków. Wagi, rano mogą czuć się słabawo, po południu poczują przypływ sił i wybiorą się na zakupy. Skorpiony, chodzić będą dziś własnymi ścieżkami i najlepiej nie wchodzić im w drogę. Strzelcy z niechęcią podejmą się nowych spraw, jeśli się da, spróbują zapomnieć o pracy. Koziorożce zechcą zerwać z nudą i w każdej sytuacji zaznaczyć swoją niezależność. Wodniki nie powinny bać się nowych wyzwań. Wkrótce okaże się, że warto było komuś pomóc. A ryby od samego rana mogą czuć się trochę przestraszone ilością zaplanowanych obowiązków. Mamy pierwszy dzień czerwca, jak wspomniałem, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Dziś w Polsce obchodzimy także Dzień Bez Alkoholu i Święto Służby Ruchu Lotniczego. Imieniny obchodzą Jakub, energiczny, kulturalny, z wielką ogładą. Konrad jest odważny i śmiały, potrafi doradzić, a Magdalena wnikliwa. To zdecydowanie dyplomatka. Osoby urodzone 1 czerwca są przyjazne i uprzejme. Zazwyczaj są to osoby ambitne. Nie brakuje im dobrych pomysłów, które jednak nie zawsze potrafią należycie zrealizować. Lubią podróże i wędrówki i wszelkiego rodzaju zmiany miejsc pobytu. Szczęśliwa cyfra 7, kamień, szlachetny diament, a sprzyjający znak zodiaku to skorpion.
1: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.
0: Na 1 czerwca to już będzie nam się zawsze i wszędzie kojarzył z Dniem Dziecka i oczywiście z bardzo mocno zbliżającymi się wakacjami, więc troszkę nawet i letnio-wakacyjnie dziś pogramy.
2: Hi, this is DJ Bobo and you're listening to Muzyczne Radio. They do love music.

0: Reklama.
1: O tym, że konto w banku może i powinien mieć każdy dorosły, nie trzeba nikogo przekonywać. Ale mało osób wie, że własne konto w banku mogą mieć także dzieci. I to już od pierwszego dnia po urodzeniu. W naszym studiu jest Przemysław Przybylski, ekspert banku Crédit Agricole.
2: Kłaniam się, dzień dobry.
1: To na początek. Po co dziecku konto bankowe?
2: Istnieją takie trzy kluczowe powody, dla których warto założyć konto bankowe dla dziecka. Po pierwsze, edukacja. Uczymy dziecko od najmłodszych lat, czym jest bank, czym jest pieniądz i jak tym pieniądzem zarządzać. Po drugie, bezpieczeństwo, czyli kontrola wydatków przez rodziców. A trzeci aspekt, który wyszedł z naszych badań, to obawa dzieci przed płaceniem gotówką. Dzieci się tego boją i dlatego właśnie warto założyć im konto z kartą, żeby mogły płacić kartą, a nie gotówką.
1: A jakie trzeba spełnić warunki, żeby założyć konto dla dziecka w Crédit Agricole?
2: Do utworzenia takiego konta w Crédit Agricole, nazywamy je kontem dla ciebie junior, trzeba być posiadaczem konta dla dorosłego. Potrzebny będzie także dokument tożsamości dziecka. Może to być dowód osobisty, paszport czy nawet legitymacja szkolna, ewentualnie akt urodzenia dziecka. To wszystko załatwia się w placówce bankowej. Nie można otworzyć konta dla dziecka zdalnie. A warto dodać, że teraz mamy taką specjalną promocję, w której za otwarcie konta i aktywne używanie karty dziecko dostaje od banku 100 zł na start i do 12 biletów do kina Cinema City w ciągu roku.
1: W jakim wieku musi być dziecko, żeby można mu było otworzyć konto junior?
2: Nie ma dolnej granicy wieku. Takie konto można otworzyć już dla niemowlaka, choć oczywiście formalnie właścicielem takiego konta zawsze będzie rodzic. Ale dziecko ma swoją niezależność. Po otwarciu konta dostaje swoją kartę debetową, którą może płacić w sklepach stacjonarnych i internetowych i wypłacać pieniądze z bankomatu.
1: Dziękuję bardzo. O kontach bankowych dla dzieci opowiadał Przemysław Przybylski z banku Crédit Agricole.
2: Dziękuję bardzo.
0: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
4: Minęła 9.30, na termometrach już teraz w okolicach 15 stopni. Dzisiaj zdecydowanie chłodniej w stosunku do weekendu, który właśnie minął. Przejaśnienie i rozpogodzenia są możliwe w godzinach popołudniowych. Przelotne opady deszczu na pewno teraz i w ciągu najbliższych kilku godzin. Temperatura maksymalna 21 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
5: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: A to już raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
1: A na początek rekordowe wyniki KGHM w pierwszym kwartale tego roku. Grupa kapitałowa spółki wypracowała ponad 3 miliardy 500 milionów zysku netto przy rekordowych przychodach sięgających niemal 12 miliardów złotych. Produkcja miedzi płatnej wzrosła rok do roku o 4% i wyniosła 176 tysięcy ton.
6: Jak podkreśla prezes KGHM Remigiusz Paszkiewicz, wyniki osiągnięto mimo wyjątkowo trudnego otoczenia gospodarczego.
7: Mieliśmy do czynienia z takimi poziomami niepewności i w niektórych obszarach również niestabilności rynkowej, nienotowane w zasadzie od kryzysu finansowego w 2008 roku.
6: Powiedział prezes KGHM. Na sytuację wpływały m.in. nowy konflikt zbrojny, wzrost cen gazu oraz wahania kursu dolara. Spółka wykorzystała jednak wysokie notowania metali szlachetnych, zwłaszcza srebra, którego jest drugim producentem na świecie.
7: Przede wszystkim bardzo rozsądna i ostrożna polityka sprzedażowa.
6: Tak prezes Paszkiewicz wyjaśnia działania firmy w okresie zwiększonej niepewności. KGHM ograniczył także koszty działalności. Gdy ceny gazu gwałtownie wzrosły, spółka czasowo wyłączyła własną energię gazową i przeszła na energię z sieci.
7: Uzyskując z tego powodu spore oszczędności, które w zasadzie skompensowały, bo zanotowaliśmy tylko minimalny wzrost kosztu czynników energetycznych w stosunku do pierwszego kwartału ubiegłego roku.
6: Efektem są najlepsze wyniki od lat. EBITDA grupy była ponad dwukrotnie wyższa niż rok wcześniej, a zysk netto wzrósł trzykrotnie. Przypomnijmy, EBITDA to wskaźnik pokazujący, jak rentowna jest podstawowa działalność spółki.
7: I te dwa poziomy to są rekordy nieosiągane przez grupę od roku 2014 i 2012. To jest to, co powiedziałem, że od ponad dekady KGHM jako grupa w całości z utrzymaną kontrybucją aktywów zagranicznych na niezmniejszonym poziomie od ponad dekady.
6: Powiedział Remigiusz Paszkiewicz, prezes KGHM. Lubin Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
1: Coraz bliżej wbicia pierwszej łopaty na budowie obwodnicy Złotoryi. Jak już informowaliśmy, umowa z wykonawcą została podpisana. Prace mają ruszyć już za kilka tygodni. To bardzo ważna i długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja, podkreśla Mateusz Masłowski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.
8: Bardzo ważna inwestycja, ponieważ po pierwsze wyprowadzi ona tranzyt i ciężki ruch z centrum miasta, a po drugie uwolni tereny inwestycyjne. Obwodnica będzie miała długość niespełna 4 km w ciągu nowej drogi. Będą trzy skrzyżowania, w tym dwa o ruchu okrężnym oraz jeden ciekawy obiekt inżynieryjny, czyli most na rzece Kaczawie.
1: Pierwszy odcinek będzie kosztował niespełna 44 miliony złotych. Wykonawca ma 36 miesięcy na oddanie drogi do użytku. W ostatnią sobotę w miejscowości Opawa w powiecie kamiennogórskim odbyła się impreza sportowa pod nazwą Patrol Graniczny. Od kilku lat na stadionie gromadzi się kilkuset biegaczy, rowerzystów oraz chodziarzy. Impreza jest kontynuacją biegu Wopisty, która na początku lat 2000 miała tu miejsce. Pomysłodawcą i organizatorem Patrolu Granicznego jest emerytowany oficer Wojska Polskiego Arkadiusz Dybiec, który z Urzędem Miasta w Lubawce zorganizował tegoroczną edycję.
9: Dystanse mamy 2, 22 km i 53 km do wyboru oczywiście i sposób pokonania trasy: wędrówka, bieg lub rower górski. Szczególnie osoby, które po raz pierwszy startują na tych trasach, szczególnie tej dłuższej, po powrocie na metę mówią często o tym, jak pięknie tu jest, jakie to są piękne krajobrazy. Ja porównuję to do Bieszczad, do Tatr, a myślę, że czasami warto spojrzeć i tak naprawdę chyba jest nawet nie może piękniej, to zależy kto co woli.
10: Dzień dobry, Małgorzata Tedzidłowice, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Współuczestniczymy oczywiście w organizacji 7. edycji biegu Patrol Graniczny w Opawie. Mamy 30 wolontariuszy. Uczniowie wzięli udział w zbiórce pieniędzy dla Mileny Widlak. Zorganizowaliśmy również akcję pieczenia rogalików, które dzisiaj będą rozdawane, jak również pieczenia ciast na licytację właśnie na ten cel. Dołączę do grupy biegaczy rzeczywiście. Nie tylko uczniowie uczestniczą jako wolontariusze i wspomagają w zasadzie organizatorów tutaj na każdym z punktów. Również na nauczyciele czynnie biorą udział.
11: Zenon z nazwiska Król, mieszkaniec tejże wsi. To wynikało z charakteru mojej przede wszystkim pracy. W 1975 roku, jak zacząłem pracę w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubawce, to siłą rzeczy niektóre imprezy trzeba było przenosić, chociażby zimowe, bo łatwiej było organizować je w Opawie. Ta ilość ludzi, która przyjeżdża i daje jakiegoś takiego kopa. Zróbmy jeszcze kolejną, zróbmy coś jeszcze, bo jest fajnie, a dla tej wioski jest jakieś ożywienie przez te 2-3 dni, coś się dzieje.
1: Kolejny raport już o 10.30, a teraz przed nami górska prognoza pogody i w górach no, jest tak jak po prostu za oknami. Deszczowo, chłodno, ale posłuchajcie szczegółów.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Pogoda w górach.
12: Dzień dobry Państwu. Ze stacji centralnej GOPR w Jeleniej Górze mówi ratownik dyżurny Marek Barzak. Wysoko w górach, temperatura dość niska, bo w granicach 5-6 stopni. Wiatr północny, taki dość nieciekawy, bo to chłodny wiatr, nawet do 14 metrów na sekundę. Niestety sama grzbiet góry jest pokryty mgłą, widzialność ograniczona do 30 metrów. W tej chwili drobne opady deszczu, które nie będą przeszkadzać, ale w nocy padało, więc te szlaki mogą być mokre. Miejscami może być ślisko na kamieniach ze względu na wilgoć i trzeba będzie uważać. Natomiast w miejscowościach podgórskich w granicach 13 stopni to na pewno się będzie zwiększać. Tego wiatru nie odczujemy, niestety pełne zachmurzenie. Tam gdzieś drobne opady przelotne deszczu też występują. Szlaki będą na pewno mokre, bo po nocy, szczególnie w takich leśnych terenach, gdzie zwiększa wilgoć niż poprzednia, w tych odkrytych terenach, ponieważ nie było dużo opadów i jest sucho, ale ten deszczyk nam się przyda. I ogólnie zapraszamy w góry, tak jak na co dzień, tylko odpowiednio się przygotować.
13: Dzień dobry, Krzysztof Antoniak, ratownik dyżurny GOPR Grupy Sudeckiej. Dziś poranek z temperaturą 12-15 stopni. Jest bezwiecznie, niestety niebo jest całkowicie zachmurzone, ale widzialność dalej jest dobra. Wszędzie pada drobny lub trochę grubszy śnieg. Szlaki są śliskie, należy uważać. Zapraszamy w górę i życzę miłego dnia. Dziękuję bardzo.
14: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
15: Hi guys, this is Brokitter and you are listening to Zuchne Radio.

0: Reklama.
1: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwonij i umów się na spotkanie. 789-789-506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
3: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
2: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych, stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowy o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
0: Po reklamie. Muzyczne radio.
7: Gramy, bo kochamy muzykę.

Joanna Be Cool w Muzycznym Radiu, 9 minut do godziny 10, pierwszy dzień czerwca i Dzień Dziecka, rzecz jasna. Shakira teraz, za chwilę Ina, do godziny 10 jeszcze na pewno po polsku grać będziemy. Za moment.

0: Muzyczne radio. Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optykokular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optykokular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
4: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
0: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: 10:00.
5: Czas na wiadomości.
7: Burze, ulewy, wiatr. Za chwilę aktualne pogodowe ostrzeżenia. Zakaz używania smartfonów w podstawówkach coraz bliżej. Wrócimy też do nie najlepszego meczu naszej piłkarskiej kadry. Marcin Krzemiński. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 12 województw. Po południu zagrzmi, popada i może wiać w Mazowieckiem, Świętokrzyskiem i Lubelskiem oraz częściowo na Pomorzu, Warmii i Mazurach, Podlasiu, Kujawach, Wielkopolsce, Śląsku, Małopolsce, Podkarpaciu i Włoskiem. Dodam, że do 15 aktualne są też ostrzeżenia przed burzami i silnym deszczem na krańcach południowych w pasie od Nysy po Nowy Sącz. Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych coraz bliżej. Jutro na posiedzeniu rządu projekt w tej sprawie zostanie przyjęty, poinformowała minister edukacji Barbara Nowacka. Od zakazu będą jednak dwa wyjątki.
8: Po pierwsze, decyzja nauczyciela na potrzeby procesu dydaktycznego, a drugie, przyczyny zdrowotne ucznia, uczennicy potwierdzone przez nauczyciela, dyrektora szkoły.
7: Zakaz będzie obowiązywał uczniów podczas pobytu na terenie szkoły. Szkoły będą autonomicznie decydować, w jaki sposób praktycznie egzekwować zakaz. Znany warszawski adwokat Maciej Z., który miał fałszywie alarmować o zamachach m.in. na prezydenta czy szefa resortu dyplomacji, zostanie decyzją Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie zawieszony, mówi mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.
9: Wynika to wprost z ustawy Prawo o adwokaturze. Z chwilą zastosowania tymczasowego aresztowania nie ma innej możliwości, jak zawiesić adwokata w wykonywaniu zawodu. I to
10: dalej?
9: Tymczasowe zawieszenie będzie trwało do czasu upływu tymczasowego aresztowania. Później sąd oczywiście na wniosek rzecznika może takie zawieszenie przedłużać.
7: Maciejowi Z. grozi do 8 lat więzienia. Ponad 200 osób rannych, prawie 800 zatrzymanych. To na razie wciąż wstępny bilans zamieszek we Francji po sobotniej wygranej PSG w Lidze Mistrzów. Do francuskich miast wysłanych zostało 22 tysiące funkcjonariuszy. Największe zamieszki były w Paryżu. Minionej nocy było już spokojnie, no ale służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Dowody zbiera prokuratura. To nie był dobry mecz. Polscy piłkarze w towarzyskim spotkaniu we Wrocławiu przegrali z Ukrainą 0-2. Jan Urban sprawdził w boju aż 20 zawodników, no ale żadnemu nie udało się błysnąć. Okazja do rehabilitacji już za 2 dni w Warszawie, o czym Michał Waszkiewicz.
6: Selekcja negatywna lub, jak kto woli, test nieprzydatności. Jan Urban miał w końcu okazję do testów, ale raczej nie dowiedział się, na kogo będzie mógł liczyć jesienią w Lidze Narodów. Polacy przegrali z Ukrainą 0-2, choć zdaniem kapitana Roberta Lewandowskiego nie było aż tak źle.
10: Myślę, że Ukraińcy gdzieś minimalnie tą determinacją po prostu chyba wykorzystali więcej niż mieli i dlatego wygrali ten mecz.
6: Jan Urban sprawdził aż 20 piłkarzy, a Kacper Potulski, Oskar Wójcik, Norbert Wojtuszek i Mateusz Żukowski zagrali w narodowych barwach po raz pierwszy. Zdaniem selekcjonera ten mecz był ważny.
11: Ja muszę się dowiedzieć, na kogo mogę liczyć, stąd też debiuty, ale również minuty dla tych, którzy w eliminacjach grali mniej. Tych rotacji musi być dużo i tak będzie w kolejnym spotkaniu.
6: Kolejny sprawdzian pojutrze w Warszawie.
7: Polacy zagrają wtedy z Nigerią.
5: To były wiadomości. Muzyczne radio.
12: Kochamy muzykę.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Pragnieniem 16-letniej Aleksandry Magdziak jest nabycie dostawki do wózka inwalidzkiego. Dziewczyna choruje m.in. na otwartą przepuklinę oponowo-rdzeniową, zniekształcenie klatki piersiowej i żeber, a także skoliozę. Dzięki dotychczasowej pomocy ludzi dobrej woli udało się pozyskać dla Oli wózek inwalidzki. Teraz kolej na nabycie dostawki. Ten niewielki sprzęt jest w stanie znacząco ułatwić codzienne funkcjonowanie dziewczynie. W imieniu Oli prosimy o pomoc. Podaję adres do wpłat. siepomaga.pl/Aleksandra Magdziak. siepomaga.pl/Aleksandra Magdziak.
2: Reklama. Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
3: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do Ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los!
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Po reklamie. Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Offenbach w muzycznym radiu. To był utwór, który podbijał hit planetarną listę kilka ładnych lat temu. Chociaż z tymi latami to jest tak, że wydaje nam się, że ta piosenka przecież przed chwilą się w muzycznym radiu pojawiła. Przed chwilą głosowaliśmy na nią na hit planecie. Minęło 6 lat, od kiedy zagraliśmy wam pierwszy raz piosenkę Catchy od Offenbacha. No to wracamy dziś z takim sentymentem, a więcej sentymentalnych utworów na pewno w niezapomnianych hitach wszechczasów po godzinie 11. 1 czerwca, Dzień Dziecka, wszystkim składamy najserdeczniejsze życzenia. Mówi się, że przecież każdy w sobie odrobinę dziecka ma, więc świętujemy dzisiaj wszyscy. W poniedziałek, w pierwszy dzień czerwca na horyzoncie, gdzieś tam daleko, daleko pojawiają się już wakacje. Pojawia się lato, naprawdę lato. My natomiast będziemy oczywiście sięgać. Zresztą to już dzisiaj słychać po te letnie piosenki. Big Day, w dzień gorącego lata już graliśmy, a będzie gorąco. Może nie dzisiaj, ale za to jutro. 24 stopnie już w zapowiedziach na jutro. I ten tydzień taki czasem słońce, czasem deszcz. Taki film był, ale nie polecamy tego filmu. Długi i taki sobie.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
4: 10.30 punktualnie, na termometrach w okolicach 16 stopni. Pochmurno dziś i jeszcze deszczowo miejscami może być na naszym województwie. Natomiast temperatury maksymalne w godzinach popołudniowych od 20 do 21 stopni. Przejaśnienie i rozpogodzenia są możliwe w godzinach popołudniowych. Jest szansa na odrobinę słońca dzisiaj, a jutro będzie świecić.
3: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
5: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Czas na raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
6: Prokuratura rejonowa w Zgorzelcu prowadzi śledztwo przeciwko 51-letniemu mieszkańcowi powiatu zgorzelskiego, który jest podejrzany o przywłaszczenie znalezionych pieniędzy w kwocie około, bagatela, miliona złotych.
7: Do zdarzenia doszło 18 maja na ulicy Łużyckiej w Zgorzelcu. Jak ustalili śledczy, podczas przewożenia gotówki z pojazdu konwojowego wypadł worek zawierający blisko milion złotych. Jak informuje rzecznik prasowa prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze Ewa Węglarowicz-Makowska.
8: Podczas przewożenia środków pieniężnych konwojenci zgubili jeden worek z pieniędzmi. Nie zauważyli tego faktu. Pojechali dalej.
7: Według śledczych przejeżdżający drogą 51-latek zatrzymał samochód, zabrał worek z pieniędzmi i odjechał.
8: Drogą przyjeżdżał mężczyzna, który zatrzymał swój samochód, zabrał worek z pieniędzmi do samochodu i odjechał z miejsca zdarzenia. Nie przewiózł tych pieniędzy do siedziby policji, czy też do biura rzeczy znalezionych, ale po prostu przywłaszczył je.
7: Po działaniach operacyjnych policji i prokuratury mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut
8: przywłaszczenia znalezionych pieniędzy w łącznej kwocie około 1 miliona złotych. Ten czyn zagrożony jest karą do 1 roku pozbawienia wolności.
7: Podejrzany nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec niego poręczenie majątkowe w wysokości 50 tysięcy złotych. Śledczy nie ujawniają szczegółów jego wersji wydarzeń.
8: On został przesłuchany w charakterze podejrzanego, nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, złożył wyjaśnienia. Wobec niego prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 50 tysięcy złotych. Ten człowiek nie był wcześniej karany sądownie.
7: Do tej pory nie odzyskano utraconych pieniędzy, a prokuratura kontynuuje czynności, które mają wyjaśnić wszystkie okoliczności sprawy i doprowadzić do odnalezienia miliona złotych. Jelenia Góra, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: Nowy układ tras, single track Szklarska Poręba. Zmiana kierunku jazdy obowiązuje od dziś, 1 czerwca, i dotyczy dwóch głównych odcinków. Trasy numer 14 w rejonie kopalni Stanisław. To rozwiązanie ma poprawić płynność ruchu oraz zwiększyć atrakcyjność całego systemu, mówi Anna Bejm, rzecznik Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie.
9: Od 1 czerwca zmienia się kierunek jazdy na dwóch odcinkach single tracka Szklarska Poręba. W związku z tym apelujemy o zwracanie szczególnej uwagi na nowe oznakowanie tras w terenie. Zmiany pozwoliły stworzyć aż 5 oddzielnych pętli o różnym poziomie trudności, które można dowolnie łączyć i dopasowywać do swoich umiejętności. Przypominamy również, aby nie jeździć na pamięć, ponieważ starsze mapy i aplikacje mogą jeszcze pokazywać nieaktualny przebieg tras. I aktualne informacje zna profilu Szklarskiej Poręby w internecie i na stronie miasta turystyczna.szklarskaporęba.pl.
6: I na koniec pozostajemy w sportowym klimacie. 10. charytatywny bieg między wiatrakami w Łukaszowie blisko Złotoryi przeszedł do historii. W niedzielę kilkuset miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu spotkało się w tej malowniczo położonej miejscowości, aby wspólnie pobiec, przejść z kijkami, kibicować, a przede wszystkim pomagać. W tym roku biegaliśmy dla Maciusia Brzeźniakiewicza, mówi Piotr Siwak, sołtys Łukaszowa.
10: Tak, dokładnie. Zaczęliśmy 10 lat temu i ciągniemy to do tej pory. Co roku robimy biegi charytatywne. staramy się wspomagać instytucje i chore dzieci. Nie zwalniamy tempa, w przyszłym roku też będziemy organizować. Chciałbym jeszcze tu w tym miejscu podziękować Twojej Radzie Sołeckiej, mieszkańcom mojej miejscowości i wszystkim osobom, instytucjom, które wspomagają nasz bieg.
11: Nazywam się Monika Terlecka, jestem z Rady Sołeckiej Łukaszowa. Dużo pracy, dużo poświęcenia, czasu wolnego, ale warto, bo jest dużo potrzebujących osób i warto im też pomóc. Zapraszamy oczywiście też do Łukaszowa, jeśli ktoś chciałby spędzić czas tutaj w miłym otoczeniu, w przyjaznej atmosferze. Zapraszamy serdecznie.
6: O randze charytatywnego biegu między wiatrakami w Łukaszowie świadczy fakt, że na starcie pojawił się Artur Jurkowski, wicewojewoda dolnośląski.
12: Po raz pierwszy jestem na tym biegu, frekwencja dopisała, pogoda również, może nawet za ciepło jest, ale generalnie cieszę się z ukończenia tego biegu. Czas nie można go porównywać do biegów na asfalcie, ponieważ tu większość tras jest po szutrze.
13: Daniel Tusiński, rodzic syna, który biegł. Syn 11 lat, przebiegł bez sukcesu, ale za to jedna starsza kuzynka zajęła trzecie miejsce biegu. Lubią biegać, lubią sport, lubią dobrą zabawę, tu zawsze są jakieś atrakcje dodatkowe i szczytny cel, także dzieci chętnie przychodzą.
14: Mariusz Grabowski z Krakowa. Byłem na urlopie akurat z rodziną w Jeleniej Górze. Szukałem sobie biegu akurat w niedzielę w regionie i znalazłem bieg między wiatrakami.
6: Już biega od lat.
14: No, kilkanaście. Trasa fajna, bo płaska, szybka, szutrowa częściowo, co było lekkim utrudnieniem, bo jednak ten żwir, kamienie trochę luźne, więc uciekało spod buta, ale każdy miał takie same warunki. Pobieganie troszeczkę poza swoim miejscem zamieszkania ma ten taki walor turystyczny, troszeczkę egzotyczny, więc myślę, że będę szukał biegów gdzieś poza Krakowem i niewykluczone, że się tutaj znowu pojawi.
15: Anna Brzeźniakiewicz, jestem mamą Maćka, dla którego dzisiaj jest bieg. Przede wszystkim największym problemem jest brak mowy. Maciek od początku miał dosyć poważny niedosłuch, stąd też wynikają te problemy. Teraz walczymy tak naprawdę o każde słowo i wszystkie zebrane dzisiaj środki zostaną przekazane na turnus logopedyczny. Maciek ma konto w Fundacji Avalon. Tam można zrobić wpłaty, bliki i przelać 1,5% podatku. Brzeźniakiewicz 12 925.
6: I to wszystko w tym raporcie. Kolejne informacje z regionu już po południu. Serdecznie zapraszamy.
5: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
16: Hello Poland, my name is Ami von Buren and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne Radio. Reklama.
1: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
2: Burmistrz gminy i miasta Gryfów Śląski zaprasza na Quizonalia 2026. W sobotę 6 czerwca rozpoczynamy 15. biegiem gryfitów i paradą ulicami miasta. Huczne otwarcie o 19:00. W strefie koncertowej wystąpią Kubańczyk, modelki oraz muzyczne radioparty Maciej Wowk. W niedzielę MTB Cross oraz Puchar Polski MTB. Gotowanie na wielkiej patelni, Janusz Łuczak z zespołem oraz koncert z okazji 45-lecia zespołu Lombard. Patronat Muzyczne Radio.
3: Zapraszam, Daniel Koko, burmistrz gminy i miasta Gryfów Śląski.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów, Griffit 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Muzyczne radio.
6: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: Brian Adams w Muzycznym Radio, 3 minuty do godziny 11. Wiadomości z kraju i ze świata dosłownie za chwilę. Bądźcie koniecznie z nami, my po godzinie 11 polecać wam będziemy program Niezapomniane Hity Wszechczasów.
1: Cześć, z tej strony Kasia
2: i Jacek,
1: czyli zespół Kwiat Jabłoni.
2: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.
3: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Muzyczne Radio. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 11.
0: Czas na wiadomości.
2: Zderzenia autobusów z dziećmi pod Kętrzynem, są poszkodowani. Będą zasiłki dla mieszkańców Balcarzowic, które dotknęła trąba powietrzna. Czy będzie kolejna sensacja w Paryżu? Czekamy na mecz Maji Chwalińskiej. Marcin Krzamiński. Dwa autobusy szkolne zderzyły się pod Kętrzynem w Warmińsko-Mazurskiem. W obu pojazdach były dzieci, łącznie jechały nim 52 osoby. Ranne są dwie. Jak mówi Ewelina Piaścik z policji w Kętrzynie, poszkodowanym nie stało się nic poważnego. Jest im udzielona na miejscu pomoc medyczna.
3: Poszkodowany to chłopiec kontaktowy, przytomny oraz jedna z opiekunek z drugiego z autobusów.
2: Policja wstępnie ustaliła, że do wypadku doszło w momencie, gdy jeden z autobusów chciał skręcić z drogi, a drugi nie wyhamował i wjechał w jego tył. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Droga wojewódzka 591 w miejscowości Wopławki może być zablokowana przez kilka godzin. Z lotniska w Krakowie wystartował samolot wojskowy, który ma przetransportować do kraju Polkę, która od wielu dni pozostaje w śpiączce w szpitalu w Pekinie. Jak poinformował szef resortu obrony Władysław Kośniak-Kamysz, chodzi o transport 24-letniej Klaudii z Wałbrzycha, u której w połowie kwietnia zdiagnozowano agresywny nowotwór. Kobieta, która studiowała w Pekinie, trafiła do lokalnego szpitala. Będą zasiłki podobne jak dla powodzian, mówi wojewoda, mieszkańcom Balcerzowic na Opolszczyźnie, przez które w sobotę przeszła trąba powietrzna. Dziś są tam rzeczoznawcy, by wycenić straty. To potrzebne do wypłaty zasiłków. Do Balcerzowic dojeżdżają też ubezpieczyciele. Na mieszkańcy czekają na decyzję, czy będą mogli w ogóle odbudować swoje domy.
4: Wszystko mokre, nie wiemy co dalej.
5: Dosłownie sekundę, uderzenie było z jednej strony. Trąba zawróciła podobno, bo sąsiad widział. Córka była sama w domu i to jest dla mnie najważniejsze, że nic się jej nie stało, bo jej pokój zawalił się cały.
2: Trąba zniszczyła kilkanaście budynków, kilka z nich nie nadaje się aktualnie do zamieszkania, decyzją nadzoru budowlanego. Strażacy poprawiają aktualnie zabezpieczenia budynków po zerwaniu dachów, bo w prognozach są i burze, i opady deszczu. Jedna osoba nie żyje, 24 zostało rannych. To bilans kolejnej doby rosyjskich ataków dronami w Ukrainie. W sumie agresor uderzył 265 bezzałogowcami na północy, południu i wschodzie kraju. Ofiara śmiertelna to 61-latek, zginął w obwodzie chersońskim. Jedna z sensacji Rolanda Garrosa, Maja Chwalińska, powalczy dziś o ćwierćfinał paryskiego turnieju. I o dziwo, po drugiej stronie siatki nie stanie zawodniczka ze ścisłej światowej czołówki, o czym z Paryża Przemysław Pozowski.
6: Mecz Chwalińskiej organizatorzy wyznaczyli na korcie centralnym, a jej rywalką będzie francuska Diane Parry, która też widzi szansę w tym, że nie zagra z zawodniczką stopu. Zazwyczaj na tym etapie turnieju spodziewamy się mierzyć z zawodniczką z pierwszej dwudziestki, więc myślę, że to dla nas wielka szansa. Postaram się dobrze przygotować do meczu, zregenerować się i być w 100% gotowa i wykorzystać tę szansę, by awansować dalej. Z kolei Chwalińska tłumaczy, dlaczego jej forma eksplodowała właśnie w Paryżu i wskazuje na nowe osoby w sztabie.
7: Po prostu potrzebowałam czasu, żeby te wszystkie zmiany kliknęły, że tak powiem.
6: Chwalińska do tej pory w wielkim szlemie najdalej dotarła do drugiej rundy Wimbledonu 4 lata temu.
2: A dzisiejszy mecz zacznie się najprawdopodobniej około 14:00.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
8: Kochamy muzykę.

0: Reklama.
1: Bat Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 20 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
2: Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane, szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
3: Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach.

0: Wielkanocy. Wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Kombi słodkiego, miłego życia w muzycznym radiu, tego oczywiście wam życzymy, no zwłaszcza 1 czerwca, kiedy Dzień Dziecka. 20 minut prawie po godzinie 11 i niezapomniane hity London Beat, teraz Alvaro Soler, za chwilę i Wilki.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami.

0: i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
3: Pogoda.
4: 11.30 punktualnie na termometrach w okolicach 17 stopni. Na Dolnym Śląsku miejscami jeszcze gdzieniegdzie mogą pojawić się bardzo przelotne i niewielkie opady. W godzinach popołudniowych temperatury wskażą 20-21 stopni. Jest szansa na większą ilość słońca niż teraz. Dziś po południu, a jutro już na pewno. We wtorek słonecznie i bardzo przyjemnie, także bezwietrznie prawdopodobnie. Temperatury maksymalne jutro w okolicach 23 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
5: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze zaprasza.
6: Sponsorem programu jest Filharmonia Dolnośląska.
7: Czerwiec to zakończenie sezonu, ale nawet w końcówce tegoż sezonu nie zwalniamy. Mnóstwo wydarzeń w naszej filharmonii, koncerty symfoniczne, kameralne.
8: Marek Wrończewski, dyrektor Filharmonii Dolnośląskiej.
7: I też jedna rzecz, która nie zdarza się co miesiąc, więc chciałbym od tego zacząć. 13 czerwca o godzinie 18 w sali koncertowej imienia Stefana Strahla będzie występ naszego chóru mieszanego przy Filharmonii Dolnośląskiej. Chór, który jest kierowany przez panią Annę Sipak. I Love Rhythm, I Love Music, czyli wielkie przeboje XX wieku właśnie w wykonaniu naszego chóru. Nieczęsto się zdarza, ponieważ chór nie tak często występuje jak nasza orkiestra, natomiast bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy na to wyjątkowe. Również wyjątkowym wydarzeniem będzie koncert w środę 3 czerwca. Młodzi absolwenci Państwowej Szkoły Muzycznej 1 i 2 stopnia w Jeleniej Górze będą prezentować swoje umiejętności. Jest to podsumowanie ich całej nauki właśnie w szkole. Program zapowiada się też bardzo ciekawie, bo jako soliści wystąpią młodzi ludzie grający na wielu różnych instrumentach, również nie zabraknie śpiewu. I myślę, takim ukoronowaniem tego koncertu będzie słynna Błękitna Rapsodia George'a Gershwina. Jeżeli chodzi o również młode osoby, to bardzo serdecznie zapraszamy, ponieważ 12 czerwca będziemy gościć młodych, wspaniałych instrumentalistów z Akademii Muzycznej imienia Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Zuzanna Cetot-Oboiska i Zuzanna Moszumańska na wiolonczeli. Będą to dwa wspaniałe utwory Ryszarda Strausa, koncert obojowy, i Piotra Czajkowskiego, wariacje rokoko. I również młody tegoroczny absolwent dyrygentury Grzegorz Marcinkowski, który w całości oczywiście poprowadzi też koncert, w drugiej części poprowadzi przepiękną czwartą symfonię D-moll op. 120 Roberta Schumana. Później jeszcze mamy jeden koncert, jak ja to zawsze mówię, się cieszę, kiedy nasi muzycy występują i wychodzą ze swoich ról muzyków orkiestrowych i stają przed orkiestrą jako soliści. Mateusz Mendyka, puzonista, Jakub Bogdanowicz, Tomasz Kujawa, nasi wspaniali perkusiści. Również też ze wsparciem puzonisty Wojciecha Jelińskiego zaprezentują się właśnie na koncercie 19 czerwca w programie Rachmaninow, Czajkowski, Panównik i utwór współczesny Ewy Fabiańskiej Jelińskiej, koncert na dwa puzony i orkiestrę. Na zakończenie sezonu 26 czerwca o godzinie 19 znakomita polska pianistka Beata Bilińska wykona drugi koncert fortepianowy C-moll Sergiusza Rachmaninowa, a cały sezon nasz zakończy 9 symfonia E-moll z Nowego Świata Antonina Dvořáka. Kontynuujemy również naszą współpracę i tu muszę nadmienić, że bardzo się cieszę, że ta współpraca będzie trwała z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina i w tym miesiącu dwa recitale chopinowskie. 21 czerwca Jan Widlarz, a 27 czerwca Michał Basista. I myślę, że też to jest moment na to, żeby podsumować cały ten sezon. Ja bardzo się cieszę, że nasz sezon upływał pod takim hasłem "Jestem stąd". Bardzo się cieszę, że w tym sezonie mogliśmy zaprosić do współpracy wielu, wielu artystów, którzy pochodzą z Jeleniej Góry i ich kariera, ich ścieżka zawodowa zawiodła ich w różne miejsca i w Polsce, i na świecie. Mówię tutaj o występach Sulamity Ślubowskiej, Małgorzaty Wasiucionek, Mariusza Klimsiaka czy Grzegorza Curyły, waltornisty, który jest pracownikiem orkiestry w Malezji. Bardzo się cieszę, że ten sezon mógł troszeczkę naszym melomanom przybliżyć te sylwetki osób, które znaliśmy z ich obecności i ich koncertów szkolnych. Śledziliśmy ich rozwój jako młodych ludzi. W tej chwili to jako znakomici soliści występują na estradach Polski i całego świata. Cieszę się, że ten sezon właśnie był troszeczkę takim przypomnieniem tych osób, które wyszły z naszego miasta.
6: Program przygotowany i sfinansowany przez Filharmonię Dolnośląską.
2: Szczegóły na stronie filharmonia.jgora.pl.
1: Hello, my name is Alfa and you're listening to Muzyczna Radio. They really love music.

0: reklama.
1: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
2: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
3: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne radio. Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Cześć, tu Mezo, słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
1: Ważne, że potrafisz wiedzieć dobro. Ważne, że dostrzegasz jego

0: Reklama.
1: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, filologia lub marketing. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź na kans.pl.
2: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
3: Kolno. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
0: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: 12.
5: Czas na wiadomości.
7: IMGW ostrzega przed burzami w znacznej części kraju. Znany adwokat zawieszony miał fałszywie alarmować o zamachach. Okrągłe urodziny obchodziłaby dziś Marilyn Monroe. Trochę powspominamy na koniec. Agnieszka Trojanowska-Bis. W 12 województwach obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Jeszcze dziś może zagrzmieć w województwie mazowieckim, świętokrzyskim i lubelskim, a także w części pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, śląskiego, małopolskiego, a także podkarpackiego. Alerty obowiązują od teraz do godziny 19. Dziś po raz pierwszy nocna prohibicja obejmie cały obszar Warszawy. Punktualnie o 22 zacznie obowiązywać zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Te będą jednak dostępne w lokalach gastronomicznych. Ograniczenia są efektem ubiegłorocznej samorządowej awantury oraz pilotażu w dwóch dzielnicach, jaki miał skutkować spadkiem liczby interwencji. A co o nowych regulacjach uważają sami mieszkańcy Warszawy?
8: Nie będzie ani bezpieczniej, ani nie będzie ciszej. Uważam, że ten zakaz jest... wprowadzony, bo jest.
9: Będzie mniej tych osób, które sobie, powiedzmy, gdzieś tam w lasku popijają.
10: Myślę, że sobie poradzą. Wcześniej się zaopatrzą.
8: Ludzie chwytają się każdej, że tak powiem, tutaj okazji, żeby poprawić bezpieczeństwo, natomiast bądźmy rozsądni.
7: Jedynym miejscem, gdzie będzie można od dziś w nocy na terenie stolicy kupić alkohol, są sklepy wolnocłowe na lotnisku. Znany adwokat Maciej Z., który miał fałszywie alarmować o zamachach m.in. na prezydenta Karola Nawrockiego czy szefa MSZ Radosława Sikorskiego, zostanie decyzją Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie zawieszony. Mówi mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu.
11: Wynika to wprost z ustawy Prawo o adwokaturze. Z chwilą zastosowania tymczasowego aresztowania nie ma innej możliwości, jak zawiesić adwokata. Tymczasowe zawieszenie będzie trwało do czasu upływu tymczasowego aresztowania. Później sąd oczywiście na wniosek rzecznika może takie zawieszenie przedłużać.
7: Policja przekazała, że w samochodzie należącym do zatrzymanego 48-latka odkryto amunicję i 10 pocisków artyleryjskich, a w mieszkaniu laptopy, pendrive'y, karty pamięci, telefony komórkowe, odznaki służb, a także różnego rodzaju broń i amunicję. Podczas przeszukania policjanci znaleźli też prawa jazdy, dowody osobiste, karty pobytu należące do innych osób, a Maciejowi Z., który został aresztowany na 3 miesiące, grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Uznawana jest wciąż za jedną z najbardziej atrakcyjnych kobiet w historii. Dziś przypada setna rocznica urodzin ikony kina. Marilyn Monroe zmarła młodo, bo w wieku 36 lat, i do dziś jest uznawana za wiecznie młodą, mówi autorka książki Marilyn Monroe Wszystkie twarze bogini, Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
12: Kiedy myślę o wielu wybitnych aktorkach hollywoodzkich, to oglądaliśmy je w kolejnych epokach, tak? Oglądaliśmy je w wieku średnim, oglądaliśmy je, kiedy się zestarzały, co oznaczało, że patrzymy na nie zupełnie inaczej. Natomiast Marilyn Monroe zostaje zamknięta w tym swoim życiu, które skończyło się, gdy miała 30 parę lat. Jest zawsze piękna, zawsze młoda, zawsze godna pożądania.
7: Już po śmierci Marilyn Monroe Andy Warhol stworzył serię jej portretów, które są uznawane za jedne z najważniejszych dzieł sztuki powojennej. A amerykański Instytut Filmowy umieścił ją na 6. miejscu w rankingu największych aktorek wszechczasów.
0: A my jeszcze mamy dla Was bardzo ważną informację z dróg. Legnica, doszło do zdarzenia drogowego na skrzyżowaniu ulic Rzemieślniczej i Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego. To skrzyżowanie jest zablokowane dzięki uprzejmości Dolnośląskiej Alarmowo. Takie informacje dla Was mamy bardzo szybko, jako pierwsi czasami także. Legnica, zdarzenie drogowe i zablokowane skrzyżowanie Rzemieślniczej i Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego.
5: To były wiadomości.
3: Muzyczne radio.
5: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

zdecydowanie jedna z najpopularniejszych piosenek, która pojawia się każdego roku w tym takim letnio-wakacyjnym okresie. Do tego lata nam już coraz bliżej, na pewno w tym miesiącu, w czerwcu. Dzisiaj pierwszy dzień dziecka. Wszystkim dzieciakom składamy oczywiście najserdeczniejsze życzenia. Popołudnie poniedziałkowe z Muzycznym Radiem i a propos Dnia Dziecka, no to 1 czerwca na najmłodszych pasażerów Jeleniogórskiej Komunikacji Miejskiej czeka już tradycyjnie kolorowy autobus oraz słodkie upominki. Z okazji Dnia Dziecka specjalny pojazd rozpoczął kursowanie na linii numer 6 o godzinie 5.03, a zakończy pracę na linii numer 7 o godzinie 22.55. W ciągu dnia pasażerowie będą mogli spotkać go również na linii numer 26. To informacja, która pojawiła się na facebookowym profilu Jerzego Łużniaka, prezydenta miasta Jeleniej Góry. Co roku taki autobus wyjeżdża pięknie pomalowany, bo prezydent wrzucił zdjęcia wszystkiego najładniej. To wszystko wygląda pomalowane, kwiatuszki, uśmieszki, więc jak zobaczycie taki autobus, to będziecie na pewno wiedzieć, że to właśnie z okazji Dnia Dziecka. Muzyczne radio popołudniową porą, Sonic teraz, Golden Life za chwilę.

Muzyczne radio. Niezapomniane hity wszechczasów.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
3: Po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Zbliża się 12.30, my spoglądamy na prognozy pogody i jeśli chodzi o nasze poniedziałkowe popołudnie, temperatura maksymalna od 20 do 21 stopni. Gdzieniegdzie, na przykład teraz w okolicach Wałbrzycha, są możliwe bardzo niewielkie przelotne opady i tak będzie do końca dnia. Będą się pojawiać naprawdę przelotne mrzawki. Natomiast jutro bez opadów. Jutro temperatura w okolicach nawet 23 stopni. W środę z naszych aktualnych prognoz wynika, że ma padać i to całkiem sporo.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
1: Informacje z naszego regionu, kurier dolnośląski.
2: Kurier dolnośląski.
3: Samorząd województwa dolnośląskiego podpisał umowę na rewitalizację linii kolejowej na odcinku Kamienna Góra-Ogorzelec. To kolejny krok w realizacji programu

0: Dolny Śląsk na dobrych torach, w ramach którego województwo konsekwentnie przywraca nieczynne połączenia kolejowe i rozwija transport publiczny w regionie. Rewitalizacja inwestycji została podzielona na etapy ze względu na kwestie środowiskowe związane z ochroną siedlisk nietoperzy w tunelu pod Przełęczą Kowarską. Przedstawiciele samorządu województwa zdecydowali się jednak nie wstrzymywać całego przedsięwzięcia i prowadzić pracę tam, gdzie nie występują ograniczenia środowiskowe, mówi Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
1: Tunelek, na których rękę, mówiąc kolokwialnie, położyła przyroda. Działania z ostatnich tygodni, z ostatnich miesięcy w ramach dialogu, tak to nazwijmy, z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, doszusowaliśmy do etapu takiego, żeby nie blokować realizacji tego zadania, wyłączamy feralne odcinki tunelowe, a zajmujemy się tym, co można robić i na co nie ma przeciwwskazań środowiskowych. Oczywiście odcinki tunelowe są procedowane pod względem środowiskowym i w stosownym momencie uzupełnią cały ciąg, tak żeby mógł być funkcjonalny dla przejazdu tak jak i towarowego, tak osobowego. Linia 308, 345, Kamienna Góra Ogorzelec, podzielona na zadania, duże zainteresowanie oferentów, duża rozpiętość, jeżeli chodzi o cenę, ale też możliwości co do wyboru korzystnej oferty.
0: To inwestycja długo oczekiwana przez mieszkańców. Kolej oznacza nie tylko walkę z wykluczeniem transportowym, ale również impuls gospodarczy i turystyczny dla całego regionu, podkreśla Cezary Przybylski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
2: Ta rewolucja kolejowa, przywracanie, rewitalizacja tych linii niespotykana ani w Polsce, a nie mogę zaryzykować to, że również w Europie. 22 odcinki, ponad 300 kilometrów przejętych szlaków kolejowych, które są rewitalizowane, wraca kolej po w większości przypadków 30 latach, długo oczekiwana przez mieszkańców. Z jednej strony walczymy z włączeniem transportowym, ale również i z wykluczeniem transportowym. Tam, gdzie jest szybki dowóz nie tylko towarów, ale również pracowników, tam częściej i chętniej inwestor przyjdzie. Poza tym ten obszar południa Polski, subregionu jeleniogórskiego, ale i wałbrzyskiego jest niezwykle atrakcyjny turystycznie, a więc otwieramy również ten region na turystykę. Chcemy w ten sposób, tam gdzie nie ma tego ciężkiego przemysłu, ożywić te tereny. Ten odcinek skomunikuje i Kowary, ale również Jelenią Górę. Praktycznie po wybudowaniu tego odcinka można dojechać praktycznie do każdego zakątka nie tylko Polski, ale również Europy. W przypadku Kamiennej Góry bardzo ważne znaczenie ma też to, że kamieniołomów ten urobek będzie wywożony koleją. To dla mieszkańców ma kapitalne znaczenie.
0: Ta inwestycja poprawi jakość życia mieszkańców, zwiększy bezpieczeństwo i stworzy nowe perspektywy rozwoju turystycznego oraz gospodarczego, mówi Janusz Hodasewicz, burmistrz Kamiennej Góry.
3: To, co dzisiaj tutaj się dzieje, to jest zakończenie wieloletnich starań mieszkańców Kamiennej Góry i nie tylko, całego powiatu o odbudowę tej linii. Dzisiaj wiemy z perspektywy czasu, że decyzja o tej likwidacji była po prostu niewłaściwa, nierozsądna. I przez lata borykaliśmy się z problemem przewozu kamienia, z hałasem na ulicy Towarowej i w okolicach, z pyłem, który zwłaszcza latem dokuczał mieszkańców. Więc w odpowiedzi na te apele mieszkańców zarząd województwa, panowie marszałkowie, sejmik podjął bardzo dobrą dla naszego miasta i powiatu decyzję i za to serdecznie dziękuję. Nie jest to tania inwestycja, ale na pewno zwróci się, gdy chodzi o ruch turystyczny w przyszłości, kiedy zostanie połączona ta linia z Kowarami i z Jelenią Górą, ale także ekonomicznie, gdy chodzi o wywóz kamienia z kopalni w Ogorzelcu.
0: Według założeń rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Kamienna Góra Ogorzelec ma potrwać 2 lata.
4: Kurier Dolnośląski.
5: Hey, this is ATB and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Reklama. Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
7: Po reklamie.

of Stellar w Muzycznym Radiu. Nasz poniedziałkowy hit typ Black Lilies, 14 minut do godziny 13. Muzyczne Radio popołudniową porą. YouTube teraz, Rolf Sanchez, Avicii, Jarek Kusowski. To są dźwięki, które na pewno do godziny 13 będziemy wam polecać. A Parov Stellar wróci z fenomenalnym nagraniem Black Lilies już za niecałe 60 minut podczas kolejnej części naszego popołudniowego spotkania. Sebastian Wysoczański, dziękuję za dziś. Trzymajcie się, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 13.
2: Czas na wiadomości.
4: Zasiłki jak dla powodzian dostaną poszkodowani przez trąbę powietrzną. Dzieci potrzebują czasu na nudę, podkreślają w ich dniu eksperci. Bez upału już dziś w Paryżu. W takich warunkach zagra za godzinę Maja Chwalińska. Agnieszka Trojanowska-Bis. Będą zasiłki dla mieszkańców Balcerzowic na Opolszczyźnie poszkodowanych przez trąbę powietrzną. Jak obiecał wojewoda opolski, wsparcie dla nich będzie podobne do tego, które otrzymali powodziania. Mieszkańcy czekają na decyzję, czy będą mogli w ogóle odbudować uszkodzone domy.
5: Wszystko mokre, nie wiemy co dalej.
6: Były dosłownie sekundy, uderzenie było z jednej strony. Trąba zawróciła podobno, bo sąsiad widział. Córka była sama w domu i to jest dla mnie najważniejsze, że nic się jej nie stało, bo jej pokój zawalił się cały.
4: Po sobotnich wydarzeniach dziś w Balcerzowicach pracują rzeczoznawcy, którzy wyceniają straty. W drodze są także przedstawiciele ubezpieczycieli. Perspektywa wyższych rat kredytów oddala się, wynika z prognoz ekonomistów, przez decyzję Rady Polityki Pieniężnej dotyczącą stóp procentowych. Poznamy ją jutro, ale na pewien optymizm pozwalają zaskakująco dobre dane pokazujące, że drogie paliwa na razie nie podbijają innych cen w gospodarce. Inflacja w maju sięgnęła 3,1%. Ekonomiści mówią, że kluczowy dla stóp procentowych będzie lipiec, kiedy poznamy prognozy inflacyjne ekspertów Narodowego Banku Polskiego, pokazujące, jak kryzys paliwowy przełoży się na ceny w kolejnych kwartałach. Dzieciom często brakuje czasu na nudę, wynika z badań Rzecznika Praw Dziecka. Te starsze, już nastoletnie, to pokolenie najbardziej obciążone lękiem w historii. To z kolei dane z raportu Ministerstwa Edukacji. Co na to poradzić? Warto zastanowić się przy okazji Dnia Dziecka. Bartosz Kądziołka.
7: Co czwarty nastolatek przyznaje, że rzadko lub wcale nie ma czasu na odpoczynek czy nudę. A jak mówi psycholog Centrum Pomocy Dzieciom w Lublinie, Marta Szczodrak.
8: Nuda jest niezbędna do tego, żeby młody człowiek umiał kształtować swoją kreatywność.
7: A deklarowane poczucie lęku wśród młodych znacznie wzrosło od czasu pandemii. Ta z kolei przeniosła część naszego życia do sieci, a tam dzieci chcą robić wszystko, żeby być dobrze ocenionym. O, jak mówi psycholog Kacper Dam, trzeba pokazać, że nie wszystko w sieci ma znaczenie.
9: To jest coś, czego nie pokonamy. Będzie to. Tylko właśnie ważne, żeby ten młody człowiek wiedział, że jest wartościowy, niezależnie od tego, czy będzie miał 3 czy 1000 lajków.
7: Jednocześnie część ekspertów proponuje wprowadzenie w szkołach obowiązkowej edukacji medialnej.
4: Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony w 1954 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Wprowadzono go, by upowszechniać ideały i cele dotyczące praw dziecka zawarte w Karcie Narodów Zjednoczonych. Dzień Dziecka obchodzony jest w różne dni w różnych krajach członkowskich ONZ. Już 6 meczów ma w nogach nasza tenisowa sensacja Roland Garros. Maja Chwalińska, Polka, dziś zagra w Paryżu 7 spotkanie, a jego stawką będzie awans do najlepszej 8 tego wielkoszlemowego turnieju. By to osiągnąć, musi pokonać reprezentantkę gospodarzy Diane Parry. A pogoda dziś w Paryżu już inna, bo upał odpuścił.
10: Będzie na pewno wolniej i piłka będzie skakać mniej, więc na pewno też te warunki do gry będą inne.
4: Mecz Maji Chwalińskiej dziś po południu, prawdopodobnie za godzinę.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu. Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżaniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
4: Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Ale sztosy!
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
8: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
9: Po reklamie.
10: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne radio. Agnieszka Chylińska, która nie może zapomnieć, no a my nie możemy zapomnieć, że dziś pierwszy dzień czerwca. Przede wszystkim pierwsze święto w kalendarzu to Międzynarodowy Dzień Dziecka. Wszystkie dzieci, duże, małe, pozdrawiamy. No a tak naprawdę to dzisiejsze święto dotyczy każdego z nas, bo naszego wewnętrznego dziecka, o którym warto pamiętać i należy o nie dbać, bo decyduje ono o większości naszej dorosłości, zupełnie nieświadomie, a podobno kreatywny dorosły to właśnie dziecko, które w nas przetrwało. Patryk Łosica, dzień dobry. Mamy 18 minut po godzinie 13 i też a propos tej kreatywności, jak zawsze z naszej strony możecie liczyć na popołudnie wyjątkowych brzmień, ale nie tylko, bo teraz zgodnie z radiową tradycją, pięknym imieniem dla córki, aktualizacja muzycznej wiedzy.
1: Muzyczne radio.
2: Music News jak zawsze o tej porze, dziś z udziałem Focusa, Rahima i sióstr Przybysz. Powiemy wam także o nowym albumie Pauli Romy i najnowszym singlu Charlie XCX. Poznajcie szczegóły już teraz. Tomek Dudkiewicz i Music News. Zaczynamy! Focus i Rahim prezentują nowy utwór Krok w tył, nagrany wspólnie z Pauliną i Natalią Przybysz. Choć artyści poruszają się na co dzień w różnych muzycznych światach, szybko znaleźli wspólny język, czego efektem jest ta wyjątkowa współpraca. Pomysł na wspólny utwór pojawił się, gdy Focus i Rahim usłyszeli przygotowany beat i wręcz od razu dostrzegli w nim potencjał na numer z siostrami Przybysz. Choć wiedzieli, że Paulina i Natalia już od pewnego czasu działały solowo, postanowili zaprosić je do współpracy. Jak podkreślają, klimat i energia produkcji od razu przywołały im skojarzenie z charakterystycznymi wokalami sióstr, a propozycja spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem. Efektem jest utwór Krok w tył, numer łączący różne muzyczne światy w spójną, emocjonalną całość. To kompozycja łącząca charakterystyczną energię Focusa i Rahima z wrażliwością i rozpoznawalnym muzycznym stylem sióstr Przybysz. Pozostajemy na naszym muzycznym podwórku. Zresztek to tytuł najnowszego albumu Pauli Romy, artystki, która od lat konsekwentnie buduje swój własny, wyrazisty język muzyczny, balansując między alternatywnym popem, emocjonalną szczerością i literacką wrażliwością. Premierowy materiał to poruszająca, wielowarstwowa opowieść o składaniu siebie od nowa. To płyta zbudowana z fragmentów, ale właśnie w tej nieoczywistej konstrukcji odnajduje swoją siłę. Paula Roma tworzy z tych pozornie rozproszonych elementów spójną, dojrzałą i bardzo osobistą całość, zapraszając do współpracy topowych polskich producentów. To muzyka, która nie potrzebuje nadmiaru, działa bliskością, prawdą i uważnością. Artystka po raz kolejny udowadnia, że potrafi opowiadać o rzeczach trudnych w sposób poruszający, ale daleki od patosu. Nowy album nie daje prostych odpowiedzi, zamiast tego zostawia przestrzeń na emocje, refleksje i własną interpretację. To album tworzony w wyjątkowym okresie mojego życia. To zapis dwuletniej wrażliwej i uważnej drogi. Ten krążek dedykuję wszystkim wrażliwcom, którzy noszą swoją emocjonalność na barkach każdego dnia, wspomina Paula Roma. Music News. Tymczasem Charlie XCX kontynuuje intensywną promocję swojej muzycznej ery. Po premierze utworów Rock Music i I Keep Thinking About You Every Single Day and Night, a następnie singla SX26, artystka zaprezentowała kolejny numer zatytułowany Playboy Bunny. Piosenka ukazała się jako strona B do singla SX26, co Charlie wytłumaczyła w następujący sposób. Strony B są połączone z niektórymi utworami, które ukazują się przed albumem. Powodem, dla którego te dwa kawałki są zestawione razem, jest to, że pod wieloma względami są całkowitymi przeciwieństwami i właśnie o to w tym wszystkim chodzi. To pewnego rodzaju lustro. Są tam konkretne elementy brzmieniowe, które są całkowitym przeciwieństwem singla SS26. I właśnie dlatego uznałam, że to dobry utwór na stronę B i dobre połączenie, stwierdziła artystka. To na koniec jeszcze kilka gorących premier. Przed momentem wspomniani Focus, Rahim i siostry Przybysz z nagraniem Krok w tył, Boris Brejsza, jego nowy singiel Hey Bro, a także Creamy Koralowa z najnowszym numerem Annihilation. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Do miłego.
1: Muzyczne radio.
0: Tomkowi jak zawsze dziękujemy, no i czas najwyższy na wisienkę na torcie, a dziś będzie to zupełna nowość od Dancing For Us, która dosłownie nas ożywi, przed nami Alive.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Być kochana.
1: Reklama. Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
2: Burmistrz gminy i miasta Gryfów Śląski zaprasza na Quizonalia 2026. W sobotę 6 czerwca rozpoczynamy 15. biegiem gryfitów i paradą ulicami miasta. Huczne otwarcie o 19:00. W strefie koncertowej wystąpią Kubańczy,

0: koncert z okazji 45-lecia zespołu Lombard. Patronat Muzyczne Radio.
1: Zapraszam, Daniel Koko, burmistrz gminy i miasta Gryfów Śląski.
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
3: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
2: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
4: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
6: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Po reklamie.
7: Minęła godzina 13.30.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Pierwszy dzień meteorologicznego lata. Na dolnośląskich termometrach średnio 20 stopni i nie są to dzisiejsze wartości maksymalne, bo te będą wynosić 22 na plusie i tyle osiągniemy około godziny 16. Towarzyszy nam dość intensywne zachmurzenie, które tak jak wczorajszego wieczoru może zafundować nam opady deszczu. Mniej intensywne i to ryzyko będzie z nami do godziny 19. Ciśnienie na poziomie 1013 hektopaskali tutaj się stabilizuje. Wiatr południowo-wschodni, porywy do maksymalnie 25 km na godzinę, oprócz tego dobra widoczność i wysoka wilgotność.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
7: A przed nami raport regionalny, przedstawi go Anna Tarkota.
9: W tym raporcie echa weekendowych wydarzeń i na początek jubileusz 50-lecia, który świętowali ratownicy górscy karkonoskiej grupy GOPR. Z tej okazji w ostatnią sobotę przy dolnej stacji wyciągu na Szalenicę w Szklarskiej Porębie powstało niecodzienne górskie miasteczko. Atrakcji nie brakowało, były pokazy, warsztaty oraz edukacyjne panele. Jubileusz połączony z obchodami Dnia Dziecka był także okazją do podziękowań za służbę, odwagę i codzienną gotowość niesienia pomocy w górach. Mówi Dawid Wiewiórski, ratownik GOPR.
10: 50 lat minęło, można powiedzieć, że bardzo szybko. Wszystko się pozmieniało w przeciągu tych 50 lat. Cała technologia poszła naprzód. A my jako grupa, która nie tylko ratuje, ale również edukuje ludzi, bo bardzo zależy nam na tej edukacji jednak, ponieważ góry są naszym wspólnym dobrem, postanowiliśmy z okazji naszego jubileuszu 50-lecia zrobić piknik, miasteczko górskie, które udało nam się również zrealizować dzięki pozyskaniu funduszy z projektu Interreg. A dodatkowo połączyliśmy swoje siły ze szklarsko-porębiańskim Moksialem, dzięki któremu mamy również Dzień Dziecka. Także te dwie imprezy dzisiaj tutaj w Szklarskiej Porębie mają swój bieg, mają swój tor i my się bardzo cieszymy, że Państwo jesteście z nami.
11: Bardzo cieszymy się, że możemy to robić wspólnie z GOPR-em. Anita Kaczmarska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej. Taka górska, fajna atmosfera i energia dla najmłodszych również. GOPR zapewnia to, co istotne, czyli wszystkie kwestie związane z bezpieczeństwem i mnóstwo naprawdę fantastycznych rzeczy, a my to, co dla dzieciaków najistotniejsze, więc mnóstwo dobrej zabawy. Te imprezy plenerowe w Szklarskiej Porębie mają tę wyższość nad wszystkimi innymi, że zawsze jesteśmy w pięknym miejscu w Szklarskiej Porębie. Jak słońce świeci tak jak dzisiaj, lekko wieje wiaterek, to po prostu wszystkim dopisują humory.
12: Bardzo nam się podoba, jak najbardziej, ale zaczynamy dopiero pod górkę, jedną, drugą przyszłyśmy na piechotę. Dużo fajnych miejsc, które trzeba będzie teraz zaliczyć, więc już zmykamy.
0: Muzyczne Radio.
13: Słuchacie raportu regionalnego.
9: Motocyklowe karkonosze po raz ósmy zorganizowały w Jeleniej Górze Moto Dzień Dziecka. Wraz z licznymi partnerami na terenie parkingu przy galerii Leclerc przygotowali mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Była zabawa, ale i edukacja.
10: 50 lat minęło, można powiedzieć, że bardzo szybko. Wszystko się pozmieniało w przeciągu tych 50 lat. Cała technologia poszła naprzód. A my jako grupa, która nie tylko ratuje, ale również edukuje ludzi, bo bardzo zależy nam na tej edukacji jednak, ponieważ góry są naszym wspólnym dobrem, postanowiliśmy z okazji naszego jubileuszu 50-lecia zrobić piknik, miasteczko górskie, które udało nam się również zrealizować dzięki dzięki pozyskaniu funduszy z projektu Interreg, a dodatkowo połączyliśmy swoje siły ze szklarsko-porębiańskim Moksialem, dzięki któremu mamy również Dzień Dziecka. Także te dwie imprezy dzisiaj tutaj w Szklarskiej Porębie mają swój bieg, mają swój tor i my się bardzo cieszymy, że Państwo jesteście z nami.
11: Bardzo cieszymy się, że możemy to robić wspólnie z GOPR-em. Anita Kaczmarska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej. Taka górska, fajna atmosfera i energia dla najmłodszych również. GOPR zapewnia to, co istotne, czyli wszystkie kwestie związane z bezpieczeństwem i mnóstwo naprawdę fantastycznych rzeczy, a my to, co dla dzieciaków najistotniejsze, więc mnóstwo dobrej zabawy. Te imprezy plenerowe w Szklarskiej Porębie mają tę wyższość nad wszystkimi innymi, że zawsze jesteśmy w pięknym miejscu w Szklarskiej Porębie. Jak słońce świeci tak, jak dzisiaj lekko wieje wiaterek, to po prostu wszystkim dopisują humory.
12: Bardzo nam się podoba, jak najbardziej, ale zaczynamy dopiero pod górkę, jedną, drugą, przyszłyśmy na piechotę. Dużo fajnych miejsc, które trzeba będzie teraz zaliczyć, więc już zmykamy.
9: Przenosimy się do Cieplic, jak święto Matki to właśnie tylko tam. Niedziela przy parafii Matki Bożej Miłosierdzia obfitowała w atrakcje. Tradycyjnie największą popularnością na festynie z okazji Dnia Mamy cieszyła się lotaria fantowa. W części artystycznej gwiazdą był zespół Arka Noego.
14: Ksiądz Mariusz Majewski, proboszcz parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Jeleniej Górze, Cieplica. Myślę, że właśnie ten dzień, Dzień Matki i wokół niego świętowanie tego, czym jest macierzyństwo, czym jest tajemnica miłości matki, przekształca się w to święto rodziny. I tak chcemy na to patrzeć, bo nawet może przyjdzie taki czas, że to będzie jeden z elementów jeleniogórskich Dni Rodziny. I serdecznie zachęcamy, żeby właśnie w to się włączać co roku w okolicach dnia 26 maja, kiedy to właśnie tak serce każdemu mocniej bije.
15: Józef Ładziński, prezes Dnia Święta Matki. Piękny pomysł i to pomysł księdza świętej pamięci, już niestety księdza prałata Józefa Steca, proboszcza tej parafii. Ksiądz zawsze mówił, że kocha matki i to jest ważne właśnie, żeby coś tym matkom zrobić, żeby te matki były zauważone. To, co ksiądz prowadził, jest kontynuowane już po raz 36. To święto to takie integracyjne święto. Tu występowały i rodziny, i dzieci, i dziewczynki, także to się pięknie przyjęło.
9: A na koniec sport. Ostatnia kolejka BetClick trzeciej ligi w sezonie 2025-26 obfitowała w emocje i zwroty akcji. O pewne utrzymanie walczyły Karkonosze Jelenia Góra, Miedź 2, Legnica i Słowianin Wolibórz. Mimo wygranej 2-0 po golach Dawida Kasprzyka nad Górnikiem 2 Zabrze, zespół ze stolicy Karkonoszy najprawdopodobniej opuści szeregi trzecioligowców.
16: Jarosław Wichowski, trener Karkonoszy Jelenia Góra. Tak, wygrywamy dzisiaj bardzo trudne spotkanie z Górnikiem 2 Zabrze, z Górnikiem, który, przypominam, w ostatniej kolejce wygrywa z wiceliderem Górnikiem Polkowice 6-0. Gramy pierwszy mecz tak naprawdę od 17 kolejek, nie licząc Walkowera oczywiście ze Stalą Jasień na zero z tyłu, więc wielkie gratulacje dla zespołu. Dzisiaj było widać olbrzymią determinację, wolę walki, ale też umiejętności czysto piłkarskie. Dawid pokazuje tutaj, że jest napastnikiem naprawdę wysokiej klasy, jak na trzecią ligę poradziłby sobie zdecydowanie w wyższej lidze. No tak jak mówię, no wielkie gratulacje dla zespołu. Szkoda, że tak się układa tabela, bo dziś tam mieć dwa Legnica w końcówce zdobywa bramkę ze Starowicami. Wychodzi po prostu to, że tych punktów troszeczkę nam zabrakło, że kilka gdzieś tych meczów jakby w skali całego sezonu no niestety uciekło.
9: Dziękuję w tym raporcie te wszystkie informacje. Kolejne doniesienia na naszej antenie o 14.30. Do usłyszenia.
17: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
18: Hi, I'm Russell Small. You're listening to Muzyczne Radio. They love music.

0: reklama. Szukasz nowoczesnego ocieplenia dla twojego domu? Firma Celuloza Dolny Śląsk ociepli twoje poddasze, strop lub dom szkieletowy wdmuchiwaną wełną mineralną, drzewną lub celulozą. Zadzwoń 500 305 123 lub wejdź na www.123ocieplenia.pl. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: To ważna wiadomość dla wszystkich właścicieli samochodów MG z Wałbrzycha i okolic. Ultima Auto uruchamia autoryzowany serwis MG. Od czerwca kierowcy tej marki zyskają dostęp do obsługi zgodnej ze standardem producenta. Oryginalne części, pełna autoryzacja i obsługa, której możesz zaufać. Wałbrzych, ulica Gałczyńskiego 4. Ultima Auto. Autoryzowany serwis MG w Wałbrzychu.
8: Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach. Ponad

0: Mnóstwo atrakcji, wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio.

0: Amelia Andryszczyk i Znajdę.
1: Muzyczne radio.
0: A ja w międzyczasie również szukałem, no i znalazłem. Panie i panowie, przed nami Parov Stelar we własnej elektroswingowej osobie. Nazywa się tak naprawdę Markus Föder i, co mało oczywiste, zanim zaczął wyprzedawać światowe trasy koncertowe, był grafikiem komputerowym. No i co najlepsze, to absolutnie słychać w jego muzyce, bo tworzy dosłowne dźwiękowe kolaże i to ze szczególnym uwzględnieniem klimatu vintage, a tegorocznej wiosny namalował nam piękny czarne lilie. Posłuchajcie.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

Hej, z tej strony Hela Mary. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia i zapraszam do słuchania mojego nowego singla Makaron. Życzę smacznego słuchania.

0: Muzycznego Radia.
1: Reklama.
2: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych, stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
3: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
4: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.com.pl.
1: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 14.
4: Czas na wiadomości.
6: Samochód wypadł z wiaduktu w Płocku. Dwie osoby nie żyją. Ukryty głód problemem dzieci XXI wieku. Polska ma większe szanse na organizację Igrzysk Olimpijskich. Mieszkańcy Hamburga właśnie wycofali swoją kandydaturę. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwóch mężczyzn zginęło w samochodzie, który spadł z wiaduktu w Płocku na ulicy Rataja na peryferiach miasta. Osobowym Renault jechał 28-letni kierowca i 35-letni pasażer. Okoliczności wypadku są ustalane. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Renault zjechał z drogi, uderzył w barierki, po czym samochód spadł z wiaduktu. Po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcerzowic na Opolszczyźnie mogą skorzystać z mieszkań zastępczych. Będą też im wypłacane zasiłki. Teraz nadal trwa tam sprzątanie. Po sobotniej tragedii strażacy zabezpieczają zniszczone domy. Część mieszkańców nie może wrócić do swoich mieszkań.
7: Budynek mieszkalny jest tylko dach zerwany, zalane są pomieszczenia, ale jesteśmy w takiej sytuacji, w takim, że możemy tu spać, a są osoby, które musiały opuścić swoje domy. Tak?
8: Dach wpadł córce do pokoju. Resztę sufitów u nas w mieszkaniu na górze popękało. Zalało. Już się leje na dole.
6: Lokalne władze zapewniają, że są gotowe mieszkania zastępcze dla poszkodowanych, a pierwsze wypłaty zasiłków dla poszkodowanych będą wypłacane jeszcze przed długim weekendem. Ponad 1000 osób, w tym strażacy oraz przedstawiciele innych służb, pracują na miejscu pożaru lasu w powiecie wołomińskim. Służby koncentrują się obecnie na przelewaniu pogorzeliska. Pożar lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim na Mazowszu wybuchł w czwartek po południu. Ogień objął około 300 hektarów lasu z zagrożonego terenu. Ewakuowano około 100 osób. Prawie co czwarte dziecko nie ma ze sobą w szkole nic na drugie śniadanie. Wynika z raportu pod nazwą Ukryty głód dzieci Federacji Polskich Banków Żywności. Współautor raportu Michał Helwak mówi, że problemem wśród dzieci jest niedożywienie jakościowe, czyli głód, którego nie widać.
9: Ten głód, taki zapadnięte policzki, żebra na wierzchu, to już nie jest rzeczywistość, z którą możemy się w Polsce spotkać. Dzisiaj głód oznacza raczej właśnie jedzenie niskiej jakości i sytuację, w której brzuch jest pełen, jest wypełniony, dzieci czują sytość, ale organizm nie jest właściwie odżywiony, bo nie dostaje właściwych składników odżywczych, które są potrzebne do budowy ciała i do poprawnego, zdrowego funkcjonowania.
6: Raport powstał na podstawie odpowiedzi, które badacze zebrali w trwającym od stycznia do kwietnia w szkołach podstawowych w całym kraju badaniu ankietowym. Wzięło w nim udział w sumie blisko 1000 dzieci. Mieszkańcy Hamburga jasno opowiedzieli się za nieorganizowaniem Igrzysk Olimpijskich w ich mieście. W referendum odrzucili kandydaturę Hamburga do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2036, 40 lub 44 roku. To powtórzenie scenariusza sprzed dekady. Już raz w 2015 roku mieszkańcy miasta odrzucili kandydaturę olimpijską podobnym stosunkiem głosów. Teraz na nie było bliska połowa głosujących. W krajowym niemieckim wyścigu pozostają więc wciąż Berlin, Monachium i region Ren-Rura. O organizację największej sportowej imprezy świata ubiega się również Polska.
4: To były wiadomości. Muzyczne radio.
0: Kochamy muzykę.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
2: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżaniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na 3 arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
3: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
5: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne radio.
1: Projekt WOW, który w tamtym roku podbijał wszystkie wakacyjne festiwale, a odpowiadają za niego Wiktor Waligura, Piotr Odoszewski i Kajetan Wolas. No i to właśnie ta trójka wzięła sobie na cel muzyczny powrót do dzieciństwa, bo odświeżali oni klasyki z początku lat 2000, to tak a propos 1 czerwca. No i za nami świetny numer Mysłowic, Mieć czy Być. Wydaje mi się, że najlepiej jest być, bo dopiero potem można świadomie mieć, a czasami jeśli zaczniemy zbytnio gonić za tym, żeby mieć, no to tracimy to, co jest najcenniejsze. Patrzę na zegar i też widzę, że mamy kwadrans po godzinie 14, więc moi drodzy, pozwolę ponownie zaprosić was na szybką podróż w kierunku Hit Planety. Tam niedawno zagościła zupełna nowość od Dancing For Us i myślę, że w kontraście do spadającego ciśnienia będzie to kontrast idealny. Posłuchajcie koniecznie przed nami Alive.
0: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.

0: Muzyczne radio.
1: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: chcesz. Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
4: Pragnieniem 16-letniej Aleksandry Magdziak jest nabycie dostawki do wózka inwalidzkiego. Dziewczyna choruje m.in. na otwartą przepuklinę oponowo-rdzeniową, zniekształcenie klatki piersiowej i żeber, a także skoliozę. Dzięki dotychczasowej pomocy ludzi dobrej woli udało się pozyskać dla Oli wózek inwalidzki. Teraz kolej na nabycie dostawki. Ten niewielki sprzęt jest w stanie znacząco ułatwić codzienne funkcjonowanie dziewczynie. W imieniu Oli prosimy o pomoc. Podaję adres do wpłat. siepomaga.pl/Aleksandra Magdziak siepomaga.pl/Aleksandra Magdziak
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Kolejny stopień do średniej, a ta wynosi obecnie 21 stopni w cieniu. Prognozowane maksimum na dziś to 22 stopnie i tyle osiągniemy do godziny 16. Towarzyszy nam dość intensywne zachmurzenie i niestety do 19 będzie z nami niewielkie ryzyko na opady deszczu. Na szczęście mniej intensywne niż te wczorajszego wieczoru. Wiatr południowo-wschodni nabiera na prędkości, porywy do 40 km na godzinę. Ciśnienie stabilnie trzyma się poziomu 1013 hektopaskali i wieczorem zacznie ponownie wzrastać. Słońce zachodzi o godzinie 20.57, a w nocy 11 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Minęła godzina 14.30. Czas na raport regionalny, a przedstawi go Anna Targota.
2: W tych doniesieniach Świebodzice i 45 tysięcy na darmowy sprzęt rehabilitacyjny. Dalej przebudowa stadionu sportowego we Lwówku Śląskim. Sprawdzimy, jak postępują prace. Także coś dla miłośników zbierania kilometrów. Na koniec piłka nożna i powrót do treningów zawodników Legnickiej Miedzi. Zapraszam na szczegóły. Mieszkańcy Świebodzic zyskają większy dostęp do darmowego sprzętu rehabilitacyjnego. Gmina przeznaczyła na ten cel kilkadziesiąt tysięcy złotych, a urzędnicy czekają na wnioski od potrzebujących. Materiał Jacka Zycha.
3: Rzeczywiście w Świebodzicach zabezpieczono 45 tysięcy złotych na doposażenie darmowej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje już wózkami, łóżkami ortopedycznymi czy koncentratorami tlenu. Władze miasta chcą jednak dokupić kolejne urządzenia, dlatego apelują do mieszkańców o zgłaszanie konkretnych potrzeb. Dzięki temu zakupy mają odpowiadać realnym potrzebom.
4: Zwracam się tutaj z tego miejsca do wszystkich mieszkańców z prośbą. Jeżeli potrzebujecie innego sprzętu rehabilitacyjnego, który jest drogi, który być może nie jesteście w stanie nabyć sami, proszę o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej, wskazanie, jaki sprzęt jest potrzebny, ponieważ w tej chwili jesteśmy w momencie przed tymi zakupami i chcielibyśmy jak najbardziej dopasować te zakupy do potrzeb mieszkańców Świebodzic.
3: To Tobiaszy Wysoczański, zastępca burmistrza Świebodzic, który dodaje, że zasoby wypożyczalni są przeznaczone wyłącznie dla osób zamieszkujących teren Świebodzic, szczególnie tych pozostających w trudnej sytuacji życiowej.
4: A my możemy im pomóc w ten sposób, więc chcemy zadbać o tych ludzi, którzy są w potrzebie i dać możliwość korzystania z tego, no niekiedy najbardziej potrzebnego sprzętu w danej chwili.
3: Wnioski o zapotrzebowanie na nowe urządzenia można składać bezpośrednio w Świebodzickim Ośrodku Pomocy Społecznej. Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Trwa przebudowa stadionu sportowego w Lwówku Śląskim. Po zakończeniu prac obiekt całkowicie zmieni oblicze i stanie się nowoczesnym centrum sportu i rekreacji dla mieszkańców miasta i gminy z pełnym zapleczem lekkoatletycznym. Mówi Dawid Kobiałka, burmistrz Lwówka Śląskiego.
5: Obecnie stawiamy, są schody, budowana jest toaleta oraz wylana została już podbieżnia, podbudowa, no więc już ten stadion faktycznie nabiera takiego kształtu stadionu, ponieważ wcześniej, gdy były te pierwsze prace ziemne, to wyglądało jakby się niewiele działo, a teraz już są te elementy, które są znacząco widoczne dla wszystkich mieszkańców oraz dla nas. Mamy nadzieję, że ten stadion będzie popularny jako miejsce do trenowania zarówno lekkiej atletyki, jak i piłki nożnej, dlatego zorganizowaliśmy zarówno nawodnienie, odwodnienie, oświetlenie, mamy to być naprawdę taki półprofesjonalny stadion lekkoatletyczno-piłkarski. Wiemy, że na razie te kluby, które są włączone w budowę, czyli zarówno kluby piłkarskie, jak i lekkoatletyczne, są zadowolone z tego obiektu, który ma powstać. A my zrobimy wszystko, żeby byli również zadowoleni z tego, który powstał.
2: Teraz Szklarska Poręba, która bierze aktywny udział w ogólnopolskiej rywalizacji rowerowa Stolica Polski w ramach aplikacji Aktywne Miasta. Główna faza wyzwania trwa przez cały czerwiec. Zbieraj kilometry dla miasta i walcz o nagrody, zachęca rzeczniczka miasta Anna Bejma.
6: Szklarska Poręba zaprasza do udziału w ogólnopolskiej rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Już od 1 czerwca do końca miesiąca każdy może kręcić kilometry dla Szklarskiej Poręby, niezależnie od tego, gdzie mieszka i gdzie jeździ. Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację Aktywne Miasta, wybrać naszą gminę i rejestrować swoje przejazdy rowerowe. Na uczestników czekają bardzo atrakcyjne nagrody. Osoba, która wykręci najwięcej kilometrów dla Szklarskiej Poręby, wygra nowy rower Gravel od Greenbike. Dodatkowo nagrodzimy także najlepsze rowerzystki i najlepszych rowerzystów. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, turystów i sympatyków naszego miasta do wspólnej zabawy, aktywności i promocji Szklarskiej Poręby na rowerowej mapie Polski.
0: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
2: Piłkarze Legnickiej Miedzi zakończą urlopy 18 czerwca. W tym dniu wrócą do treningów.
7: Zacznie się jak zwykle od badań medycznych i testów motorycznych potwierdzających, że leniuchowania nie było za dużo. 20 czerwca Miedź na boisku w Łomnicy meczowo świętować będzie 25-lecie reaktywacji klubu w miejscowości spod okręgu Jelenia Góra. Plan Legniczan przewiduje 7 spotkań kontrolnych, w tym 3 z drużynami z Ekstraklasy. 27 czerwca z Zagłębiem Lubin, 1 lipca z GKS-em Katowice w Opalenicy, 8 lipca z Piastem Gliwice również w Opalenicy. Do tego dojdą jeszcze sprawdziany z Lechią Zielona Góra w Zielonej Górze, Świtem Szczecin w Szamotułach i 18 lipca w Legnicy z Chojniczanką Chojnice. Będzie to mecz połączony z prezentacją legnickiego pierwszoligowca. Obóz przygotowawczy w Szamotułach potrwa od 29 czerwca do 4 lipca. 24 lipca ruszy nowy sezon pierwszej ligi, do której już awansowała Unia Skierniewice. 2 czerwca w barażach o taki awans powalczą Olimpia Grudziądz z Sandecją Nowy Sącz i Podbeskidzie Bielsko-Biała ze Śląskiem II Wrocław. W pierwszej lidze nadal grać będzie Chrobry Głogów, który w meczu o awans do Ekstraklasy prowadzenie 1-0 zamienił na przegraną 1-2 z Wieczystą Kraków. Wieczysta dołączyła w ten sposób do Krakowi i Wisły Kraków, co koloru szarej Ekstraklasie raczej nie doda. Szczepan Gnap, Muzyczne Radio.
2: Dziękuję. W tym raporcie to wszystkie informacje. Kolejne doniesienia na naszej antenie za niespełna godzinę. Zapraszamy.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Hey, my name is Gabry Ponte and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne radio. Wiosna. Nowe hity przyniosła.

0: Muzyczne radio.
1: Aleksander Szalonek, którego znajdziecie także na naszej liście top30.pl. Skacz, to była ostatnia sobotnia premiera. Na stronie muzycznyradio.pl możecie na nią zagłosować. No ale jak wiadomo, list przebojów Muzycznego Radia jest dużo więcej i jedna jest szczególna. Tamta, gdzie na której rodzą się najciekawsze hity, a chodzi oczywiście o Hit Planetę, która towarzyszy nam już prawie 3 dekady i zawsze zaskakuje. No i niemalże od samego początku programu pojawia się tam pewna postać, a chodzi oczywiście o Parowa Stellara, którego większość z Was może świetnie znać i kojarzyć, a nawet jeśli nie, to dobrze się składa, bo Wasze zaskoczenie, oczywiście pozytywne, będzie dużo mocniejsze. Koniecznie posłuchajcie przed nami Czarne Lilie.
0: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Hej, tutaj Natalia Puławiak. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 15.
0: Czas na wiadomości.
2: Pseudokibice Psychofans usłyszeli prawomocne kary. Zakaz korzystania z komórek w szkołach jutro ma uchwalić rząd. Kajaki i wiosła mają być nową wizytówką Bydgoszczy. Powstanie tam centrum tych sportów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Sąd apelacyjny w Krakowie częściowo zmienił wyrok wobec członków grupy pseudokibiców ruchu chorzów Psychofans. Dziś lider grupy Maciej M., pseudonim Maślak, usłyszał nieznacznie niższy wyrok 11,5 roku więzienia. Natomiast wyższą karę 15 lat więzienia zamiast 11 usłyszał Kajetan B., odpowiadający m.in. za pobicie ze skutkiem śmiertelnym szalikowca górnika Zabrze. Proces dotyczył w sumie 46 osób, którym prokuratura zarzuciła 110 przestępstw. Wśród nich m.in. zabójstwo, porwania, brutalne pobicia, udział w tzw. ustawkach, rozboje i kradzieże, a także handel narkotykami. Opolszczyzna sprząta po weekendowych nawałnicach w gminie Ujazd. Trąba powietrzna zniszczyła kilka domów. Takie zniszczenia nie dziwią ekspertów. Jak mówi nam dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ekstremalnych zjawisk jest coraz więcej.
3: Dlatego, że te zmiany w pogodzie nasze takie obserwowane są coraz gwałtowniejsze. Coraz większe są te różnice tych temperatur i to jakby zwiększa prawdopodobieństwo tego, że wystąpią właśnie te silne burze, z których mogą się zrodzić trąby powietrzne.
2: Choć trąby powietrzne zdarzały się w Polsce już w XIX wieku, ekspertka dodaje, że nadal nie jest to typowe dla naszego kraju zjawisko. Holenderskie systemy Patriot zostaną w Polsce dłużej niż pierwotnie planowano, jak podała właśnie ambasada Holandii w Polsce. Misja dwóch holenderskich systemów obrony powietrznej, która miała zakończyć się w czerwcu, zostanie przedłużona o maksymalnie pół roku. Chronią one centrum logistyczne NATO w Jasionce, przez które do Ukrainy trafia pomoc. Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych zostanie jutro przyjęty na Radzie Ministrów, poinformowała minister edukacji narodowej Barbara Nowacka. W rządowym projekcie przewidziano dwa wyjątki odstąpienia od tych przepisów.
4: Po pierwsze, decyzja nauczyciela na potrzeby procesu dydaktycznego, a drugie, przyczyny zdrowotne ucznia, uczennicy potwierdzone przez nauczyciela, dyrektora szkoły. Natomiast to jest też informacja dla nauczycieli, którzy mówili wprost, potrzebujemy takiej odgórnej regulacji, smartfonów w szkołach podstawowych nie będzie można używać.
2: Przepisy miałyby obowiązywać od 1 września tego roku. Szefowa resortu edukacji stwierdziła, że nie wyobraża sobie, by prezydent mógł nie podpisać ustawy, której rozwiązania popiera ponad 80% społeczeństwa. Centrum kajakarstwa i wioślarstwa powstanie w Bydgoszczy. Dziś minister sportu Jakub Rutnicki przekazał władzom miasta decyzję o 8-milionowym dofinansowaniu inwestycji.
5: Nie możemy nie inwestować w ten piękny sport, bo to w sumie ponad 40 medali olimpijskich i zdaję sobie sprawę, że my musimy zrobić wszystko, jeśli chodzi o polskie wiosła, jeśli chodzi o polskie kajaki, aby stwarzać maksymalnie dobre warunki.
2: Wioślarstwo i kajakarstwo to sporty z długimi tradycjami w Bydgoszczy, przypomina wioślarz Adam Korol, czterokrotny mistrz świata oraz mistrz olimpijski z Pekinu.
6: Trudno się z tym nie zgodzić, mając w historii Roberta Sycza, dwukrotnego złotego medalistę olimpijskiego, czy Magdalenę Fularczyk-Kozłowską, złotą medalistkę olimpijską.
2: Centrum powstanie w okolicy Wyspy Młyńskiej oraz przystani, w której trenują już młodzi sportowcy.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane, szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
1: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
5: Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach.

0: wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Po reklamie. Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: RMFFM zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Dzień dobry, witajcie. Małe, mniejsze i duże mobile. Dzisiaj w programie obniżki na stacjach, w końcu dobre wiadomości. Od 3 czerwca duże zmiany w przepisach i nasze kochane dzieci w samochodzie. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: Ostatnie dni maja dały kierowcom w naszym kraju podstawy do optymizmu. Koszty tankowania zauważalnie spadają, podążając ślad za globalnymi notowaniami ropy naftowej, a przedłużenie rządowego pakietu CPN do połowy czerwca odsuwa w czasie wizję jakichś skokowych podwyżek na stacjach. Przewidywane przez epetrol.pl przedziały cenowe na ten tydzień wyglądają w skali kraju następująco. Średnie ceny za litr: benzyna zwykła 5,96-6,09, olej napędowy 6,19-6,33 za litr i autogaz 3,53-3,62 za litr.
0: Aktualności.
1: Już wkrótce duże zmiany w przepisach. Najważniejsze z nich dotyczą punktów karnych. Aktualnie ich maksymalna liczba za przekroczenie prędkości wynosi 15. Wkrótce spadnie prędkość, za którą można otrzymać taką ilość. Teraz wspomniane 15 punktów grozi za przekroczenie prędkości o 70 km na godzinę. Za kilka dni limit ten zostanie zmniejszony do 50 km na godzinę. Kolejne zmiany: w przypadku najbardziej niebezpiecznych zachowań punktów karnych już nie będzie można zredukować na kursie. Zmiany w przepisach dotyczą także osób, które ze względu na wiek jeszcze nie mogą mieć prawa jazdy, ale już uczestniczą w ruchu. 3 czerwca wejdzie w życie obowiązek jazdy w kasku rowerem, rowerem z napędem, hulajnogą elektryczną oraz urządzeniem transportu osobistego, to tak zwane UTO. Obowiązek obejmie dzieci i nastolatki, które nie ukończyły 16 roku życia. Za brak kasku grozić będzie mandat w wysokości 100 zł. A propos naszych dzieci, tym razem w samochodzie.
0: Porady ekspertów.
1: Podróż z Milusińskimi wymaga odpowiedniego planowania, przygotowania. Najważniejsze to bezpieczeństwo. Mowa na przykład o certyfikowanych fotelikach, mowa o regularnych przerwach i organizacji całej podróży. Zacznijmy od przepisów. Zgodnie z prawem dzieci o wzroście poniżej 150 cm muszą podróżować w foteliku. Najbezpieczniejsze miejsce to środek tylnej kanapy. Pamiętajmy o robieniu przerw. Niemowlęta nie powinny przebywać w foteliku dłużej niż 2 godziny ciągiem, by zbytnio obciążać kręgosłupa. Dzieci mogą spać w aucie, oczywiście w czasie jazdy, wręcz jest to wskazane przy długich trasach, ale trzeba zadbać bezwzględnie o zachowanie zasad bezpieczeństwa. Pasy takowe, te bezpieczeństwa lub uprząż fotelika muszą mocno przylegać do ciała, luźne nie zadziałają prawidłowo w razie odpukać wypadku.
0: Autoradio.
1: Głowa śpiącego dziecka nie powinna opadać na klatkę piersiową. Blokuje to drogi oddechowe. Użyjmy fotelika z funkcją pochylania do spania lub specjalnej poduszki stabilizującej. Nawet jeśli dziecko mocno śpi, co 2 godziny należy zrobić przerwę. I jeszcze jedno, w lecie, czy zimą, czy w dzień, czy w nocy nigdy nie zostawiamy dzieci samych w samochodzie. I na koniec, aby uniknąć nudy i częstych pytań, kiedy dojedziemy, warto przygotować audiobooki, ulubioną muzykę, a najlepiej prowadzić gry i zabawy słowne. Ale zapewne każdy rodzic zna to z autopsji. Z życzeniami szczęśliwych, bezpiecznych podróży z Milusińskimi i bez. Arek Włodarski. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
2: Słuchasz muzycznego radia.

0: Janiek i Krzysztof Krawczyk, dwóch lekarzy dusz, no i najlepsze lekarstwo na wszelakie boleści, muzyka. I to nawet już nie metaforycznie, bo co ciekawe, w ubiegłym tygodniu amerykańskie FDA zatwierdziło leczenie guzów nowotworowych ultradźwiękami. Jest to bardzo skuteczna i też nieinwazyjna metoda, szczególnie w trudnych przypadkach. Częstotliwość ma naprawdę znaczenie, no a wy jesteście na odpowiedniej muzycznego radia. Mamy 21 minut po godzinie 15, no i czas na kontynuację leczenia, tym razem coś, co będzie świetnym kontrastem dla dzisiejszej pochmurnej aury, a będzie to zupełna nowość od Dancing Pharaohs, przed nami Alive.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.

0: Reklama.
1: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 20 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
2: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżaniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
3: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.com.pl

0: reklamie.
1: Minęła godzina 15.30.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: No i mamy to, 22 stopnie, czyli dzisiejsze wartości maksymalne. Najmniej jest w miejscowościach podgórskich, tam około 19 na plusie, najcieplej w centrum i na wschodzie. Na niebie możemy zauważyć sporo chmur, także tych deszczowych, ale na szczęście z każdą kolejną godziną ryzyko i intensywność tych opadów maleje. Po godzinie 19 padać już nie będzie w ogóle. Barometry wskazują 1013 hektopaskali, obecnie ciśnienie stabilnie trzyma się tego poziomu, ale bliżej zmierzchu zacznie ponownie wzrastać. No i jest to dobra wiadomość, bo jutrzejszy dzień będzie dużo cieplejszy, no i na niebie pojawi się sporo słońca.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: A co słychać w regionie od strony informacyjnej, opowie Anna Tarkota.
3: W niedzielę 31 maja obchodzono kolejny Dzień Otwartych Domów Przysłupowych. To inicjatywa, która od lat promuje wyjątkowe dziedzictwo architektoniczne pogranicza Polski, Czech i Niemiec. W tym dniu właściciele zabytkowych domów otwierają swoje drzwi dla zwiedzających, prezentując historię budynków i efekty ich renowacji.
4: I jak podkreśla jeleniogórski artysta Dariusz Godawa, wydarzenie z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
5: Jest to jednodniowa impreza. Ludzie z całej Polski przyjeżdżają, odwiedzają gospodarzy, właścicieli takich domów, zapoznają się z technologią budowy tych domów, z tym, jak udało się te domy wyremontować. Ludzie otwierają te swoje domy w tym dniu, zapraszają gości do środka.
4: Artysta od lat dokumentuje architekturę przysłupową w swoich obrazach. Podczas tegorocznego święta jego pracę można było oglądać w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze.
5: Gdzie moje obrazy stanęły obok zabytkowej chaty przysłupowej znajdującej się wewnątrz tego obiektu i stanowiły jak gdyby dopełnienie, a na tych obrazach i na ceramice, którą razem wykonałem z firmą Lady Blues Bolesławca, znajdują się portrety domów przysłupowych z całego naszego regionu.
4: Dariusz Godawa przypomina, że domy przysłupowe są unikatowym elementem architektury łużyckiej i ważnym świadectwem historii regionu.
5: Tych domów na terenie Polski jest kilkadziesiąt wyremontowanych i udostępnionych do zwiedzania, natomiast tak naprawdę jest ich kilkaset, tylko że część z tych domów czeka jeszcze na to, żeby odzyskać swoją dawną świetność. Na pewno tych domów jest więcej w Czechach, a najwięcej jest w Niemczech i można powiedzieć, że jest to unikat na skalę europejską.
4: Jednocześnie artysta zwraca uwagę na potrzebę ochrony tego dziedzictwa.
5: O wiele łatwiej jest cokolwiek starego wyburzyć, aniżeli go remontować. Łatwiej jest postawić nowy dom i szybciej, czy nowy hotel, natomiast ciężko jest wyremontować coś, co ma duszę, nad czym po części czuwa konserwator zabytku, dlatego ten stopień trudności jest jak gdyby podwójny.
4: Dzień Otwarty Domów Przysłupowych ma przypominać o wartości tych wyjątkowych obiektów i zachęcać do ich ratowania dla kolejnych pokoleń. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
3: To już ostatnie dni, jakie pozostały dla mieszkańców Świdnicy na zapisaniu się do corocznego rajdu rowerowego. Na liście uczestników jest prawie komplet. Organizatorzy przypominają o uciekającym czasie. Materiał Jacka Zycha.
6: Tak, rzeczywiście czasu na zapisanie się jest już bardzo mało. Można to zrobić tylko do 5 czerwca. Urząd Miejski odnotował już prawie 950 zgłoszeń od mieszkańców przy limicie określonym na 990 osób. A jak podkreślają urzędnicy, od kilku lat ta lista zapełnia się w 100%.
7: Dlatego prosimy się spieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona. Kto pierwszy, ten lepszy. Jest to wydarzenie o charakterze otwartym, skierowane do wszystkich. Do rodzin z dziećmi, do przyjaciół, do indywidualnych pasjonatów jazdy na rowerze, niezależnie od wieku, niezależnie od poziomu zaawansowania.
6: To Magdalena Dzwonkowska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Świdnicy. Rowerzyści wyjadą na ulicę Świdnicy w niedzielę, 14 czerwca o godzinie 10. Cykliści wyruszą sprzed budynku Urzędu Miejskiego, żeby pokonać 12-kilometrową trasę prowadzącą ulicami miasta. Meta rajdu zlokalizowana będzie tradycyjnie już na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Śląskiej. Tam już po zakończeniu rajdu odbędzie się piknik sportowo-rekreacyjny.
7: Podczas pikniku tradycyjnie również będzie prowadzona zbiórka charytatywna. Tym razem przez Fundację Ładne Historie środki te zostaną przeznaczone na zakup wózka spacerowo-treningowego dla osoby z niepełnosprawnością. Wsparcie to możliwe będzie poprzez zakup kuponów, cegiełek w cenie 5 zł i te wszystkie kupony wezmą potem udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.
6: Organizatorzy przypominają, że od 3 1 czerwca wchodzą w życie przepisy wprowadzające obowiązek korzystania z kasków podczas jazdy rowerem czy hulajnogą przez osoby poniżej 16 roku życia. W związku z tym w świdnickich szkołach podstawowych trwa zbiórka kasków, które zostaną przekazane potrzebującym dzieciom podczas rajdu. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
3: Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej nr 7 w Jeleniej Górze upłynął pod znakiem czytania znanych bajek. Gościem placówki oświatowej był Piotr Konieczyński, aktor Teatru Norwida w Jeleniej Górze, który po przeczytaniu fragmentów bajek dla dzieci otrzymał gwiazdę szeryfa praw dziecka UNICEF. Jak podkreślił, czytanie najmłodszym jest bardzo ważne.
8: Kiedy w ogóle się czyta, to buduje się swój własny świat, własną wyobraźnię i moim zdaniem też własne wartości. Wtedy my tworzymy obraz, kiedy oglądamy film czy przedstawienie, wówczas my zapoznajemy się, ale z obrazem artysty. Także tu, kiedy czytamy, to każde dziecko jest artystą dla siebie. Wszystkim dzieciaczkom, których uwielbiam świat dzieci, uwielbiam z dzieciakami pracować. Dzieciaczki drogie, kochane, żeby jak najwięcej w waszym życiu było radości, beztroski, spontaniczności, miłości przede wszystkim od nas dorosłych, żeby dorośli rozumieli, co dla was jest najważniejsze i to chyba będzie wszystko dobrze.
3: A my dołączamy jeszcze od siebie dwa słowa. Wszystkim dzieciom z okazji ich święta życzymy mnóstwa zdrowia, uśmiechu i wspaniałych przyjaźni. Niech spełnią się wszystkie wasze marzenia. To był raport regionalny.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Hey, this is Toby and Greg from You Not Us, and you're listening to Muzyczne Radio. They really

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: To ważna wiadomość dla wszystkich właścicieli samochodów MG z Wałbrzycha i okolic. Ultima Auto uruchamia autoryzowany serwis MG. Od czerwca kierowcy tej marki zyskają dostęp do obsługi zgodnej ze standardem producenta. Oryginalne części, pełna autoryzacja i obsługa, której możesz zaufać. Wałbrzych, ulica Gałczyńskiego 4. Ultima Auto. Autoryzowany serwis MG w Wałbrzychu.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne radio.

0: no i jednocześnie punk fu.
1: Muzyczne radio.
0: Taka oto muzyczna bitwa od Darii Zawiałow. No i a propos, moi drodzy, dzisiejsza bitwa o wasze głosy startuje już o godzinie 17, a chodzi oczywiście o spotkanie na planecie pełnej hitów. Kolejne premiery przez weekend napłynęły do naszej redakcji, no i oczywiście zaprezentujemy wam je dziś do godziny 20, a oprócz premier jest także 40 utworów na liście w ciągłym ruchu, konkurującym o miano lidera, no i pośród nich pojawiła się Lilia. To bardzo wyjątkowa, bo czarna, a odpowiada za nią Parow Stellar. Koniecznie posłuchajcie.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowy o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
2: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
3: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
4: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 16.
5: Czas na wiadomości.
7: Obowiązkowe kaski na rowerze już od środy dla dzieci i części nastolatków. Poszkodowani przez trąbę powietrzną dostaną zasiłki jak powodzianie. Sypialnia i jadalnia strefami wolnymi od ekranów to nowe zalecenia w Szwecji. Agnieszka Trojanowska-Bis. Obowiązkowe kaski od środy obowiązywać będą rowerzystów i jadących hulajnogami elektrycznymi do 16 roku życia. Mandat za jazdę bez kasku zapłacą ich opiekunowie. Nie byliśmy zwolennikami takiego rozwiązania, przyznaje członek zarządu Polskiej Federacji Rowerowej Andrzej Janowski.
8: Najważniejszą rzeczą związaną z rowerami jest to, żeby dzieci na nich chciały jeździć i jeździły. I w przypadku takiej zwykłej jazdy na rowerze po bezpiecznej infrastrukturze do szkoły czy do pracy w przypadku dorosłych, nakładanie takich dodatkowych obowiązków, zakazów i straszenie mandatami nie jest rozwiązaniem optymalnym i w większości krajów takich regulacji nie ma.
7: Z kolei Instytut Transportu Samochodowego informuje, że zmiany są bezpośrednią odpowiedzią na niepokojące statystyki, zgodnie z którymi w samym 2024 roku liczba wypadków z udziałem dzieci na e-hulajnogach wzrosła aż o 84% względem roku poprzedniego. Wypłacenie zasiłków podobnych do tych dla powodzian zapewnia wojewoda opolski, a pieniądze mają trafić do poszkodowanych po przejściu trąby powietrznej w Balcerzowicach. Na miejscu trwa sprzątanie.
9: Mokre. Nie wiemy, co dalej.
7: Mieszkańcy czekają na decyzję, czy będą mogli w ogóle odbudować swoje domy. Żywioł zniszczył 18 z nich. To po stronie prezydenta Ukrainy leży teraz zadanie naprawienia sytuacji. Tak rządzący komentują obecne stosunki Kijowa z Warszawą, po tym jak Wołodymyr Zełenski nadał jednostkom ukraińskiej armii imię bohaterów UPA, czym wywołał oburzenie w Polsce. Wytłumaczenia się z tej decyzji żąda m.in. polski wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
10: To jest nie do przyjęcia decyzja oczywiście. To jest dla żołnierzy Wojska Polskiego bolesna decyzja, która utrudnia możliwość budowania dobrej i stabilnej przyszłości. My pomimo tego bólu, my pomimo tych wszystkich emocji, które są, wiemy, gdzie leży też racja stanu Polski. I bezpieczeństwo Polski leży na granicy frontu ukraińsko-rosyjskiego.
7: Ukraińska powstańcza armia, która decyzją prezydenta Zełenskiego została doceniona, oprócz walki z Sowietami, ma na swoim koncie rzeź wołyńską, czyli masowe zbrodnie na ludności Polski. Polski prezydent Karol Nawrocki chce odebrać ukraińskiemu prezydentowi Order Orła Białego nadany mu kilka lat temu. Rodzice powinni ograniczyć korzystanie z telefonów przy dzieciach. To zalecenie szwedzkiego Urzędu Zdrowia Publicznego. Wśród rekomendacji znalazło się też ustanowienie w domu stref wolnych od urządzeń z ekranami. Najlepiej by była to jadalnia lub stół, przy którym spożywane są posiłki, a także sypialnia. Podczas zabawy z dziećmi opiekunowie w ogóle powinni odłożyć telefon. Samoloty pasażerskie są opóźnione z powodu strajku strażników granicznych w Portugalii. Protest rozpoczął się dziś rano i potrwa do piątku. Dziś najliczniejsze opóźnienia występują w porcie lotniczym w Lizbonie, skąd niemal wszystkie wyloty mają kilkudziesięciominutową zwłokę. Wysokie obłożenie odnotowują już hotele na Pomorzu przed tak zwaną czerwcówką. Zarezerwowanych jest już niemal 80% miejsc, ale część hoteli i apartamentów, zwłaszcza w Trójmieście, zbliża się do pełnego obłożenia. Pomorskie pozostaje jednym z najchętniej wybieranych kierunków na długi czerwcowy weekend połączony z Bożym Ciałem.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama. Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
1: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżaniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na 3 arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Music News już fruną w waszą stronę, zatem dajcie głośniej, bo dziś czeka was spotkanie z Goldilocks, Nothing But Thieves i laureatami tegorocznej gali Fryderyków. Tomek Dudkiewicz i Music News, witamy i zapraszamy. Wschodząca gwiazda popu Goldilocks wypuściła właśnie nowy singiel Rush, który stanowi zapowiedź nadchodzącego drugiego albumu artystki. Utwór otwiera nowy rozdział w karierze Goldilocks, popychając jej charakterystyczne popowe brzmienie w stronę bardziej intensywną, odważną i muzycznie energetyczną. Ta nowa era to ja w najbardziej autentycznym wydaniu. Lata 2025-2026 były najbardziej intensywnym okresem mojego życia, nie tylko zawodowo, ale i prywatnie, tłumaczy Goldilocks. Ostatnio było tu wszystko. Świętowanie, złamane serce, zakochiwanie się, łzy i adrenalina. To wszystko zdecydowanie usłyszycie na nadchodzącym albumie. Rush, nowy singiel, opowiada o uzależnieniu od adrenaliny i zakochaniu się w kimś. Ten album nie idzie na żadne kompromisy i dokładnie tę energię słychać w tym numerze. Dla mnie Rush to idealna mieszanka rocka i międzynarodowego szwedzkiego popu, gatunków, które są też obecne w składzie autorów, dodaje artystka. Pozostajemy przy nowościach. Kilka miesięcy po jubileuszu dziesięciolecia, pięcioosobowy zespół South End Nothing But Thieves powraca z euforycznym singlem Evolution. Znani z nieustannie rozwijającego się zarówno muzycznie, jak i wizualnie podejścia do budowania swojego świata, Nothing But Thieves powrócili do korzeni, dosłownie i tematycznie, nagrywając w Angelic Studios, gdzie powstał ich debiutancki album, gdzie stawiali swoje pierwsze muzyczne kroki. Nowy singiel Evolution to zapowiedź nadchodzącej muzyki zespołu. Dzięki umiejętności swobodnego eksperymentowania i poruszania się między gatunkami, które inspirują zespół, ten energetyczny i dynamiczny numer łączy lekki wokal z gitarową energią, tworząc wspólnotowy hymn, który jest unikalny i charakterystyczny dla zespołu. To piosenka, która nie skupia się przesadnie na ostatecznych wnioskach. Myślimy, że niedoskonałość i autentyczność stają się coraz bardziej wartościowe i zdecydowanie nas do siebie przyciągają, twierdzą muzycy z zespołu Nothing But Thieves. Music News. I na koniec Fryderyki. Za nami kolejna gala Nagród Polskiego Przemysłu Muzycznego. Akademia Fonograficzna przyznała wyróżnienia w 14 kategoriach muzyki rozrywkowej. Artystką roku została Kasia Lins, która otrzymała również nagrodę w kategorii Album Roku Pop, a jej piosenkę Śmierć w bikini nagrodzono za najlepszy teledysk. Złote Fryderyki przyznano zespołowi Lady Punk oraz pośmiertnie Stanisławowi Sojce. No to tak zupełnie na koniec łapcie kolejne muzyczne premiery, które już trafiły na playlistę nowości muzycznego radia. Louis Tomlinson z nowym singlem Sunflowers, Kygo i Dante Miński z najnowszą propozycją Heaven in Your Mind i wspomniana przed momentem Goldilocks z najnowszym kawałkiem Rush. Tyle na teraz, dziękujemy za uwagę, Tomek Dudkiewicz i Music News. Do usłyszenia.
1: Muzyczne radio. Music News. Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

Весна. В музичному радіо. Реклама.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Minęła godzina 16:30.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Z każdą kolejną godziną chmurzy nam się coraz mniej, co bardzo cieszy. Jeśli chodzi o temperaturę, tutaj bez zmian są z nami wartości maksymalne. Średnia dla regionu wynosi 22 stopnie. Temperatura poniżej 20 spadnie tuż przed samym zachodem słońca. Ten dziś wypada nam o godzinie 20:57, a w nocy minimalnie 11 stopni. Ciśnienie zaczyna wzrastać na barometrach 1013 hektopaskali. Wiatr zmienił kierunek na bardziej południowy. Wieje maksymalnie do 40 km na godzinę. Będzie tracił na porywistości, a jutro dużo więcej słońca.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
3: A teraz czas na ostatnią popołudniową porcję informacji z regionu. Przedstawi je Anna Targota.
5: 10. charytatywny bieg między wiatrakami w Łukaszowie blisko Złotoryi przeszedł do historii. W niedzielę kilkuset mieszkańców aktywnego spędzenia wolnego czasu spotkało się w tej malowniczo położonej miejscowości, aby wspólnie pobiec, przejść z kijkami, kibicować, a przede wszystkim pomagać. W tym roku biegaliśmy dla Maciusia Brzeźniakiewicza, mówi Piotr Siwak, sołtys Łukaszowa.
6: Tak, dokładnie. Zaczęliśmy 10 lat temu i ciągniemy to do tej pory. Co roku robimy biegi charytatywne. Staramy się wspomagać instytucje i chore dzieci. I nie zwalniamy tempa. W przyszłym roku też będziemy organizować. Chciałbym jeszcze tu w tym miejscu podziękować Twojej Radzie Sołeckiej, mieszkańcom mojej miejscowości i wszystkim osobom, instytucjom, które wspomagają nasz bieg.
7: Nazywam się Monika Terlecka, jestem z Rady Sołeckiej Łukaszowa. Dużo pracy, dużo poświęcenia, czasu wolnego, ale warto, bo jest dużo potrzeb.

0: potrzebujących osób i warto im też pomóc. Zapraszamy oczywiście też do Łukaszowa, jeśli ktoś chciałby spędzić czas tutaj w miłym otoczeniu, w przyjaznej atmosferze. Zapraszamy serdecznie.
1: O randze charytatywnego biegu między wiatrakami w Łukaszowie świadczy fakt, że na starcie pojawił się Artur Jurkowski, wicewojewoda dolnośląski.
2: Po raz pierwszy jestem na tym biegu, frekwencja dopisała. Pogoda również, może nawet za ciepło jest, ale generalnie cieszę się z ukończenia tego biegu. Czas nie można go porównywać do biegów na asfalcie, ponieważ większość tras jest po szutrze.
3: Daniel Tusiński, rodzic syna, który biegł. Syn 11 lat, przebiegł bez sukcesu, ale za to jedna starsza kuzynka zajęła trzecie miejsce biegu. Lubią biegać, lubią sport, lubią dobrą zabawę, zawsze są jakieś atrakcje dodatkowe i szczytny cel, także dzieci chętnie przychodzą.
4: Mariusz Grabowski z Krakowa.
2: Byłem na urlopie akurat z rodziną w Wielkiej Górze. Szukałem sobie biegu akurat w niedzielę w regionie i znalazłem bieg między wiatrakami charytatywnym.
5: Już biega od lat.
2: No, kilkanaście. Trasa fajna, bo płaska, szybka, szutrowa częściowo, co było lekkim utrudnieniem, bo jednak ten żwir, kamienie trochę luźne, więc uciekało spod buta, ale każdy miał takie same warunki. Pobieganie troszeczkę poza swoim miejscem zamieszkania ma ten taki walor turystyczny, troszeczkę egzotyczny, więc myślę, że będę szukał biegów gdzieś poza Krakowem i niewykluczone, że się tutaj znowu pojawi.
6: Anna Brzeźniakiewicz, jestem mamą Maćka, dla którego dzisiaj jest bieg. Przede wszystkim największym problemem jest brak mowy. Maciek od początku miał dosyć poważny niedosłuch, stąd też wynikają te problemy. Teraz walczymy tak naprawdę o każde słowo i wszystkie zebrane dzisiaj środki zostaną przekazane na turnus logopedyczny. Maciek ma konto w Fundacji Avalon. Tam można zrobić wpłaty, bliki i przelać 1,5% podatku. Brzeźniakiewicz 12 925.
7: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
8: Prokuratura rejonowa w Zgorzelcu prowadzi śledztwo przeciwko 51-letniemu mieszkańcowi powiatu zgorzeleckiego, który podejrzany jest o przywłaszczenie znalezionych pieniędzy w kwocie około 1 000 000 zł.
9: Do zdarzenia doszło 18 maja na ulicy Łużyckiej w Zgorzelcu. Jak ustalili śledczy, podczas przewożenia gotówki z pojazdu konwojowego wypadł worek zawierający blisko 1 000 000 zł. Jak informuje rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze Ewa Węglarowicz-Makowska,
10: podczas przewożenia środków pieniężnych konwojenci zgubili jeden worek z pieniędzmi. Nie zauważyli tego faktu, pojechali dalej.
9: Według śledczych przejeżdżający drogą 51-latek zatrzymał samochód, zabrał worek z pieniędzmi i odjechał.
10: Drogą przejeżdżał mężczyzna, który zatrzymał swój samochód, zabrał worek z pieniędzmi do samochodu i odjechał z miejsca zdarzenia. Nie przewiózł tych pieniędzy do siedziby policji czy też do biura rzeczy znalezionych, ale po prostu przywłaszczył je.
9: Po działaniach operacyjnych policji i prokuratury mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut
10: przywłaszczenia znalezionych pieniędzy w łącznej kwocie około 1 000 000 zł. Ten czyn zagrożony jest karą do 1 roku pozbawienia wolności.
9: Podejrzany nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec niego poręczenie majątkowe w wysokości 50 000 zł. Śledczy nie ujawniają szczegółów jego wersji wydarzeń.
10: On został przesłuchany w charakterze podejrzanego, nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, złożył wyjaśnienia. Wobec niego prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 50 000 zł. Ten człowiek nie był wcześniej karany sądownie.
9: Do tej pory nie odzyskano utraconych pieniędzy, a prokuratura kontynuuje czynności, które mają wyjaśnić wszystkie okoliczności sprawy i doprowadzić do odnalezienia 1 000 000 zł. Jelenia Góra, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
8: Na koniec Świdnica, gdzie mieszkańcy odliczają dni do rozpoczęcia sezonu na basenie odkrytym. Przygotowania do otwarcia trwają już od 2 miesięcy. Będzie nieco drożej. Materiał Jacka Zycha.
11: Tak, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji zaplanował otwarcie basenu letniego na połowę czerwca. Na basenie kończą się już prace związane z czyszczeniem infrastruktury oraz badaniami sanitarnymi. Nowy sezon wystartuje tuż przed zakończeniem roku szkolnego.
12: Szykujemy się z otwarciem basenu na połowę czerwca. Taką datę, to około 20 czerwca przyjęliśmy sobie do wiadomości, zwłaszcza, że koniec roku szkolnego to jest chyba 26 czerwiec, jeżeli się nie mylę, a też nie chcielibyśmy otwierać basen letni, jak są zajęcia jeszcze w szkole.
11: To Jerzy Żądło, dyrektor Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Po przeprowadzonym 4 lata temu remoncie kompleks zyskał popularność nie tylko wśród mieszkańców Świdnicy, ale i regionu. Władze obiektu ponownie liczą na wysoką frekwencję, która w ubiegłych latach wynosiła około 60 000 osób w sezonie. Przy sprzyjającej pogodzie ta liczba może wzrosnąć nawet do 80 000 odwiedzających.
12: Mamy jako rekreację fale, mamy 2 ślizgawki, mamy balon, który jest bardzo bardzo oblegany, z tym mamy najwięcej problemów, bo ilość osób, których ten balon może wejść, to pewnie jest ograniczona. No i mamy atrakcje związane z natryskami, z prysznicami, których korzystają też ludzie, którzy niekoniecznie chcą pływać, bo mamy też nieco oczywiście 25-metrową do pływania, ale korzystają z tych atrakcji, które są.
11: Złą wiadomością jest to, że plażowiczów czeka nowy cennik biletów. Wejściówki indywidualne podrożały o 2 zł, natomiast bilet rodzinny kosztuje o 8 zł więcej. Dyrekcja zaznacza, że priorytetem pozostaje dostępność obiektu dla jak największej liczby osób. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: W naszych popołudniowych raportach regionalnych to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
7: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Hey guys, this is Nick from Chicane and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
1: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.
3: Chwila przerwy za nami, ale jeszcze wszystko przed nami i to dosłownie, bo między innymi grupa Kombi zagra dla Was do godziny 17, oprócz nich także Lady Gaga czy Felix Jen, a następnie czeka na Was poniedziałkowe lądowanie na Hit Planecie. Tam przywita się z Wami Arek Włodarski. Ja dziękuję, pozdrawiam i znikam. Patryk Łosica, do usłyszenia.

0: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.
1: Tak się zaczyna jedna z wersji wielkiego przeboju grupy Lombard. Mam dość. Mam nadzieję, że nie macie dość muzy bardzo dobrej. W ostatnich minutach kilkudziesięciu z różnych lat w ramach Best of. Po 17:00 nowa, najnowsza muza w Hit Planecie, topowej liście przebojów codziennej muzycznego radia. A Lombard w sobotę 6 czerwca na Kwisonaliach w Gryfowie Śląskim.

0: Muzyczne radio. Autopromocja. Muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM.
1: Oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Autopromocja. Autopromocja.
0: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 17.
0: Czas na wiadomości.
5: Maja Chwalińska wygrała kolejne spotkanie w Roland Garrosie. Pierwsze kontrakty na sprzęt wojskowy podpisane w ramach programu SAFE. Większy nacisk na sztuczną inteligencję stawia Uniwersytet Jagielloński. Ruszyła tam właśnie rekrutacja. Agnieszka Trojanowska-Bis. I na początek wiadomość najważniejsza z minionej godziny. Maja Chwalińska wygrała z francuską tenisistką Diane Perry 6-3-6-2 w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. Tym samym nasza tenisistka awansowała do najlepszej 8 paryskiego wielkoszlemowego turnieju. Do tej świetnej informacji z kortu z Paryża będziemy dziś jeszcze wielokrotnie wracać, a teraz czas na dalsze informacje. Zakończyła się pierwsza część podpisywania kontraktów na sprzęt wojskowy w ramach unijnego programu SAFE. Do polskich zakładów trafi około 120 miliardów złotych na wozy bojowe, artylerię czy sprzęt informatyczny, mówi wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Dotyczą wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Nie ma rodzaju sił zbrojnych, który byłby w programie SAFE pominięty i nie ma rodzaju sił zbrojnych, który byłby niezasilony nowym sprzętem i umiejętnościami.
5: Następnym etapem będą zakupy dokonywane wspólnie z zagranicznymi partnerami. Program SAFE to prawie 44 miliardy euro dla Polski w formie europejskich pożyczek, które mogą zostać wydane na inwestycje w obronność. Dokładnie rok temu wybory prezydenckie wygrał Karol Nawrocki. Kandydat wspierany przez PiS w drugiej turze wyborów zmierzył się z kandydatem Koalicji Obywatelskiej Rafałem Trzaskowskim. Prezydentowi nie można odmówić aktywności międzynarodowej. W czasie pierwszego roku urzędowania polski prezydent spotkał się m.in. z prezydentem Stanów Zjednoczonych, prezydentem Francji oraz premier Włoch. Od 220 tysięcy do nawet 600 tysięcy złotych taki wydatek ponoszą w Polsce rodzice na wychowanie jednego dziecka do 18 roku życia. Te wydatki rosną, choć przede wszystkim nominalnie, czyli w kwotach, bo realnie, czyli biorąc pod uwagę wzrost wynagrodzeń i siłę nabywczą rodziców, te wyższe wydatki są dla nich finansowo do udźwignięcia, mówi ekspertka Centrum imienia Adama Smitha Anna Gołębicka.
7: Wychowanie dzieci to jest rzecz, która absolutnie się zwraca i rodzicom, i gospodarce. I to wychodzi dokładnie 1716 zł miesięcznie, ale jak się ma dwójkę dzieci, to już jest drobny efekt skali.
5: Mniej więcej połowę miesięcznych wydatków na dziecko pokrywają rządowe transfery, takie jak 800+ czy wyprawka szkolna. Na nowoczesne kierunki związane z erą sztucznej inteligencji stawia Uniwersytet Jagielloński w rozpoczętej dziś rekrutacji przyszłych studentów. Zmiany czekają też kandydatów na medycynę. Od teraz w rekrutacji do Collegium Medicum będą liczyć się nie 3, a 2 matury rozszerzone.
8: Dwa kolejne lata, czyli 27 i 8 będą latami przejściowymi, gdzie będzie można swobodnie dobrać dwa przedmioty z tych, które do tej pory były brane pod uwagę, a docelowo kandydaci na studia lekarskie będą musieli mieć rozszerzenie z biologii i z chemii.
5: Mówił rektor UJ profesor Piotr Jedynak. Uczestnicy nocnego wrocławskiego półmaratonu w dniu wydarzenia za darmo będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej oraz pociągów kolei dolnośląskich i Polregio w granicach miasta i w Iwinach. Bieg już w tę sobotę, start i meta półmaratonu będą zlokalizowane przy Tarczyńskiej Arena Wrocław. I na koniec przypomnienie wspaniałej wiadomości z Paryża. Maja Chwalińska awansowała do najlepszej ósemki paryskiego wielkoszlemowego turnieju.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
2: Kochamy muzykę. A po 17:00
0: mamy dla was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
2: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
0: Hit Planeta startuje na dobre.
4: No rzeczywiście ta informacja znakomita. Większość meczu oglądałem, udało się. Od jakiegoś czasu już jestem w redakcji Muzycznego Radia. Stąd możliwość podglądania między różnymi innymi obowiązkami. Były emocje, była radość, zresztą cały czas jest. Fantastyczna informacja z kortów Roland Garrosa. Wracając do muzy, to takie antydepresyjne nagranie, chociaż Depressed ma w tytule on the Internet. Bea Miller na dobry początek, bo jak zawsze u nas po każdej pełnej godzinie po wiadomościach na start każdej godziny 60 minut najlepszego topowego grania, najlepszych hitów w naszej liście, która nazywa się Hit Planeta. Mamy u was, dla was specjalne numery z poczekalni, czyli propozycje. I jeszcze Chicane, Who Do You Give Your Love To? 1 czerwca jeszcze wciąż życzenia dla mniejszych i większych milusińskich, dla wszystkich mniejszych i większych dzieciaków. Gramy na dobry początek B. Miller, później będą super premiery, czyli absolutne świeżynki, plus do tego nowości w zestawieniu. Dzisiaj są dwie. Jakie to numery? Jeszcze chwilkę, ta tajemnica zostanie ze mną.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista.

0: Nowa i totalnie przebojowa.
1: Jak myślicie, gdzie teraz jest Chick Hein, czyli brytyjski DJ pan Nick? No, na Ibizie, tak, 3 czerwca koncert na festiwalu Amnesia. Później powrót do Wielkiej Brytanii, no i 24 czerwca znów będzie gościł, zresztą jak wielu DJ-ów i producentów właśnie w Hiszpanii, znów na Ibizie. Pamiętamy go i znamy, i na trwałe trafił do historii muzyki klubowej takimi numerami jak Saltwater, a wcześniej Right Here, Right Now. No to wtedy zaczęła się jego wielka kariera, to był rok 1995, wtedy został zauważony, ale występował wtedy jako Disco Citizens i wylansował wspomniany utwór Right Here, Right Now. Dzisiaj Chick Hein, Who Do You Give Your Love To, w propozycjach numer bardzo, bardzo fajny. Tak trzeba go przesłuchać ze 2 razy i naprawdę wpada w ucho. No to oby szybko wpadł również do czołowej 40, bo jesteśmy póki co jeszcze poza nią. Za chwilę startujemy. Ale wcześniej jeszcze przypomnienie tego, co działo się na liście w minionym notowaniu, czyli w sobotę.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
1: W sobotę na miejscu numer 3 zameldowała się Holly Humberstone z numerem White Noise. Spadek z 2, ale wciąż w 1. Kolejny utwór w 3, który poleciał oczko w dół, czyli z 1 na 2 Twin Seek, Perfect on Paper. A te 3 najważniejsze numery, 2 z nich pogodził Gromy z Jordan Grace, trafiając ponownie na 1 Say My Name.
0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Tak ułożyła się 3 w sobotę, a jak będzie wyglądała dzisiaj, o tym przekonamy się przed godziną 20. Teraz na zegarach 16 minut po godzinie 17.
2: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
3: Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
2: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków, Perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.com.pl.
4: Po reklamie.
5: Hey guys, I'm Andrew Ryle.
6: Cześć, tutaj Ewelina Jacobska.
7: Hey guys, I'm Enrique Iglesias.
8: Hi, this is Tame from Pragma.
9: Hello Poland, this is Haley and turn it up. This is Hit Planeta on Muzyczna Radio.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
1: Nowość na miejscu 4.0, Tom Gregory, How It Was Before, a za nami miejsce 39, czyli Sweet Love i My Girls, Not You. Dzisiaj ten utwór leci mocno w dół, ale cieszymy się świeżynkami w czwartej dyszce. Tom Gregory na dobry początek.

No to ciąg dalszy śpiewających znakomicie panów w Hit Planecie w sobotnim notowaniu na miejscu 40 zameldował się nam Kygo. Kygo i dawno niesłyszany Dan Timiński, którego pamiętamy sprzed wielu, wielu laty z fantastycznych numerów nagranych z Aviciim, największy przebój, ten chyba taki pierwszy też wielki światowy hit Aviciiego był właśnie wyśpiewany przez Dana Tymińskiego. Chodzi o Hey Brother. Dan Tymiński brzmi wciąż fantastycznie, zresztą przekonajcie się sami. W sobotę w ubiegłym notowaniu 40. Dzisiaj ten numer melduje się na miejscu 37. Hit Planet.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy.

0: Gotowanie na wielkiej patelni, Janusz Łuczak z zespołem oraz koncert z okazji 45-lecia zespołu Lombard. Patronat Muzyczne Radio.
1: Zapraszam, Daniel Koko, burmistrz gminy i miasta Gryfów Śląski.
2: Po reklamie.
3: Hey, hey, I'm Evan.
4: And I'm Alex.
3: Together we are Astero.
5: Hi, I'm Perry.
6: Hello, I'm Jesse.
7: Hi, I'm Chi.
8: Hi, I'm Leanne.
9: And we're Lovely.
10: Yo, what up, it's your boy Wiz Khalifa, man.
11: Hi, I'm Stina.
12: I'm Martin.
13: And we are Electric Lady Lab.
14: Hey, hey, I'm CJ Stone, and this is your Hit Planeta, only on Muzyczne Radio. Greetings to all the listeners. Hit
0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: techno-nowa i totalnie przebojowa.
1: Bardzo lubię ten numer. Kiedyś na takie taneczne hity się mówiło, albo inaczej, gdy się opowiadało o takich numerach, które poruszają do tańca, no to często się określało to mianem fruwa moja marynara, a tutaj cztery litery się kołyszą i to jak Snowing in Miami Sound Heaven. Już były obawy, czy usłyszymy dzisiaj ten numer, bo w sobotę zleciał numer na 39 miejsce. Dzisiaj się udało, choć tylko oczko w górę, ale myślę, że zasługuje wciąż na więcej. Sound Heaven za nami. Już 3 minuty po wpół do 18. To czas na utwór, który po raz pierwszy w ogóle ukazuje nam się w Hit Planecie jako już wkrótce propozycja do top30.pl. To w sobotę Polska Lista Przebojów, to oczywiście jest Hit Planeta. A więc gramy.
0: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
1: Pierwsza z trzech premier, Nicky Romeo, Almero, Grace Barton, Run to You.

0: właśnie, gdzieś na odległe chyba planety. Jasiek Piwowarczyk, Halo Houston. 37 miejsce w sobotę, dzisiaj 35, czyli jest progres. Gratulacje.
1: Reklama.
2: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, filologia lub marketing. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź na kans.pl.
3: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżaniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
1: Po reklamie.
4: Hey guys, I am Ferry Corsten.
5: Hello Poland, it's DJ Scotty here.
6: Hey, what's up guys, we are Terrence and Finlay.
7: Hi, I'm Gio da Silva.
8: Hey, what's up, this is Crazy Biza. You are listening to Hit Planeta at Muzyczne Radio.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: takie cudne numery u nas w czwartej dyszce, no to co dzieje się wyżej? Natalii Imbruglia, Upside Down. Dzisiaj miejsce numer 3-6.
1: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
0: I już to robimy. Druga wyżej notowana świeżynka w zestawieniu na 34. Nowy singiel od Robina Schulza. Better Times.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: No to już dorosły mężczyzna o twarzy wciąż takiego trochę dzieciaka. Ma 34 lata, urodził się w Doncaster, Wielkiej Brytanii. Louis Tomlinson, piosenkarz, autor tekstów i model w latach 2010-2016 był wokalistą znanego boys bandu One Direction. Teraz z powodzeniem kontynuuje karierę solową, od czasu do czasu nam coś nagrywa i jak zawsze są to mniejsze lub większe perełeczki. Sunflowers, przepiękny letniak na hit planecie, numer, który naprawdę się wyróżnia tym, co ze sobą niesie spokój, taki chill out dla mnie, ale i odrobinę również luzu i radości. Louis Tomlinson zadebiutował w zestawieniu w ubiegłą sobotę, w tym ostatnim, jako nowość na miejscu 35, dzisiaj 33, czyli troszkę w górę jest, nie za dużo, a nie za dużo, ale jeszcze pewnie nie powiedział ostatniego słowa.
0: Hit planety. Mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: No to powoli opuszczamy czwartą dychę. 3-2 Felicia Black Widow i Re-Up na miejscu 31.

0: Najnowsza lista w Polsce. Autopromocja. Muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM.
1: Oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
4: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
3: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
5: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
6: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
7: 18:00.
0: Czas na wiadomości.
8: MON wysyła rządowy samolot do Chin po Polkę wymagającą leczenia. Nocna prohibicja w Warszawie rusza za 4 godziny. Wśród kandydatów Dęby, Lipy, Topole, Sosna i Klon ruszyło głosowanie na drzewo roku. Paulina Nawrocka, zapraszam. Rządowy samolot jest w drodze do Chin po 24-letnią studentkę z Wałbrzycha. Kobieta od kwietnia jest w szpitalu w śpiączce. W Chinach zdiagnozowano u niej agresywnie rozwijający się nowotwór. Rodzina zbierała pieniądze na jej transport do Polski. Pomógł resort obrony. Do tej pory zebrano 1 000 000 zł. Brakuje jeszcze 600 tysięcy do założonej kwoty. Pomoc ze strony MON, czyli wysłanie samolotu, sprawi, że zbieranie pieniądze przeznaczone będą na koszty leczenia tam i na jego kontynuację w kraju. Powrót do Polski zaplanowano na czwartek. Punktualnie o 22:00 w Warszawie zacznie obowiązywać nocna cisza alkoholowa. Potrwa do 6:00 rano. W sklepach i na stacjach benzynowych nie będzie można kupić napojów wysokoprocentowych. Te będą jednak dostępne w lokalach gastronomicznych. To efekt ubiegłorocznej samorządowej awantury oraz pilotażu w dwóch dzielnicach, jaki miał skutkować spadkiem liczby interwencji. Jedynym sklepem, gdzie będzie można kupić alkohol, będzie ten na lotnisku w strefie wolnocłowej. O szczegółach Błażej Kulesza.
9: Sklepikarze w gotowości, bo za sprzedaż alkoholu nocą grozi nie tylko grzywna do 5 000 zł, ale nawet utrata koncesji.
10: Mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani, był na to czas.
9: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
10: Nie będzie taryfy ulgowej, zresztą też mieliśmy swoje doświadczenia w tych dwóch dzielnicach, będziemy z nich korzystać właśnie po to, żeby te ograniczenia nie były nadużywane.
9: Władze decyzję, by pilotaż rozszerzyć na całe miasto, podjęły po wynikach zaledwie z 3 zimowych miesięcy. Nowy raport jest dopiero w opracowaniu.
11: Nie ma ujawnionych wyników.
9: Mówi Damian Kowalczyk, radny z Prawa i Sprawiedliwości.
11: Jeśli po wprowadzeniu tej nocnej prohibicji nie zwiększy się bezpieczeństwo na ulicach, możemy podjąć kolejną debatę.
9: Z badań zleconych przez stołeczny ratusz wynika, że niecała połowa mieszkańców, bo 48%, sądzi, że zakaz przełoży się na poprawę bezpieczeństwa.
8: Od początku tego roku nocna prohibicja zaczęła obowiązywać m.in. w Lublinie, Ełku, Opolu i Kole. Donald Tusk rozwiązał struktury Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. To kara dla regionalnych władz KO za przegraną w referendum w Krakowie. Zaledwie po 2 latach kadencji władzę stracił prezydent Krakowa z Koalicji Obywatelskiej Aleksander Miszalski. Premier powierzył teraz stanowisko komisarza partii w tym regionie Dorocie Niedzieli, która jest wicemarszałkinią Sejmu. Od dziś możemy głosować na tegoroczne drzewo roku. To już 16. odsłona tego plebiscytu. Wśród kandydatów są Dęby, Lipy, Topole, Sosna i Klon Francuski. Wygra to z nich, które zdobędzie najwięcej głosów. Konkurs trwa do końca czerwca na stronie drzeworoku.pl. Wyniki poznamy 1 lipca. Dziś święto w zasadzie każdego z nas, Dzień Dziecka. O tym, jak powinien wyglądać, mówią najmłodsi.
12: Fajnie być dzieckiem, bo można być beztroskiem, jeszcze bez pracy, bez podatków.
13: Może dostanę piłkę do właśnie koszykówki.
14: Ja liczę na to, żeby pójść na lody i na spacer do parku albo na plac zabaw.
8: I tym młodszym i tym starszym dzieciom składamy dziś najlepsze życzenia.
6: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Maja Chwalińska nie przestaje zaskakiwać na paryskich kortach. Polska tenisistka zameldowała się w ćwierćfinale French Open, pokonując reprezentantkę gospodarzy Diane Parry 6-3, 6-2. To historyczny sukces 24-latki, która debiutuje w drabince głównej francuskiego turnieju. Teraz w ćwierćfinale zmierzy się z Anną Kalińską. Rozstawiona z numerem 22 Rosjanka pokonała reprezentującą Austrię Anastazję Potapową 6-4, 2-6 i 7-6. Chwalińska jest ostatnią Polką, która pozostała w rywalizacji. A za niecałą godzinę polskie koszykarki rozpoczną udział w mistrzostwach 3-3. Podopieczne trenerki Edyty Korezny zmierzą się najpierw z Madagaskarem, a późnym wieczorem z Czechami o najważniejszej koszykarskiej imprezie, jaka odbywa się w Polsce. Michał Waszkiewicz.
7: 10 minut dynamicznej gry, akcja za akcją i duża nieprzewidywalność to największe zalety koszykówki 3x3, która z każdym rokiem zyskuje coraz większą popularność. Bo to się świetnie ogląda, mówi trener kadry Piotr Rękiel.
15: Myślę, że będzie to jedna z niezapomnianych imprez, którą Polacy zapamiętają na długi czas. Nie tylko ci, co są fanami koszykówki, ale ci, co również staną się fanami koszykówki.
7: Boisko postawione przed Pałacem Kultury i Nauki wygląda efektownie i nic tylko walczyć o medale. Większe szanse na podium mają Polki, które już dziś wieczorem zagrają pierwsze mecze grupowe z Madagaskarem i Czechami. Trudniejsze zadanie przed męską kadrą, mówi kapitan zespołu Przemysław Zamojski.
16: Liczymy, że kibice licznie przyjdą i przez ten cały tydzień będziemy mogli się cieszyć z sukcesów naszych polskich reprezentacji.
7: Polacy grę rozpoczną jutro meczami z Mongolią i Łotwą. Turniej w Warszawie potrwa do niedzieli.
6: To była relacja Michała Waszkiewicza. Mieszkańcy Hamburga odrzucili w referendum kandydaturę swojego miasta do organizacji letnich igrzysk olimpijskich i paralimpijskich w 2036, 2040 lub 2044 roku. Blisko 55% głosujących opowiedziało się przeciw. W krajowym wyścigu pozostają jednak Berlin, Monachium i region Ren-Rura.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
17: Kochamy muzykę.
18: Po 18:00.
0: Mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
18: Tak gra Hit Planeta.
0: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
19: To wciąż propozycja do Hit Planety. Clapton, Sand Castles, później Goldilocks i Rush. No to trzymamy kciuki mocno, żeby któryś z tych numerów, albo oba najlepiej, skoczył do 40 jak najszybciej.

0: To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
1: Reklama.
2: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Po reklamie.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hello there, we're 21 Pilots.
8: Hey, what's up everyone? I'm Nicole Scherzinger.
9: Hello, this is Robin Thicke.
10: Hey everyone, I'm Abby F. Jones and you're listening to Hit Planeta.
1: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

Tak, szukałem miejsca z sobotniego notowania tego numeru i gdzieś mi to bardzo uciekło, bo wieloczek w dół poleciał. Far away. 17 w sobotę. Dzisiaj 30 miejsce. No to mam nadzieję, że od jutra już wszyscy fani tego numeru wezmą się do pracy i zagłosują na tak. Chociaż też jest możliwość, że ktoś zagłosuje na nie, bo możecie wybrać kciuk w górę, kciuk w dół, otwierając stronę muzyczneradio.pl, czy też zaglądając na nasz facebookowy fanpage. Fire away za nami. Przed nami pan, którego bardzo szanujemy, lubimy, wielka polska gwiazda, czyli Dawid Podsiadło, którego numer też niestety spada ostro w dół. 23 miejsce było. Dzisiaj ten numer na 29. Sezon. 18:20, hit planeta w poniedziałek, 1 czerwca.

0: Ogłoszenie płatne.
1: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodnik w Jeleniej Górze informuje, że jutro 2 czerwca w godzinach od 9 do 13 w związku z prowadzeniem prac na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w budynkach przy ulicach. Bankowa 5/7 to budynek KCM i dalej numery 8, 10, 12, 14, 14A, 16, 18 i Solna 1, a także przy ulicy Szkolnej numer budynków 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Za utrudnienia jutrzejsze wtorkowe spółka Wodnik przeprasza odbiorców.
0: Ogłoszenie płatne. Reklama.

0: jest kolejna. Gorąca premiera na Hit Planecie.
1: 18.30 minęła. Po raz drugi gramy super premierę Dancing Faras Alive.

0: Sosnowa i totalnie przebojowa.
1: Oto za nami kolejny numer, który opowiada nam historię sprzed lat. Cry Just a Little The Suffer. The Suffer dzisiaj miejsce 25. Jeżeli dobrze pamiętam, to ten numer niestety sobie nie poradził w dzisiejszym notowaniu. A nie, przepraszam, zwracam honor. Z miejsca 32 na miejsce 25. Jeden z niewielu numerów, które dzisiaj tak dobrze sobie poradziły. Wcześniej graliśmy Louis Saint, Love Bites Back, a ta piosenka spadła i to o kilka ładnych oczek na miejscu 26 dzisiaj się znalazła, a była na miejscu 19, chociaż tendencja spadkowa cały czas utrzymana. Niestety, bo w sobotę też były 4 oczka w dół. No to zagrajmy teraz piosenkę, którą już nasi słuchacze, nie tylko Hit Planety, dobrze znają i naprawdę lubią.
2: Hit Planeta.
0: Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
1: Madonna z nowym materiałem. Tutaj w duecie z Sabriną Carpenter. Bring Your Love. Dzisiaj 2-2.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
6: Hey everybody, we are One Republic.
7: How are you? I'm Nelly Furtado.
8: Hi there, this is Chambers.
9: Hi, I'm Katerina.
8: Hello Poland, this is Omnikid. Just want to say hi to all the listeners of Hit Planeta on Muzyczne Radio.
10: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Taka fajna pościelowa nam się trafiła także w zestawieniu Love Girl. Piękny numer Medicine Bear dzisiaj. 2-2 w poprzednim notowaniu na miejscu 23. To kolejny piękny numer, tym razem po polsku.

0: regionowa i totalnie przebojowa.
1: Daj, daj, no wpada w ucho, łatwo zapamiętać i są skojarzenia, oczywiście. Shakira, Burna Boy, 31 miejsce w sobotę. Dzisiaj ładny skok, chyba jeden z największych na liście, 11 oczek na 20. No to druga dyszka już uszknięta, napoczęta. MG między innymi 19 Girl Next Door, Nobody Else posłuchamy z 18. Mark Leon z Valle de l'Amour, Gravity, Alan Dixon 16. I 15 Martin Garrix z Edem Sheeranem, piękny duet Repeat It. To nas czeka między innymi jeszcze w ostatniej trzeciej godzinie Hit Planety i wiele, wiele więcej, plus oczywiście te finałowe rozstrzygnięcia przed godziną 20.
0: Hit Planeta. Najnowsza

0: Muzyka w wybranym paśmie.
1: Tylko w Muzycznym Radiu.
2: Autopromocja.
0: Reklama. Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżaniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 19.
0: Czas na wiadomości.
4: Niski poziom wód, susza jest coraz większym problemem. Polska Grupa Zbrojeniowa rośnie w siłę dzięki pieniądzom z SAFE. Powiemy też, ile dzieci w kraju urodziło się dzięki programowi finansowania in vitro. Paulina Nawrocka, zapraszam. Z jednej strony gwałtowne burze, z drugiej susza. Państwowy Instytut Geologiczny ostrzega przed gwałtownym obniżeniem poziomu wód gruntowych. Tak zwana niżówka hydrogeologiczna będzie występować w czerwcu w 14 z 16 województw, oprócz warmińsko-mazurskiego i lubuskiego. O szczegółach Agnieszka Wynarska.
5: Niżówka może oznaczać problemy z zaopatrzeniem w wodę w płytkich studniach. Mniejsze jeziora i strumienie mogą wysychać. Sytuacja jest bardzo trudna i raczej nie widać szans na jej poprawę, przyznaje dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Robert Czerniawski.
6: Aktualna sytuacja hydrologiczna jest zła. Jeśli chodzi o prognozy hydrologiczne, one też nie są najlepsze i w tym roku należy się spodziewać głębokiej suszy.
5: O wyzwaniach związanych z suszą, a także retencją rozmawiają w Bydgoszczy specjaliści na trzecim kongresie wodnym, mówi prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz.
7: Zmiany klimatu powodują to, że mamy albo nadmiar wody, czyli powódź, albo mamy niedomiar wody, a wtedy mamy suszę. Przypominamy, że w niektórych regionach Polski susza właściwie trwa od lat 10.
5: Na kongresie powstaną rekomendacje dla samorządów oraz instytucji zajmujących się gospodarką wodną.
4: Polska Grupa Zbrojeniowa będzie się rozrastać, by wywiązać się ze wszystkich kontraktów podpisanych w ramach programu SAFE. Nie tylko poszukuje nowych kontrahentów i podwykonawców, ale i nowych specjalistów do swoich zakładów, mówi szef PGZ Adam Leszkiewicz.
8: Na pewno są planowane zatrudnienia. Jutro mamy takie spotkanie zarządu wszystkich spółek, na których będziemy omawiać te szczegóły. Przed nami 4 lata pracy ciężkiej i produkcyjnej i świętować będzie można w 30 roku, kiedy zrobimy to, do czego się zobowiązywaliśmy.
4: Zgodnie z pierwszym etapem programu SAFE do Polski trafi ponad 120 miliardów na m.in. wozy bojowe, armatochaubice czy artylerię. Większość kontraktów podpisała właśnie Polska Grupa Zbrojeniowa. Od czerwca wzrosną wynagrodzenia nienaukowych pracowników Polskiej Akademii Nauk, m.in. pracowników archiwów, bibliotek, muzeów, ogrodów botanicznych, zagranicznych stacji naukowych. Rozporządzenie w tej sprawie podpisano pod koniec maja. W 2 lata urodziło się 15 tysięcy dzieci. Dziś w Dzień Dziecka rząd podsumował program finansowania procedury in vitro. Z refundacji skorzystali m.in. państwo Michał i Anita z Częstochowy. Od pół roku są rodzicami 2 dziewczynek.
9: Aniela i Laura.
10: Tutaj mamy Laurkę, tutaj mamy Anielę.
11: Kiedy przyszły na świat?
9: 23 grudnia 2025. Zaskoczyły nas, bo miały przyjść na świat 30 stycznia.
10: Tak, one chciały być prezentem pod choinkę naszym, no i idealnie się udało. Dużo potu, łez, ale jak najbardziej jesteśmy za to wdzięczni.
9: 298 zastrzyków, liczyłam.
10: Żeby nasze dziewczyny przyszły na świat.
9: Zdrowe podróżniczki.
10: My jesteśmy aktywnymi rodzicami, więc one automatycznie to złapały i są szczęśliwe razem z nami.
4: Program Ministerstwa Zdrowia przewiduje, że rocznie na refundację in vitro państwo będzie przeznaczać co najmniej 500 milionów złotych. Ma potrwać do 31 grudnia 2028 roku i kosztować łącznie 2,5 miliarda.
12: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe, a zaczynamy od wiadomości dnia i niespodzianki, którą kibicom zafundowała Maja Chwalińska. Polka pokonała francuskie Diane Perry w 2 setach 6-3 i 6-2 i tym samym jest w ćwierćfinale French Open. Więcej o sukcesie Polki prosto z Paryża, Przemysław Pozowski.
13: Maja Chwalińska wyszła na kort Filipa Szatriera, czyli centralny kort na obiekcie Roland Garrosa po raz pierwszy w karierze, ale stwierdziła, że takie święto, owszem fajnie, ale za dużo czasu spędzać jednak tam nie będzie. weekendzie. W godzinę i 33 minuty ograła reprezentantkę gospodarzy, czyli Dajan Pary. Niebywały sukces, a ja o Maję Chwalińską zapytałem trenerkę Marty Kostiuk, czyli pogromczyni Ligi Świątek, Sandrę Zaniewską.
3: Myślę, że nie jestem zaskoczona, że wypaliło akurat tutaj, ponieważ no jest to mączka, więc myślę, że to jest najlepsza nawierzchnia dla Mai. Cieszę się bardzo, ponieważ myślę, że Maja również ze swoim wzrostem musiała włożyć naprawdę o wiele więcej pracy i skonstruować taki styl gry, który będzie ciężki dla zawodniczek.
13: Tyle Sandra Zaniewska o grze Mai Chwalińskiej. No a Maja Chwalińska wie już też, z kim zagra mecz o półfinał. Niewiarygodnie to brzmi, prawda? O półfinał zagra z Anną Kalińską z Rosji.
12: To była relacja Przemysława Pozowskiego. Mecz ćwierćfinałowy pomiędzy Mają Chwalińską a Anną Kalińską odbędzie się w środę. Triumfatorka 23 turniejów wielkoszlemowych w singlu Serena Williams wznawia karierę po blisko 4-letniej przerwie. Doświadczona 44-letnia Amerykanka weźmie udział w zmaganiach dyblistek. Zagra na kortach londyńskiego Queen's Clubu. Amerykance przyznano tak zwaną dziką kartę do głównej drabinki w grze podwójnej. Reprezentacja Republiki Południowej Afryki z powodu kłopotów wizowych wyleci na mundial za ocean później niż planowała. Na razie podróż przełożono o jeden dzień, a w federacji powołano sztab kryzysowy, który ma rozwiązać wszelkie problemy. Polski panczynista, mistrz Europy Piotr Michalski, chociaż ma dopiero 31 lat, postanowił oficjalnie zakończyć karierę. Polski łyżwiarz ogłosił swoją decyzję w mediach społecznościowych. Z panczynami się nie rozstaje, będzie bowiem asystentem szkoleniowca.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
1: Kochamy muzykę. A po 19:00
0: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
1: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
0: Kolejną, mocno nową propozycją do listy.
11: Sonny Fodera i Libianka Let Me Be In Your Arms i BK Duke Storm In My Hips. Już gramy propozycję do Hit Planety.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Hi, I'm JP Cooper.
6: Hey, what's up? This is Kelly Clarkson.
7: Hello, ladies and gentlemen. My name is Samuel Harbour from a band called Sunrise Avenue.
8: Hey, what's up? It's Sierra.
9: Hey, my name is Alex Christensen. And right now, you're listening to Hit Planeta, the best single charts on Mozyczne Radio.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
10: Let's go. Sounds good. Real good.

Almost Monday, No More Regrets spada niestety z miejsca siódmego na pechowe dzisiaj, na pewno trzynaste. Kolejny polski numer. Od wielu notowań razem z nami, dwunastka dzisiaj, Kuba i Kuba.

Można nawet taki bluesowo, rockowy kawałek, bardziej nawet bluesowy przedstawić w ten sposób. The Thrill Is Gone, Temba jako premiera. Dyszka otwiera dzisiaj Leony, 5 oczek do góry, plus Marcus and Martinus, Moonlight na 10.

No to jesteśmy już w pierwszej dziesiątce. Dyszkę znamy. Dziewiątka Bory i oczko w dół z ósmego. A na ósemce Milki, David Guetta, Just the Way You Are w specjalnym remiksie Getty. A później miejsce numer 6 to przypomnę Sweet Disco, Calvin Harris, wcześniej Szczęśliwa Siódemka.

0: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
1: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
0: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
2: Po reklamie.
3: Hey, this is John Rivers.
4: Hello, my name is Anna Chiara.
5: Hi, we're Energy DJs.
6: Hi, my name is Sue Summer.
7: Kia, this is Flying Decibels. And right now you are listening to Hit Planeta, the best single chart on Muzyczne Radio.

0: techno-nowa i totalnie przebojowa.
1: Zaje fajnie płynie ta muza i te dźwięki, Satisfy, pozytywnie nakręcające, nie wiem jak was, mnie na pewno, Calvin Harris, jazz i bardzo lubię takie numery. Z 9 na 7 szczęśliwe ten numer awansuje. Szóstka w górę Switch Disco Voices i pierwsza piątka Męskie Granie, nareszcie pozycja 5 obroniona. To duży sukces też. 4, uwaga, uwaga, uwaga, zmiany w pierwszej trójce, z jedynki zjeżdża Gromy, Jordan Grace, Say My Name. No to co tam się zadziało w tej trójczynie pierwszej? Holly Humberstone, White Noise, trójka, czy pozycja numer 3 obroniona. No to uwaga, uwaga, na dwójce Ale Farben, Heroes of the Night, wyskoczyli z miejsca 6. I tylko przegrali z Twin Seek, ponownie na jedynce Perfect on Paper. To zostawiam was sam na sam z najlepszymi numerami poniedziałkowego, 1-czerwcowego wydania Hit Planety z buziakami dla małych i dużych miłosińskich, drogiej młodzieży, niemal nas wszystkich w Dniu Dziecka. Bawcie się, dzieciaki, dobrze.

0: promocja. Muzyczne radio. Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
1: na 105,8,
0: 106,7
1: i 99 FM
0: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
1: i w naszej aplikacji na całym świecie.
0: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+ w największych miastach Polski. Autopromocja.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 20.
1: Czas na wiadomości.
3: Rząd uruchamia wsparcie dla poszkodowanych po przejściu trąby powietrznej. Iran zawiesza negocjacje pokojowe z USA i mali pacjenci z Lublina na Dzień Dziecka dostali sprzęt ułatwiający badanie krwi. Paulina Nawrocka, zapraszam. Rząd uruchamia pomoc dla mieszkańców Balcarzowic na Opolszczyźnie. Trąba powietrzna, która przeszła przez tę miejscowość, zniszczyła ich gospodarstwa. Żywioł uszkodził tam 18 z nich, 11 z nich to mieszkania. Wojewoda zabezpieczył środki na wypłatę zasiłków na tzw. doraźne wsparcie w wysokości do 8000 zł. Poszkodowani mogą również ubiegać się o wsparcie do 200000 zł na odbudowę lub remont zniszczonych domów oraz do 100000 zł na naprawę budynków gospodarczych. Na razie w Balcarzowicach trwa sprzątanie. Strażacy zabezpieczają zniszczone domy. Część mieszkańców nie może wrócić do swoich mieszkań.
4: Wszystko mokre. Nie wiemy, co dalej.
5: Były dosłownie sekundy. Uderzenie było z jednej strony. Trąba zawróciła podobno, bo sąsiad widział. Córka była sama w domu i to jest dla mnie najważniejsze, że nic się jej nie stało, bo jej pokój zawalił się cały.
3: Lokalne władze zapewniają, że są gotowe mieszkania zastępcze. Pierwsze wypłaty zasiłków dla poszkodowanych będą jeszcze przed długim weekendem. Iran zawiesza negocjacje z USA. Jak mówi tamtejsze MSZ, to efekt ostatnich ataków Izraela na Liban. Działania Tel Awiwu oddalają USA od pokoju na Bliskim Wschodzie, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu.
6: Podkreślamy, że zawieszenie broni w Libanie jest niezbędnym warunkiem każdego porozumienia mającego na celu zakończenie wojny.
3: Jak podaje agencja AFP, Rada Bezpieczeństwa ONZ jeszcze dziś ma zwołać nadzwyczajne posiedzenie w związku z izraelskim atakiem na Liban. Centralne Biuro Antykorupcyjne i Centralne Biuro Śledcze Policji przeszukały 3 miejsca w Polsce w śledztwie dotyczącym wyłudzeń podatkowych w Niemczech. Sprawę prowadzi prokuratura europejska. Mechanizm przestępstwa miał polegać na wykorzystywaniu firm z kilku krajów do oszustw podatkowych w ramach obrotu sprzętem elektronicznym. Dzieci w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie będą mieć skanowane żyły, tak by łatwiej było zrobić wkłucie i na przykład pobrać krew. Nowoczesne skanery kupione przez Stowarzyszenie Życie z Chorobą Nie Musi Być Smutne dziś trafiły do małych pacjentów w Dniu Dziecka. Pierwszy swoje żyły zeskanował Andrzej Mierzejewski z kabaretu Smile w asyście pediatry profesora Przemysława Sikory.
7: I to kolory zmienia.
8: Tutaj przepływ przez naczynia. Także pielęgniarka, która użyje tego skanera, będzie mogła już w sposób celowany wybrać naczynie do nakłucia tego naczynia, więc korzystajmy z takiej możliwości, kiedy jednak no, są czasami kłopoty i nawet te największe mistrzynie mają z tym problem.
7: Ja dodam, że to w ogóle nie boli, a myślę, że dla dzieci to jest widowiskowe i to jest jak gra komputerowa, one będą, wow, pewnie, proszę jeszcze, i nagle grzyp, i nawet nie będą wiedzieć kiedy i już jest krew pobrana.
8: Myślę, że
7: to jest wspaniałe.
3: Skaner naczyń krwionośnych to urządzenie wykorzystujące światło podczerwone do precyzyjnego lokalizowania żył pod skórą. Jego kluczową zaletą jest to, że żyły widać na skórze i pielęgniarka wie, gdzie ukłuć, tak by nie trzeba było wbijać igły kilka razy w rączkę małego dziecka.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
9: Pragnieniem 16-letniej Aleksandry Magdziak jest nabycie dostawki do wózka inwalidzkiego. Dziewczyna choruje m.in. na otwartą przepuklinę oponowo-rdzeniową, zniekształcenie klatki piersiowej i żeber, a także skoliozę. Dzięki dotychczasowej pomocy ludzi dobrej woli udało się pozyskać dla Oli wózek inwalidzki. Teraz kolej na nabycie dostawki. Ten niewielki sprzęt jest w stanie znacząco ułatwić codzienne funkcjonowanie dziewczynie. W imieniu Oli prosimy o pomoc. Podaję adres do wpłat. siepomaga.pl/Aleksandra Magdziak siepomaga.pl/Aleksandra Magdziak
1: Reklama.
2: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
10: Zapraszam. Dotacjusz.
2: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
11: Po reklamie.
12: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: Daft Punk i Robot Rock. To nagranie na pewno przypomniało dziecięce lata tym, którzy dorastali we wczesnych latach 2000. A my wieczorową porą w muzycznym radiu 1 czerwca, w Dzień Dziecka, przypominać będziemy właśnie takie nagrania, które będą przypominać przeróżnym grupom wiekowym te najlepsze dziecięce lata, a będziemy to robić oczywiście jak zawsze wieczorem podczas festiwalu pełnego hitów i podczas strefy 79. Koniecznie zostańcie z muzycznym radiem, a my z okazji Dnia Dziecka składamy najserdeczniejsze życzenia tak naprawdę każdemu, bo przecież każdy z nas nosi w sobie to wewnętrzne dziecko. Warto o tym pamiętać, tak samo jak warto pamiętać o naszym wieczornym dżemie, zwłaszcza jak chce się coś kupić, sprzedać albo zamienić. Nasze telefony już są na Was gotowe, już na Was czekają. Dzwońcie numer 757-646-646 lub z końcówką 645.
1: Autopromocja. Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 764-646. Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Autopromocja. Witamy pierwszego słuchacza. Halo, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, z tej strony Marek z Jeleni Góry.
0: Witam.
2: Mam do sprzedania bardzo tanio auto. To jest Skoda Octavia, 2006 rok produkcji, silnik 2.0 diesel, kolor srebrny, samochód jest w dobrym stanie i na chodzie. Podaję telefon kontaktowy 695-966-896. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękujemy również, pozdrawiamy i witamy kolejnego słuchacza lub słuchaczkę. Halo, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, tu Grzegorz Gardziński się kłania. Ja mam do sprzedania Opla Astra, 2009 rok, kombi, sześciobiegowa skrzynia biegów, stan bardzo dobry, opłacony, zarejestrowany do października tego roku i mam do sprzedania Audi A4 też w dobrym stanie i to wszystko jest pod automacie i to wszystko jest pod numerem 724-80-67-47.
0: Dobrze, dziękuję bardzo, pozdrawiamy.
1: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Halo, dobry wieczór, muzyczne radio.
4: Witam, Mietek z tej strony.
0: Witam.
4: Do sprzedania mam Ostrówek, koparkę naszą. Tam jest sprzęgło do roboty. No i mam mieszkanie dwupokojowe, wjazd do Karpacza do wynajęcia i trzy wiaty w dach w szkle, to bardzo ładnie się prezentuje, z myjni do sprzedania. I to Karpacz, aha, jeszcze Yamaszka, piękna Yamaszka, 2001 rok. To jak nówka, bo 15 tysięcy przejechane, tylko królewska, Roystar, królewska gwiazda, 1.3. I to Karpacz pod telefonem, 603-622. 848. Pozdrawiam cię, dzięki.
0: Dziękuję również, pozdrawiam i witam kolejną osobę. Muzyczne radio, halo, dobry wieczór.
5: Witam, dobry wieczór, Adrian z tej strony. A ja standardowo szukam Simpsonka, Rometta, Jawy lub coś podobnego w różnym stanie. Mogą być z dokumentami lub bez oraz części do takich sprzętów, jak jakieś koła, stare liczniki, stare kaski, stare instrukcje i prospekty. A mój numer telefonu to 506-193.
0: Tak.
5: I 720. Dziękuję pięknie, pozdrawiam.
0: Dziękuję, pozdrawiam.
1: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Halo, dzień dobry, Dżemik.
6: Dzień dobry, dzwonię z Bolesławca. Do sprzedania mam Volkswagena Passata, autko z 2013 roku, dwulitrowy dieselek, 177 koni, wersja kombi, highline, w stanie bardzo dobrym, bez wkładu żadnego finansowego, wszystko porobione, oleje w skrzyni automatycznej wymienione, olej w silniku wymieniony. Oraz do sprzedania mam Golfa 6 z 2009 roku, 1.4 benzynka. Po wymianie łańcucha rozrządu i pompy paliwa, również olej i filtrów. I więcej informacji udzielę telefonicznie 792
0: tak.
6: 259 132. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękujemy.
1: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Witamy kolejną osobę. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór. Sprzedam działkę pod zabudowę 11-arową w malowniczym Nowogrodźcu. Działka nieogrodzona w kształcie trapezu. Dojazd do działki asfaltową drogą. Niedaleko las, rzeka, jezioro. Więcej informacji pod numerem 725
0: tak.
7: 925 737.
0: Dziękuję bardzo i witam kolejną osobę. Halo, dobry wieczór.
8: A dobry wieczór, Artur z Jeżowa się kłania. Ja poszukuję szczeniaka. Kupię lub przyjmę po dużych rodzicach, typu jakiś, nie wiem, owczarek podhalański, środkowoazjatycki, bernardyn. No może być jakiś mieszaniec, nie? No tylko żeby nie bał się zimna.
0: I pod numerem?
8: No nie chcę go w swetrze po prostu.
0: Dobrze, a jaki numer telefonu?
8: I teraz tak, moje namiary to jest 509
0: tak?
8: 99 16 93. Pozdrawiam wszystkich.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy.
1: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Halo, dobry wieczór.
9: Dobry wieczór, pani Martuniu. Chciałem ogłosić psa Rottweilera, pilnie kupię. Pod numerem 727-341-960. Dziękuję, pozdrawiam panią Martunię.
0: Dziękuję również, pozdrawiam i witamy już ostatniego słuchacza. Halo, dobry wieczór. Halo, halo, tutaj nam się nie udało. Czekamy na ostatnią osobę. Jest. Halo, dobry wieczór, Muzyczne Radio. Czyli jednak nie, na drugiej linii jeszcze sprawdzamy. Muzyczne Radio, halo, dobry wieczór. Halo, halo. Tutaj również nam się nie udało. W takim razie to już tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze wydanie Dżemu. Na kolejne zapraszamy Was już jutro, tuż po godzinie 20.
1: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: Teraz jeszcze nagranie, które przewijało się dziś u nas popołudniową porą co godzinę. Dancing Phrase Alive.

0: Music News wracają do Was z kolejną porcją premier i nowości, jakie dziś zafundują Wam takie projekty jak Męskie Granie Orkiestra i Babie Lato 2026, jak również Mikołaj Trybulec, znany Wam bardziej jako Trips. Chcecie poznać szczegóły? Proszę bardzo, Tomek Dudkiewicz i Music News. Zaczynamy, startujemy i gorąco Was pozdrawiamy. Wygląda na to, że pierwszy raz w swojej długiej historii trio Męskie Granie Orkiestra wydaje drugi singiel. Piosenka Tańczę od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta to kolejna z nowości, jakie trafiają na playlistę muzycznego radia. Możliwe, że zaczęło się to od krótkiego zanucenia utworu podczas press-touru Nareszcie, aby pomyśleć, że drugi singiel wcale nie musi zostać zamknięty w szufladzie. Piosenka Tańczę jest w końcu o swobodzie. Dlaczego by nie zacząć od przełamania konwencji dotychczasowych wydań? No właśnie. Tańczę to efekt współpracy Vito Bambino, Zali i Igora Herbuta, którzy odpowiadają za tekst oraz kompozycję tego właśnie utworu. Produkcją singla zajął się Jakub Galiński, współtworząc również jego brzmienie i warstwę kompozycyjną. Jak to brzmi? Słuchajcie nas codziennie, a na pewno traficie na ten kawałek w muzycznym radiu. Pozostajemy przy rodzimych nowościach. Babie Lato 2026 z kolejną premierą. Po dwóch słońcach Natalia Grosiak, Bela i Katia prezentują kolejny utwór zapowiadający tegoroczną odsłonę projektu specjalnego festiwalu Erste Letnie Brzmienia. Co chcę, to mam. To piosenka o odwadze, by zaufać sobie, nawet wtedy, gdy oznacza to ryzyko. Babie Lato, czyli projekt specjalny festiwalu Erste Letnie Brzmienia, wraca po raz czwarty. W tym roku tworzą je Natalia Grosiak, Bela oraz Katia. Nowy skład stawia na bardziej organiczne brzmienie, pełne gitar, żywych instrumentów i folkowej czułości. Tegoroczna odsłona została zapowiedziana singlem Dwa Słońca, który otworzył nowy rozdział tego właśnie projektu. Tymczasem nowy utwór Co chcę, to mam to drugi singiel tegorocznego składu Babiego Lata. Numer skomponowany przez artystki i wyprodukowany przez Patryka Depana balansuje między alternatywnym popem a organicznym żywym graniem. To piosenka o wiecznym nienasyceniu, podejmowaniu ryzyka, ale przede wszystkim o odwadze pójścia za głosem serca. Babie Lato będzie można usłyszeć na żywo podczas wszystkich koncertów trasy Erste Letnie Brzmienia 2026. Festiwal po raz kolejny odwiedzi Kraków, Warszawę, Gdańsk, Wrocław i Poznań, a w line-upie znaleźli się m.in. Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Mrozu, Bracia Kacperczyk, Ralf Kamiński, Ewa Farna, Natalia Schroeder, Julia Wieniawa oraz projekty specjalne Babie Lato, Brodka Gra Grande i Grzegorz Turnał z Orkiestrą Symfoniczną. Music News. To na koniec Trips i jego nowa piosenka. Artysta prezentuje Space in Between, pierwszy utwór po przeprowadzce do Londynu i otwarcie nowego rozdziału w jego twórczości, melodic techno z mocnym narracyjnym pierwiastkiem. Utwór powstał w momencie zawieszenia między dwoma miastami i dwoma etapami życia. Hipnotyczne syntezatory, pulsujący groove i emocjonalna kompozycja tworzą muzyczny ekwiwalent przeprowadzki. Uczucia, gdy stoisz między tym, co znane, a tym, co dopiero ma się wydarzyć. Londyn dał mi przestrzeń zajarać się muzyką na nowo. Space in Between to moja własna przestrzeń gdzieś pomiędzy tym, czego chcę się słuchać, a tym, co czuję, powiedział Trips. No to tak zupełnie na koniec łapcie kolejne gorące premiery, które już wylądowały na naszej playliście. Alok z nowym singlem I Wonder If You Know, Bibi Rexha i David Guetta z najnowszą produkcją Sad Girls i Blanka z nową piosenką Dance to This. Tyle na teraz, dziękujemy za uwagę. Tomek Dudkiewicz i Music News. Do miłego następnego.
1: Muzyczne radio. Music News. Reklama.
2: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
3: Zapraszam. Dotacjusz.
2: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
1: Po reklamie. Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Na podsumowanie dnia w regionie zaprasza Anna Tarkota.
5: Dobry wieczór. 10. charytatywny bieg między wiatrakami w Łukaszowie blisko Złotoryi przeszedł do historii. W niedzielę kilkuset mieszkańców aktywnego spędzenia wolnego czasu spotkało się w tej malowniczo położonej miejscowości, aby wspólnie pobiec, przejść z kijkami, kibicować, a przede wszystkim pomagać. W tym roku biegaliśmy dla Maciusia Brzeźniakiewicza, mówi Piotr Siwak, sołtys Łukaszowa.
6: Tak, dokładnie. Zaczęliśmy 10 lat temu i ciągniemy to do tej pory. Co roku robimy biegi charytatywne. Staramy się wspomagać instytucje i chore dzieci. Nie zwalniamy tempa. W przyszłym roku też będziemy organizować. Chciałbym jeszcze tu w tym miejscu podziękować Twojej Radzie Sołeckiej, mieszkańcom mojej miejscowości i wszystkim osobom, instytucjom, które wspomagają nasz bieg.
7: Nazywam się Monika Terlecka, jestem z Rady Sołeckiej Łukaszowa. Dużo pracy, dużo poświęcenia, czasu wolnego, ale warto, bo jest dużo potrzebujących osób i warto im też pomóc. Zapraszamy oczywiście też do Łukaszowa, jeśli ktoś chciałby spędzić czas tutaj w miłym otoczeniu, w przyjaznej atmosferze. Zapraszam serdecznie.
8: O randze charytatywnego biegu między wiatrakami w Łukaszowie świadczy fakt, że na starcie pojawił się Artur Jurkowski, wicewojewoda dolnośląski.
9: Po raz pierwszy jestem na tym biegu, frekwencja dopisała, pogoda również, może nawet za ciepło jest, ale generalnie cieszę się z ukończenia tego biegu. Czas nie można go porównywać do biegów na asfalcie, ponieważ większość tras jest po szutrze.
10: Daniel Tusiński, rodzic syna, który biegł. Syn 11 lat, przebiegł bez sukcesu, ale za to jedna starsza kuzynka zajęła trzecie miejsce w biegu. Lubią biegać, lubią sport, lubią dobrą zabawę, tu zawsze są jakieś atrakcje dodatkowe i szczytny cel, także dzieci chętnie przychodzą.
11: Mariusz Grabowski z Krakowa. Byłem na urlopie akurat z rodziną w Wielkiej Górze. Szukałem sobie biegu akurat w niedzielę w regionie i znalazłem bieg między wiatrakami charytatywnymi.
8: Już biega od lat.
11: No, kilkanaście. Trasa fajna, bo płaska, szybka, szutrowa częściowo, co było lekkim utrudnieniem, bo jednak ten żwir, kamienie trochę luźne, więc uciekało spod buta, ale każdy miał takie same warunki. Pobieganie troszeczkę poza swoim miejscem zamieszkania ma ten taki walor turystyczny, troszeczkę egzotyczny, więc myślę, że będę szukał biegów gdzieś poza Krakowem i niewykluczone, że się tutaj znowu pojawi.
12: Anna Brzeźniakiewicz, jestem mamą Maćka, dla którego dzisiaj jest bieg. Przede wszystkim największym problemem jest brak mowy. Maciek od początku miał dosyć poważny niedosłuch, stąd też wynikają te problemy. Teraz walczymy tak naprawdę o każde słowo i wszystkie zebrane dzisiaj środki zostaną przekazane na turnus logopedyczny. Maciek ma konto w Fundacji Avalon. Tam można zrobić wpłaty, bliki i przelać 1,5% podatku. Brzeźniakiewicz 12925.
1: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
5: Prokuratura rejonowa w Zgorzelcu prowadzi śledztwo przeciwko 51-letniemu mieszkańcowi powiatu zgorzeleckiego, który podejrzany jest o przywłaszczenie znalezionych pieniędzy w kwocie około 1 000 000 zł.
13: Do zdarzenia doszło 18 maja na ulicy Łużyckiej w Zgorzelcu. Jak ustalili śledczy, podczas przewożenia gotówki z pojazdu konwojowego wypadł worek zawierający blisko 1 000 000 zł. Jak informuje rzecznik prasowa prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze Ewa Węglarowicz-Makowska.
14: Podczas przewożenia środków pieniężnych konwojenci zgubili jeden worek z pieniędzmi. Nie zauważyli tego faktu, pojechali dalej.
13: Według śledczych przejeżdżający drogą 51-latek zatrzymał samochód, zabrał worek z pieniędzmi i odjechał.
14: Drogą przejeżdżał mężczyzna, który zatrzymał swój samochód, zabrał worek z pieniędzmi do samochodu i odjechał z miejsca zdarzenia. Nie przewiózł tych pieniędzy do siedziby policji czy też do biura rzeczy znalezionych, ale po prostu przywłaszczył je.
13: Po działaniach operacyjnych policji i prokuratury mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut
14: przywłaszczenia znalezionych pieniędzy w łącznej kwocie około 1 000 000 zł. Ten czyn zagrożony jest karą do 1 roku pozbawienia wolności.
13: Podejrzany nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec niego poręczenie majątkowe w wysokości 50 000 zł. Śledczy nie ujawniają szczegółów jego wersji wydarzeń.
14: On został przesłuchany w charakterze podejrzanego, nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, złożył wyjaśnienia. Wobec niego prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 50 000 zł. Ten człowiek nie był wcześniej karany sądownie.
13: Do tej pory nie odzyskano utraconych pieniędzy, a prokuratura kontynuuje czynności, które mają wyjaśnić wszystkie okoliczności sprawy i doprowadzić do odnalezienia 1 000 000 zł. Jelenia Góra, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
5: Na koniec Świdnica, gdzie mieszkańcy odliczają dni do rozpoczęcia sezonu na basenie odkrytym. Przygotowania do otwarcia trwają już od 2 miesięcy. Będzie nieco drożej. Materiał Jacka Zycha.
15: Tak, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji zaplanował otwarcie basenu letniego na połowę czerwca. Na basenie kończą się już prace związane z czyszczeniem infrastruktury oraz badaniami sanitarnymi. Nowy sezon wystartuje tuż przed zakończeniem roku szkolnego.
16: Szykujemy się z otwarciem basenu na połowę czerwca. Taką datę, to około 20 czerwca przyjęliśmy sobie do wiadomości, zwłaszcza, że koniec roku szkolnego to jest chyba 26 czerwiec, jeżeli się nie mylę, a też nie chcielibyśmy otwierać basen letni, jak są zajęcia jeszcze w szkole.
15: To Jerzy Żądło, dyrektor Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Po przeprowadzonym 4 lata temu remoncie kompleks zyskał popularność nie tylko wśród mieszkańców Świdnicy, ale i regionu. Władze obiektu ponownie liczą na wysoką frekwencję, która w ubiegłych latach wynosiła około 60 tysięcy osób w sezonie. Przy sprzyjającej pogodzie ta liczba może wzrosnąć nawet do 80 tysięcy odwiedzających.
16: Mamy jako rekreację falę, mamy dwie ślizgawki, mamy balon, który jest bardzo oblegany, z tym mamy najwięcej problemów, bo ilość osób, których ten balon może wejść, to pewnie jest ograniczona. No i mamy atrakcje związane z natryskami, z prysznicami, które korzystają też ludzie, którzy niekoniecznie chcą pływać, bo mamy też nieco oczywiście 25-metrową do pływania, ale korzystają z tych atrakcji, które są.
15: Złą wiadomością jest to, że plażowiczów czeka nowy cennik biletów. Wejściówki indywidualne podrożały o 2 zł, natomiast bilet rodzinny kosztuje o 8 zł więcej. Dyrekcja zaznacza, że priorytetem pozostaje dostępność obiektu dla jak największej liczby osób. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
5: Dziękuję, to wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy na dzisiaj. Zapraszamy na jutrzejsze raporty regionalne. Pierwszy na antenie Muzycznego Radia tradycyjnie o 5.30. Dobrego wieczoru.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Gary Kos, Ingrid La Trompette w Muzycznym Radiu. To motyw muzyczny, który przewijał się również w polskich piosenkach. Margaret i Wasted też kojarzymy właśnie z tego sampla.
1: Festiwal hitów trwa w najlepsze. Przed wami kolejny wyjątkowy numer.
0: Wyjątkowe nagranie, bo dopiero wkracza na playlisty Muzycznego Radia. Na pewno coraz częściej będziecie mogli słyszeć, bo to świetna współpraca. Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls.

0: Prawdziwy hitmaker, czyli Ale Farben I Need To Know, to hit, który wydał już 2 lata temu. A obecnie dalej wydaje świetne hity na Hitplanecie, na przykład teraz polecamy Wam jego totalną nowość, ale podczas Festiwalu Hitu warto wspominać te hity, które już swoje 5 minut na naszej najnowszej liście w Polsce miały.
1: Festiwal Hitów. Muzycznym radiu. Tego słucha się głośno.
0: Oj tak, słucha się głośno. Podkręcamy teraz tempo. Steve Aoki, Popcorn.

0: muzycznym radiu.
1: Tego słucha się głośno.
2: Czas na prawdziwą muzyczną perełkę. Wielki hit Caribbean Queen, ale w totalnie nowej odsłonie. Block and Crown.

0: Autopromocja.
1: Welcome back to the world of trance and progressive.
2: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
3: w nowym miejscu,
2: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
2: State of Trance.
1: The State of Trance.
2: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
1: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
2: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
5: 21.
2: Czas na wiadomości.
6: Donald Trump ogłasza zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie. Tajemnicza zawiesina na popularnym krakowskim kąpielisku i nuda pilnie potrzebna dzieciom. W Dzień Dziecka przypominają eksperci. Paulina Nawrocka, zapraszam. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że przywódcy Izraela i Hezbollahu zgodzili się wstrzymać walki w Libanie. Żadne izraelskie wojska nie pójdą do Bejrutu, oznajmił amerykański przywódca. Dodał, że za pośrednictwem wysoko postawionych przedstawicieli odbył bardzo owocną rozmowę z drugą stroną konfliktu. Hezbollah zgodził się, że wszelkie walki zostaną wstrzymane, Izrael nie będzie atakować, a oni nie zaatakują Izraela, podkreślił. Do ogłoszenia rozejmu dochodzi po tym, gdy Iran za pośrednictwem agencji TASNIM zapowiedział zawieszenie rozmów do czasu zaprzestania ataków Izraela na libański Hezbollah. Kilkadziesiąt umów na około 120 miliardów złotych podpisano w ciągu 3 dni. Środki na umowy pochodzą z unijnego programu SAFE. Program SAFE to polskie uzbrojenie dla polskiej armii, przekonuje wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Ta niemiecka narracja, która była powtarzana przez wiele tygodni, że to będzie sprzęt kupiony w Niemczech, w niemieckich firmach. W ostatnie 3 dni, kiedy mieliśmy ten objazd po kraju, ta narracja po prostu legła w gruzach. Już tego, to jest nie do obrony. Oczekuję, że ci, którzy to powtarzali przez wiele miesięcy, teraz będą powtarzać nazwy polskiego sprzętu kupione w programie SEJ.
6: Program krytykowany jest przez prezydenta Karola Nawrockiego i polityków PiSu i Konfederacji, którzy przekonywali, że środki z SAFE w większości trafią do niemieckich firm. Jak jednak podkreślają rządzący, ponad 80% uzyskanych z SAFE pożyczek ma być wydane w Polsce. Popularne krakowskie kąpielisko na Zakrzówku zamknięte z powodu nieznanej substancji w wodzie. Miasto poinformowało o zawiesinie nieznanego pochodzenia w akwenie. Badania wykazały, że jej skład jest podobny do środków do odrdzewiania i odkamieniania. W związku z incydentem obiekt został zamknięty. Będzie nieczynny do czasu przeprowadzenia dodatkowych badań i uzyskania ich wyników. Stolica wprowadza od dziś zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Za godzinę zacznie obowiązywać. Od 22 do 6 rano napojów wysokoprocentowych nie będzie dało się kupić. Pilotaż zakazu wyrażony w liczbie interwencji policji czy straży miejskiej przez pierwsze 3 zimowe miesiące napawa optymizmem, mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.
8: Te statystyki absolutnie pokazują, że mieliśmy rację wprowadzając tego typu ograniczenia.
6: A nowy raport z kolejnych miesięcy dopiero powstaje. Choć, jak podkreślają psychologowie, nuda jest potrzebna, to jak wynika z badań Rzecznika Praw Dziecka, dzieciom brakuje na nią czasu. Mówimy o tym w obchodzonym dziś Dniu Dziecka. O zaletach nudzenia się mówi psycholog Centrum Pomocy Dzieciom w Lublinie, Marta Szczodrak.
9: Nuda jest niezbędna do tego, żeby młody człowiek umiał kształtować swoją kreatywność, umiał ją wykorzystywać, żeby kształtował swoje umiejętności społeczne. I niekiedy rolą nas dorosłych jest tylko być obok i słuchać.
6: Jak wynika z badań, co drugie dziecko twierdzi, że większość wolnego czasu zabiera mu nauka. Co czwarty nastolatek uważa, że wolnego czasu nie ma wcale.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: najlepsze. Przed wami kolejny wyjątkowy numer.
1: Wracamy na festiwal pełen hitów do piosenki, z którą trudno się nie zgodzić. Wakacje wracają, lato wraca, summer's back.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam. Dotacjusz.
1: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
4: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
3: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
0: Po reklamie.

0: Totalna nowość, bardzo wciągająca, Dubs i ikona Nelly Furtado, Torture of the Heart.
1: Festiwal hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.
0: Za nami nowość od ikonicznej artystki, to teraz czas na ikoniczny numer. Tom Jones, Musti, Sex Bomb.

0: Accent, Sarah i Misha Miller, Don't Leave. Odświeżony wielki hit Eurodance, Kylie. To nagranie w odświeżonej wersji i takie nagrania, które sięgają już poznane nam brzmienia, są zazwyczaj dobrze przyjmowane, ale są dwie opcje. Albo to będzie wielki hit, albo nie będzie to takie dobre, ale w tym przypadku zdecydowanie jest to totalnie wielki hit z nową energią, ale już znanym tekstem i znaną melodią.
1: Festiwal hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.
0: Nieco teraz zwolnimy tempo i sięgniemy po hip-hopowy klasyk Mark Morrison, Return of the Mac.

0: muzycznym radiu.
1: Tego słucha się głośno.
2: Dokładnie, tego słucha się głośno. Tego słuchają głośno zwłaszcza osoby, które w 2007 dość mocno imprezowały. Little Miss Rocker, My Bell is Ringing.

0: To chyba najbardziej taneczna cisza, jaką znam. Silence to nagranie za nami, a jak już o ciszy mowa, to Rihanna już od 10 lat jest bardzo cicha. Fani cały czas czekają na nowy album od tej artystki. Niestety na ten moment jeszcze nic potwierdzonego, ale już mówi się coś o tym, że Rihanna być może po 10 latach przerwy wróci z nowym albumem. Czekamy na to bardzo. A dziś w Muzycznym Radiu podczas festiwalu pełnego hitów przypominamy jej debiut. W 2005 roku to Rihanna debiutowała wielkim hitem Pon The Replay. To nagranie wydała w 22 sierpnia, miało ono promować jej debiutancki album Music of the Sun. To nagranie zdecydowanie bardzo dobrze promowało to wydawnictwo i otworzyło artystce drzwi do międzynarodowej kariery.
1: Festiwal hitów
2: w Muzycznym Radiu.
1: Tego słucha się głośno.

0: Reach for the stars, sięgać po gwiazdy.
1: Festiwal hitów trwa w najlepsze. Przed wami kolejny wyjątkowy numer.
0: Zostało nam już tylko 9 minut naszego festiwalowego, poniedziałkowego spotkania, 1 czerwcowego, warto zaznaczyć, pierwszy dzień czerwca. A z nami na zakończenie tego dzisiejszego festiwalu Kea, Walk With Me czy It's Like That. Tym nagraniem zakończymy spotkanie z tym programem, ale wy nie odchodźcie za daleko, bo już za moment moc wspomnień rozpocznie się.

0: Festiwal Hitów. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 22.
0: Czas na wiadomości.
2: Płonie hala magazynowa w Płocku, na miejscu pracują strażacy. Były ambasador Polski w Ukrainie oddał medal w akcie sprzeciwu. I Maja Chwalińska, niesamowita na paryskich kortach. Paulina Nawrocka, zapraszam. 30 jednostek Straży Pożarnej bierze udział w akcji gaszenia hali usługowo-magazynowej w Płocku. Pożar wybuchł wieczorem i obejmuje cały budynek. W pobliżu hali znajdują się inne podobne zabudowania, stacje paliw i blok mieszkalny. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Aktualnie nie ma też zagrożenia, że ogień przeniesie się na sąsiednie zabudowania. Były ambasador Polski w Ukrainie Bartosz Cichocki zwrócił przyznanemu 4 lata temu ukraińskie odznaczenie za zasługi. Wręczył mu je wówczas prezydent Wołodymyr Zełenski. Ambasador zaznaczył, że decyzja ma związek z działaniami prezydenta honorującymi UPA. W ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek sił zbrojnych swego kraju imię bohaterów ukraińskiej powstańczej armii. To po stronie prezydenta Ukrainy leży teraz naprawienie sytuacji. Tak relacje Kijowa z Warszawą komentują rządzący.
3: To jest nie do przyjęcia decyzja oczywiście. To jest dla żołnierzy Wojska Polskiego bolesna decyzja, która utrudnia możliwość budowania dobrej i stabilnej przyszłości.
4: Kiedyś przyjął najwyższy order w Polsce, a osoby, które go przyjmują, powinny działać na rzecz dobrych relacji polsko-ukraińskich, a nie szkodzić tym relacjom.
2: Mówili wicepremier i wiceszef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz oraz poseł PiS-u Paweł Szrot. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że zawnioskuje o odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego. Ruszyła rekrutacja na Uniwersytecie Jagiellońskim. W tym roku najstarsza uczelnia w Polsce uruchomiła 13 nowych kierunków. Wśród nich są m.in. Media Studies, Humanistyka Cyfrowa i Mathematics and Computer Science Advanced Track. Ostatnia z propozycji jest adresowana do szczególnie uzdolnionych maturzystów.
5: W kryteriach kwalifikacji dla tego kierunku są wpisane pewne wymogi formalne, konieczność legitymowania się już osiągnięciami na arenie międzynarodowej, w olimpiadach różnego rodzaju tematycznych powiązanych z matematyką i informatyką, żeby na ten kierunek przechodziły osoby, które rzeczywiście już jakieś osiągnięcia w tym temacie mają.
2: Mówi Kamil Gajęcki, kierownik działu rekrutacji UJ-u. Rekrutacja potrwa do 9 lipca. Do sierpnia kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z utrudnieniami w stolicy. Ruszył remont torowiska w Alejach Jerozolimskich, jednej z głównych arterii miasta. Tramwaje nie kursują od placu Starynkiewicza do ronda Waszyngtona. Część linii tramwajowych ma skróconą trasę albo jedzie objazdami. Najtrudniej będzie w czasie porannych i popołudniowych korków, mówią mieszkańcy stolicy.
6: Szczycie piechotą. Więcej zdrowia będziemy mieli.
7: Dużo roboty?
8: Trzeba remontować, żeby to jakoś działało. No jak bez remontu nie pojedzie.
2: Miasto uruchomiło komunikację zastępczą. Maja Chwalińska się nie zatrzymuje. Nasza tenisistka awansowała do ćwierćfinału Rolanda Garrosa. W 1/8 paryskiego turnieju pokonała na korcie centralnym reprezentantkę gospodarzy Diane Parry 6-3, 6-2. Choć gra przed francuską publicznością nie była łatwa.
9: Nie czułam się jak u siebie w domu, ale na pewno atmosfera była fajna. No, zdaję sobie też sprawę, że mogłoby być inaczej, gdyby wynik był inny. Ale tak, ale myślę, że było to dla mnie świetne doświadczenie.
2: Chwalińska o półfinał zagra w środę przeciwko Annie Kalińskiej z Rosji. Mecz pokaże Eurosport.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
10: Kochamy muzykę.
0: Muzyczne Radio.
10: Strefa 79.
0: Największe przeboje lat 70.,
10: 80.
0: i 90.
10: Od poniedziałku do czwartku
0: po 22.
1: Pierwsze czerwcowe spotkanie z bardzo wyjątkowym programem Strefa 79 uznajemy oficjalnie i nieodwracalnie już za otwarte. Największe hity lat 70., 80. i 90. to w ich rytmie będziemy kończyć dziś poniedziałek, a zaczynamy od niezapomnianych lat 80. Tell it to my heart.

0: Na sam początek naszego poniedziałkowego spotkania lata 80. Tell It To My Heart, a później wielki hit od grupy Bad Boys Blue z lat 90. Teraz przyszedł czas na lata 70. w bardzo duchowym wydaniu.
1: Muzyczne radio.
0: Beatlesi się rozpadają, a George Harrison wydaje wielki hit My Sweet Lord. Dziś parę słów właśnie o tym hicie, który dziś będziemy przypominać. Końcówka lat 90. dla wszystkich Beatlesów, w tym również dla George'a Harrisona, była pełna zmian. Nie do końca dobrych, tak się wydawało fanom Beatlesów, ale finalnie okazało się, że George Harrison miał naprawdę wiele muzycznie bardzo dobrego do zaoferowania. Jak wspominał, w grupie The Beatles często czuł się pomijany. Zawsze było mówione o nim, że jest tym cichym Beatlesem, a on w sobie miał naprawdę wiele przepięknych piosenek. Już w Beatlesach Something czy While My Guitar Gently Weeps to właśnie jego hity, które przez Johna i Paula były głównie uznawane za dodatki, a nie za przepiękne single, którymi były i którymi są do dziś. 56 lat temu ukazał się album All Things Must Pass, czyli debiutancki album George'a Harrisona, pierwsze solowe wydawnictwo, w którym słychać wielkie zainteresowanie duchowością George'a oraz Indiami. Często ludzie wspominając o George'u Harrisonie mówią, że jest to Beatles, który najbardziej się zmienił po rozpadzie kultowej grupy. A sam George, odpowiadając na to, powiedział: w końcu chyba o to chodzi w życiu. Gdybyśmy się nie zmieniali, to byśmy nie żyli. Tak właśnie George Harrison odnosił się do tego, jak bardzo zmienił się i muzycznie, no i oczywiście też wizualnie na początku lat 70. Jeżeli chodzi o George'a, to często też wspominał, że w The Beatles jego kreatywność była bardzo ograniczana, a na jego nowym albumie widać, że muzycznie było to naprawdę bardzo kreatywne. Nie był to zwykły rock, tu są bardzo ciekawe instrumenty, bardzo ciekawe brzmienia indyjskie. Te Indie bardzo ważną rolę odgrywały w życiu muzycznym i nie tylko George'a. W 66 roku po raz pierwszy odwiedził ten kraj i po tej wizycie napisał właśnie While My Guitar Gently Weeps, czyli przeogromny hit z białego albumu Beatlesów, a jego pierwszy solowy hit My Sweet Lord to pierwsze nagranie po rozpadzie Beatlesów, które trafiło na pierwsze miejsca list przebojów i w Stanach Zjednoczonych, i w Wielkiej Brytanii. Wielki sukces, wielki hit, który przypominamy dziś w Muzycznym Radiu.

Zawsze jak sięgamy po to nagranie, to robi się jakoś jaśniej, jakoś cieplej. Strefa 79. My oczywiście dajemy znać, że cały czas jesteśmy z wami też na naszym radiowym Facebooku. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, którzy aktywnie są tam z nami obecni i podsyłają świetne muzyczne propozycje. Startujemy z pierwszą z nich od Pawła. Oczywiście Lady Punk, po tym intro już można się domyślić, o jakie nagranie chodzi. Marchewkowe pole.

Pet Shop Boys, So Hard. Stresa 79. A teraz czas na coś z totalnie innej muzycznej bajki. To nagranie poleca nam dziś Mateusz, Gypsy Kings, Bailami.

0: stany pogody. Raczej trzymajmy się tego, że słońce to my, a nie te ciemne chmury.
1: Strefa 79.
0: Sięgamy teraz po nagranie z serii bardzo znanych coverów. W oryginale w roku 70 Can Stevens wydał piosenkę Wild World, a w roku 93 zespół Mr. Big postanowił wziąć to nagranie i wydać je w totalnie nowej wersji, w bardzo melodyjnej i nieco łagodnej, bardzo charakterystycznej właśnie dla tego zespołu.

Girl, you know it's true. O takich hitach nie zapominacie wy. Wielki hit lat 80. dziś przypomina Andrzej. Strefa 79. My niezmiennie i cały czas pozdrawiamy naszych facebookowych słuchaczy. Jesteśmy z wami cały czas. Sprawdzamy, co tam dorzucacie do naszej radiowej playlisty. A my teraz dorzucamy bardzo wybudzające nagranie. Swing the Mood.

0: Jeszcze do wakacji trochę zostało, ale takie nagrania umilają ten czas. Ramaja.
1: Muzyczne radio.
0: Teraz czas na utwór, który ostatnio spotkałam się z takim zdaniem. Jeżeli nie wsłuchujemy się w tekst, to wydawałoby się, że jest o wakacjach. Często ludzie tak mówią o piosence Californication, która ledwo, ale wciąż łapie się do programu Strefa 79, bo pochodzi z roku 99. Jest to utwór od kalifornijskiego zespołu Red Hot Chili Peppers. Oni bardzo lubią nawiązania właśnie do Kalifornii w swoich piosenkach, ale ten utwór o wakacjach oczywiście nie jest. Jest to nagranie, które obala mit amerykańskiego snu. Pomysł na ten utwór powstał podczas podróży na Borneo. Co ciekawe, nie powstał będąc w Kalifornii, tylko właśnie poza nią. To wtedy Anthony, wokalista zespołu, wpadł na ten pomysł, żeby stworzyć taki utwór, ponieważ zauważył wszechobecne amerykańskie symbole właśnie na Borneo, które promują kulturę, która nie zawsze ma dobry wpływ kulturowy. Piosenka punktuje te mroczne strony Hollywood, mroczne strony Kalifornii, przemysłu filmowego, wszechobecny kult młodości oraz sztuczność, która jest narzucana przez wszystkich na resztę świata. Ten amerykański kult, to właśnie z tym rozprawiają się Red Hot Chili Peppers w nagraniu Californication, czyli tytułowym nagraniem właśnie z kultowego albumu Red Hotów.

0: do.
1: Mamy Blue, przeogromny hit z lat 90. My teraz w latach 90. pozostaniemy. Za nami już spotkanie z jednym z Beatlesów, muzyczne spotkanie z George'em Harrisonem, a przed nami spotkanie z kolejnym z nich. Już teraz Paul McCartney i jego wielki hit, wydany 28 grudnia w 1992 roku. Hope of Deliverance, nadzieja na wybawienie. To ciekawe nagranie, które z religią ma mało wspólnego, jak przyznaje sam McCartney. Dla niego wybawienie to słowo, które głównie kojarzy się z religią, ale on cieszy się, że mógł przenieść je na inny grunt i osadzić w kontekście piosenki o miłości, bo Hope of Deliverance właśnie mówi o miłości, mówi o pragnieniu wybawienia z otaczającej nas ciemności. Tak właśnie Paul McCartney śpiewa w tym znakomitym hicie, który ma w sobie coś ze świąt. Sam Paul McCartney mówił, że te jasne brzmienie, ten utwór, który komponował na 12-strunowej gitarze, ma w sobie taki dzwoniący ton, który może kojarzyć się właśnie z Bożym Narodzeniem i atmosferą świąt. Co ciekawe, to nagranie nie powstawało w jakiejś wielkiej grupie, w jakimś studiu, to nagranie powstawało na strychu. Paul McCartney pewnego dnia szukał po prostu momentu ciszy, momentu prywatności, więc postanowił wejść na strych, tak jak sam wspominał, na który prowadziła drabina, i tam spędził czas sam ze sobą i z piosenką Hope of Deliverance.

Jeden z największych czeskich hitów w malowanym dzbanku. Strefa 79. A teraz czas na filmowy hit Grease. Kultowy musical, kultowa adaptacja filmowa, gdzie występuje Johnny Travolta i Olivia Newton-John. Już teraz u nas Great Mix, czyli najlepsze momenty właśnie z tego musicalu. Dramatic. Why'd you grease the lightning?

Takie gorące propozycje z lat 80. oczywiście od naszych słuchaczy. Tora. To nagranie proponuje dziś Dorota. Stresa 79. Pozostaniemy w latach 80. Sunglasses at night.

The Twins i bardzo pozytywne Ballet Dancer. Strefa 79. Teraz totalnie zmieniamy klimat, dodatkowo totalnie zmieniamy język. Czas na kolejny polski hit. Już teraz zespół ma nam i hipnotyzujące, wciągające, z bardzo poetyckim, jak zawsze zresztą ten zespół, tekstem Lipstick on the Glass.

0: Thank you.
1: Eric Clapton i Layla w wersji akustycznej. Jest to piosenka, którą napisał dla żony, tylko wtedy jeszcze nie dla swojej żony, dla ówczesnej żony jego przyjaciela George'a Harrisona z zespołu The Beatles. Taka to historia, najsłynniejszy chyba trójkąt miłosny w historii, czyli Eric Clapton, George Harrison i oczywiście Patty Boyd, o którą tutaj chodziło. Ta dziewczyna naprawdę namieszała w głowie tym panom. Powstała tak właśnie piosenka Layla czy Something, czyli wielki hit zespołu The Beatles. My dajemy znać, że za 15 minut już skończy się poniedziałek, skończy się Dzień Dziecka, skończy się pierwszy dzień czerwca i rozpocznie się drugi, kolejny, rozpocznie się wtorek, a my powoli żegnamy się już z wami na zakończenie strefy. Na pewno jeszcze John Lennon i Woman, na pewno jeszcze I Want If You Know, I Will Find My Way Home i na zakończenie 1 czerwca nie mogło być inaczej. Piosenka Forever Young i niech ona nas niesie zawsze, pamiętajmy, by być na zawsze młodymi. Marta Wojtunik, dziękuję wam bardzo za dziś. Życzę wam dobrej nocy. Do usłyszenia.
2: Muzyczne radio. Strefa 79. Najlepsze topowe hity ostatnich 30 lat XX wieku.